0: Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii klubu parlamentarnego. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z matematyki.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja. No ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i Klubu Parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego, który miał zostać przeprowadzony u jego syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii, premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze byli na sali operacyjnej. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Jest ruch prokuratury właśnie w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa polityk i czy ktoś pomagał mu w podróży z Węgier do USA. Do ambasady USA w Polsce trafi też pismo z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
0: Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
3: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
0: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
4: Trochę się boję.
5: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
0: No a wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei jutro język obcy.
1: A co w regionie?
6: Seniorzy ustalili trasę przejazdu nowej linii autobusowej. MZK Konin podało przebieg 60+. Najmniejszy z możliwych w naszej flocie pojazdów ma wyjeżdżać z ulicy Magnetytowej i zatrzymywać się kolejno na przystankach przy Rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicy ulicy Bema, następnie przy klasztorze i cmentarzu na ulicy Kolskiej, na Waleta Rajwy, trasie warszawskiej, alejach 1 Maja koło Starostwa Powiatowego i przy dworcu PKP, a w drodze powrotnej na trasie warszawskiej, na Grunwaldzkiej, Waleta Rajwy, w pobliżu ulicy Żwirki i Wigury, przy markecie w okolicy ulicy Bema i przy Rondzie Kamińskiego. Nie będzie więc zatrzymywać się na wszystkich przystankach po drodze. Chodzi głównie o to, by lokatorzy domu seniora i tej części nowego osiedla na Górce w Starym Koninie mogli szybko dotrzeć do najważniejszych miejsc lub przesiąść się na inne linie.
7: Linia ta będzie kursowała regularnie. Dwa kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i dwa kursy tam i z powrotem po szczycie popołudniowym oraz dwa kursy w sobotę i w niedzielę. Zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe.
6: Mówiła prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Magdalena Przybyła. Do 22 maja na terenie naszego województwa odbywają się szkolenia żołnierzy. W związku z tym na terenie Wielkopolski można zauważyć osoby z bronią lub jej replikami. Taki komunikat pojawił się m.in. na stronach internetowych gminy Wierzbinek w powiecie konińskim. Brzmi poważnie, jednak prosimy, aby nie siać paniki i nie utrudniać wojsku realizacji ćwiczeń. Przypomnijmy, że niebawem widok żołnierzy w naszej okolicy będzie codziennością, bo w Kleczewie oraz w Turku mają powstać bazy Wojsk Obrony Terytorialnej. Tymczasem sprawdźmy, co z naszymi marzeniami o elektrowni jądrowej. Wiceminister energii i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapowiedział na ten miesiąc aktualizację ważnych dokumentów. Mają one uwzględniać przewidziany proces podejścia do budowy drugiej elektrowni atomowej w zakresie konkurencyjnego przetargu dla dostawcy technologii. W toku rozmów z potencjalnymi dostawcami pojawiły się istotne elementy modyfikujące pierwotne podejście. Chodzi m.in. o samą lokalizację, wciąż niewybraną, i dostosowanie jej do partnera technologicznego. W ramach tego postępowania ocenione zostanie local content i finansowanie. Rosną więc szanse na to, że wybór lokalizacji drugiej atomówki nie będzie zależał od widzimisię premiera Donalda Tuska czy prezesa Polskiej Grupy Energetycznej albo protestów związkowców z Bełchatowa, ale od tego, gdzie łatwiej i taniej będą gotowi postawić taką elektrownię, na przykład Amerykanie czy Francuzi. I pod tym względem rosną szanse Konina, ponieważ mamy do takiej inwestycji bardziej gotowe warunki.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pochmurno i wschodzie, poza zachodem przelotnie może padać deszcz. Na termometrach 10 stopni w Łódzkiem, 12 maksymalnie na Mazowszu, 13 na Śląsku, 17 na Podlasiu.
1: Konin FM 104.1.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis, Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca. Reklama.
0: A co w regionie?
4: Wydajemy miliony na budowę dróg rowerowych w Koninie, tymczasem część rowerzystów i tak nie chce z nich korzystać. Nie ma godziny, by nie zauważyć cyklisty, który jadąc między Starym a Nowym Koninem próbuje przeciskać się przez wąski chodnik wzdłuż Mostu Żelaznego. W tym przypadku mowa nawet o utrudnianiu ruchu pieszego, za co policja powinna wystawiać mandaty do 300 zł, jednak na ogół pozostaje bierna, nawet jeśli przy Żelaznym Moście stoi patrol, który powinien na takie naruszenia reagować. Droga dla rowerów biegnie bowiem po wschodniej stronie Żelaznego Mostu i to z niej cykliści mają obowiązek korzystać. To tak jakby kierowcy samochodów jeździli w niektórych miejscach drogami dla rowerów, tłumacząc, że przecież muszą, bo tak krócej. Na przykład trasą dla jednośladów i pieszych za starym cmentarzem w Morzesławiu, czy nową kładką nad kanałem Ulgi. Na szczęście kierowcy odbierający rowerzystom ich prawa na ich własnych drogach dla rowerów zdarzają się tylko incydentalnie, czego nie można powiedzieć o rowerzystach, nagminnie odbierających prawa pieszym, a to również stwarza zagrożenie, choć nie wzbudza tak wielkiego oburzenia. Inne z wielu przykładów to ulica Kleczewska na odcinku od Ronda przy przeprawie do skrzyżowania przy kościele Maksymiliana. Wydano wiele pieniędzy, by po zachodniej stronie zbudować szeroki ciąg pieszo-rowerowy. Tymczasem część cyklistów porusza się wąskim chodnikiem po przeciwnej stronie ulicy, bo nie chce im się przejechać na drugą stronę, mimo że na tym odcinku przy przejściach dla pieszych są przejazdy dla rowerzystów. W Koninie zdarzają się nawet sytuacje, w których cykliści, mając własną drogę, jak chociażby wzdłuż ulicy Kolejowej, jadą jezdnią dla samochodów. Za to także grozi mandat, bo każdy rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeśli taka w danym kierunku została wyznaczona. Ten przepis najczęściej łamią sportowcy na kolażówkach, czując się specjalnie uprzywilejowanymi. Nic bardziej mylnego, przepisy ruchu drogowego nie uwzględniają takich wyjątków. Niestety i w tej kwestii policja pozostaje najczęściej obojętna i nie potrafi stanąć po stronie kierowców samochodów. A to po prostu niesprawiedliwe. Dlatego warto, by prawo o ruchu drogowym ze wzajemnym szacunkiem do innych uczestników respektowali zarówno kierowcy, piesi, jak i rowerzyści. Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew-Konin w miejscowości Władimirów. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza, czyli główny wykonawca tego zadania, informuje, że już od nadchodzącego poniedziałku, 18 maja, rozpoczną się prace związane z realizacją tej drogi w gminie Kazimierz Biskupi i w poniedziałek zostanie wprowadzona czasowo zmieniona organizacja ruchu. Planowany termin zakończenia robót to końcówka października. Tymczasem orkiestry Dęte z okolic Konina zaprezentują się na festiwalu w Środzie Wielkopolskiej. Już w najbliższą niedzielę wystąpią tam muzycy z Koła oraz ze Słupcy. Wszystko zacznie się 17 przed 14 wymarszem na Stary Rynek. Festiwal, na którym zagra w sumie 5 orkiestr, potrwa do godziny 18. Z kolei w niedzielę 24 maja w godzinach od 11 do 17 na Bulwarze Nadwarciańskim w Starym Koninie ma odbywać się kwiatowy festyn miejski. A w sobotę, tę najbliższą w naszym mieście, będzie można zobaczyć kolejną wystawę w kinie. Koniński Oskard zaprasza na filmową podróż do londyńskiego muzeum. Na najnowszą ekspozycję z okazji 250. rocznicy urodzin dwóch gigantów brytyjskiego malarstwa. Dokument z cenionej serii Wystawa w kinie prezentować będzie splecione losy pejzażystów Turnera i Constantla oraz ich arcydzieł pokazanych w zbliżeniach. Przewodnikami po tej fascynującej historii będą wybitni eksperci, którzy w przystępny sposób odsłonią kulisy pracy obydwu artystów. Spotkanie przed wielkim ekranem w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard już 16 o 14.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Wiadomości Konin FM.
1: Prawie 13 milionów złotych dla w sumie 10 gmin z terenów 4 powiatów: tureckiego, kolskiego, słupeckiego i konińskiego przekazał samorząd województwa wielkopolskiego na przydomowe oczyszczanie ścieków. Celem takiej pomocy jest poprawa efektywności oraz jakości funkcjonowania kanalizy na taką, która jest przyjazna środowisku i spełnia obowiązujące wymogi techniczno-prawne, z wyeliminowaniem nieklasyfikowanych oraz przestarzałych zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. Są wsie, do których zwyczajnie nie opłaca się ciągnąć sieci kanalizacyjnej, bo są one albo za daleko od oczyszczalni ścieków, albo są słabo zaludnione. Na liście beneficjentów znalazły się także samorządy z okolic Konina.
2: Dwie gminy z powiatu konińskiego, a więc gmina Kramsk i gmina Rychwał, otrzymują wsparcie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Każda gmina po 1,5 miliona złotych, w sumie 3 miliony złotych, i każda gmina wybuduje też po ponad 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. To ważne zadania, zwłaszcza w tych terenach rozrzuconych, oddalonych od głównych miejscowości, bo to jedyna szansa na to, żeby tam powstały oczyszczalnie ścieków. Więc rozwój tych małych miejscowości jest dla nas również bardzo istotny i cieszę się, że te środki z Unii Europejskiej trafiają również na te oddalone od centrów miejscowości.
1: W naborze w skali całego województwa złożono 30 wniosków, po których weryfikacji formalnej i merytorycznej przyznano wsparcie dla 26 gmin o wartości ponad 33 milionów złotych. Dofinansowanie ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych do maksymalnie 75%. Tymczasem ruszyła kolejna edycja programu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
2: Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. To wsparcie wynosi do 12 tysięcy złotych na projekt, a pula środków wynosi 700 tysięcy złotych. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w tym konkursie. Nabór trwa do 29 maja. W ten sposób realizujemy misję, o której mówimy już od dawien dawna, a więc zrównoważonego rozwoju w każdej części Wielkopolski, a tutaj swoje możliwości i potrzeby mogą wypływać właśnie z organizacji pozarządowych. Także serdecznie Państwa zachęcam do udziału w tym konkursie, a szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej umww.pl w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. W osadzie Janaszkowo w gminie Ślesin prace idą pełną parą. Rozbudowa kompleksu Fundacji Podaj Dalej z Konina nad jeziorem w Wąsoszach trwa już pełne 4 pory roku. Budynek A, w którym znajdować będą się mieszkania wspomagane, szykowany jest do wielkiej zmiany wizualnej. Ma już okna, położone są instalacje podłogowe i zaczyna pojawiać się elewacja. Budynek B z mieszkaniami treningowymi zyskuje wewnątrz instalacje elektryczne i teletechniczne. Trwają także prace na klatce schodowej, by była ona bezpieczna i spełniała

0: technologia i komunikacja w zarządzaniu. Można zdobyć licencjat albo zostać magistrem i inżynierem. Co roku w ENS kształci się około 1800 studentów. Konińska Policja prowadzi działania jednoślad. Cieplejsza pogoda sprawia, że na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów, użytkowników hulajnóg oraz osób korzystających z urządzeń wspomagających ruch i urządzeń transportu osobistego. To grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego bezpieczeństwo każdego z nich jest szczególnie ważne. Kilka dni temu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie przeprowadzili działanie pod nazwą jednoślad. Funkcjonariusze przeprowadzili 36 kontroli rowerów oraz 6 kontroli hulajnóg. Łącznie ujawnili 24 wykroczenia. Pamiętajmy o wzajemnej ostrożności i odrobinie wyrozumiałości na drodze. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na jednoślady, a rowerzyści i użytkownicy hulajnóg zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu. W tym sezonie w Koninie nie ma już hulajnóg, które za niewielką opłatą można było wypożyczyć na aplikację. To one co roku powodowały największe zagrożenie. Przejawiało się ono zwłaszcza nieodpowiedzialnym parkowaniem. Często w taki sposób, że na przykład jadący rowerzysta na drodze dla rowerów, wyjeżdżając zza zakrętu, bywał zaskakiwany pozostawioną na środku hulajnogą. Bywało też, że tacy sporadyczni użytkownicy hulajnóg traktowali te wypożyczone po macoszemu, szalejąc na nich i nie zważając na ewentualne kolizje czy co gorsza wypadki, zwłaszcza wjeżdżając z dużą prędkością na ulicę. Dwie duże imprezy pod patronatem Radia Konin FM. 30 i 31 maja polecamy wybrać się na boisko piłkarskie przy ulicy Parkowej w Malanowie na bardzo pozytywną imprezę. W tych dniach odbędzie się kolejna edycja Dni Malanowa. Wszystko zacznie się w sobotę 30 o godzinie 17. Na sam początek wystąpią lokalni artyści, potem o 19.30 na scenie pojawi się Folk Music Show, czyli zespół Redlin. Po tym występie przewidziano podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a o 21.00 koncerty zespołu After Party, po którym aż do 2.00 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. Następnego dnia, w niedzielę 31 maja w południe, sprawowana będzie tradycyjna msza w intencji mieszkańców gminy Malanów. Potem o 16.00 zaczną się występy lokalnych artystów, a o 20.30 gwiazdę zespołu Daj to głośniej. O godzinie 22.00 pokaz Fire Show, po którym zacznie się kolejna nocna plenerowa dyskoteka. W czasie Dni Malanowa obecne będzie także Wesołe Miasteczko, będą liczne punkty gastronomiczne i handlowe, strefa profilaktyczno-edukacyjno-artystyczna, będą animacje i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, loteria fontowa oraz piana party. Zapraszamy na Dni Malanowa w ostatni weekend maja. Z kolei 20 i 21 czerwca czekają nas Dni Sompolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów z konkursem na Sołtysa Roku. Program imprezy prezentuje się bardzo ciekawie. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Dębowiacy, potem o 17 oficjalne otwarcie pikniku Sołtysów, a o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni. Następnie przewidziano rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski Wschodniej, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 czerwca o 15.00 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18.00 Juniors to my, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Moś, która zaśpiewa przy akompaniamencie Sompolnejskiej Orkiestry Dentej. Na finał przewidziano kolejną zabawę taneczną. Zapraszamy już w drugiej połowie czerwca na Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz Dni Sompolna.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Kokolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Reklama.
2: A co w regionie?
3: Od niedawna w pobliżu wieży widokowej w Paprotni są już nowe drzewa. Punkt zieleni połączony jest ze ścieżką edukacyjną, a na niej informacje o segregacji i czasie rozkładu różnych odpadów oraz o bioróżnorodności. Jeśli chodzi o drzewka, tych w Paprotni przybyło 76 sztuk.
4: Jarząb pospolity 17 sztuk, klon polny 22 sztuki, brzoza 20 sztuk i grab pospolity 17 sztuk. Tomasz Enc, budżet, może tak to nazwę, całego projektu opiewał na 43 tysiące złotych.
5: Po wstępnej rozmowie tutaj z panem dyrektorem, kiedy przyszedł z propozycją, że na terenie gminy, gdzie mieści się firma, chciałby zrealizować taki projekt, ja się z radością do tego przychyliłam, wskazując właśnie trudny teren, trudny, przy wieży widokowej w Paprotni, i zaproponowałam, żeby uczestnikami byli uczniowie ze szkół publicznych z terenu gminy Krzymów, jak również warsztaty terapii zajęciowej, które wytwarzają elementy, które są elementami tej ścieżki edukacyjnej, bo właściwie przy okazji nasadzeń pojawiły się również tablice edukacyjne, pojawiają się bardzo ciekawe pojemniki w kształcie kredek na zbieranie odpadów, takie selektywne zbieranie odpadów, pojawią się ławeczki, domki dla owadów, to wszystko jest w trakcie i również realizatorami tych elementów są właśnie warsztaty terapii zajęciowej w Paprotni. Zostało to tak przemyślane, żeby powstała taka oaza zieleni, bo to jest takie troszeczkę pustkowie. Są rodzime tutaj rośliny, drzewa, które jak widać posadzone, utrzymują się przez lata, są coraz większe. No ale myślę, że chata grillowa, tutaj jednocześnie siłownia zewnętrzna i wieża widokowa i przy okazji ta ścieżka edukacyjna, wszystko się fajnie wpisuje i będzie to fajny walor taki turystyczny, nie tylko dla mieszkańców gminy Krzymów, bo jak ja pojawiam się tutaj dość często, to widzę, że być może ze względu na dobry dojazd z drogi 92, z tego terenu korzysta bardzo dużo osób.
3: Mówiła w wypowiedzi dla gminnego serwisu krzymów.pl wójt Danuta Mazur. Przypomnijmy, że wieża widokowa w Paprotni jest w tej chwili jedyną tego typu czynną atrakcją w okolicy. Ta na szczycie najwyższego wzniesienia w powiecie konińskim, Żółtej Góry, pozostaje wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Drewno po raz drugi zaatakowały szkodniki. Naprawa nie ma sensu. Samorząd chce znaleźć pieniądze na budowę nowej, tym razem już metalowej wieży. Tymczasem zachęcamy, by wspinać się na otwarty bez ograniczeń punkt widokowy w Paprotni tuż za Brzeźnem przy drodze na koło. Sprawdźmy, gdzie w tym tygodniu będzie można oddać krew. Jutro akcja od 8.30 rano w budynku przychodni przy Szpitalnej w Słupcy. W piątek od 16 do 19 na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście koło Konina. W niedzielę od rana w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku w powiecie kolskim, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszłowie koło Ostrowitego w powiecie słupeckim oraz w remizie we Władysławowie w powiecie tureckim. A w poniedziałek 18 maja w klubie Barburka w Turku. Sprawdźmy od razu jeszcze listę postoju mamobusów w tym tygodniu. Jutro badania przed galerią nad jeziorem na Konińskim Zatorzu, w czwartek przed amfiteatrem w Kramsku oraz przy Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej koło Skulska, w piątek przy Urzędzie Gminy w Osieku Małym w powiecie kolskim, przed stadionem w Tuliszkowie w powiecie tureckim oraz w Krzymowie w powiecie konińskim. Numery telefonów do rejestracji na poszczególne terminy można zdobyć ze strony poznańskiego oddziału NFZ-u w zakładce profilaktyka. A i przy okazji zdrowia polecamy kolejny spacerek po zdrowie z PTTK. Wystarczy mieć 2 bilety po 4,80 na autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nie w tę najbliższą, tylko w następną sobotę, czyli 23 maja o 10:00 odjedziemy specjalną linią MZK Spacer z dworca PKP i odwiedzimy Grąblin, Rudzice oraz Laskowiec. Wędrówka po urokliwych wsiach gminy Kramsk liczyć będzie około 4 km długości, a potem już w Koninie na osiedlu Laskowiec przewidziano zwiedzanie kolekcji motocykli u jednego z lokalnych pasjonatów motoryzacji. Dokładny rozkład autobusu oraz program wycieczki jest na profilu klubu PTTK Konin.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: Reklama.
4: Trwa szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Prezydent zawetował ustawę likwidującą CBA. A na koniec o prawdziwym niewybuchu na lekcji historii.
0: Wiadomości Konin FM.
4: Marcin Krzemiński. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
5: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
4: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Tymczasem są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, między innymi dotyczące terenu, na którym znajduje się Puszcza Solska. Chodzi o południe i południowy wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady, w sumie w 5 województwach. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
6: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
4: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do USA przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do tego, czy sprawa Ziobry wpływa na polsko-amerykańskie relacje.
7: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
4: Zbigniew Ziobro przebywał wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Zaglądamy na matury. Absolwenci przystąpią dziś rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, a po południu do pisemnego języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe. Chciałby to była żywa lekcja historii. Uczeń liceum we włoskiej Modenie, który jako ilustrację do wykładu przyniósł dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. Prawdopodobnie nie był świadom zagrożenia. Przerażony nauczyciel historii powiadomił dyrektora, ten wezwał saperów. Nie wybuch wyniesiono, lekcje zawieszono, na ucznia czekają konsekwencje. Dyrektor szkoły mówi, że trzeba też sprawdzić, skąd nastolatek miał taki pocisk.
0: Konin FM. Pogoda.
8: 8 stopni mamy w tej chwili w województwie wielkopolskim. Wiatr w porywach jest dosyć silny, po 39 km na godzinę może nawet wynosić w naszym regionie, a ciśnienie 1001 hektopaskali w tym momencie. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 14-15 stopni. Będzie cały dzień pochmurno, do południa deszczowo, a około 16-17 może na moment wyjrzy słońce. Jutro z kolei w Koninie do 13 stopni, czyli jutro będzie chłodniej. Jutro natomiast może być więcej tego słońca w ciągu dnia, ale i tak będą momenty, kiedy będzie na niebie dużo chmur i chwilami może też coś pokropić.
3: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry we wtorek. Po godzinie 7, bo to już 7 przecież jest, a nawet i po. Opowiemy sobie o zakończonej sukcesem zbiórce pieniędzy w Sławsku, następnie o dwóch wspaniałych atrakcjach Nocy Muzeów w Koninie, które przeniosą nas w czasie.
0: Konin FM.

0: Mieszkańcy znów pokazali, że w grupie siła. Na strażnicy OSP w Sławsku w gminie Żgów zamontowano zewnętrzny defibrylator AED. Każdy może z niego w razie potrzeby skorzystać. To ważny krok dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Od teraz urządzenie, które może uratować ludzkie życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, pełni służbę w intuicyjnie najlepszym miejscu. Zakup i montaż AED był możliwy dzięki ogromnemu wsparciu wszystkich mieszkańców oraz parafian ze Sławska. Do zbiórki dorzuciły się także firmy z regionu. Druchowie mają nadzieję, że użycie defibrylatora nigdy nie będzie potrzebne, jednak wiedza o tym, jak z niego skorzystać, jest absolutnie niezbędna. Wkrótce strażacy ruszą ze szkoleniami dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama. Konin FM.
7: Najbardziej

0: Kartka z kalendarza.
1: 12 maja imieniny obchodzą Dominik oraz Pan Kracy, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. A w kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych oraz Międzynarodowy Dzień Limeryków. Czyli z jednej strony zdrowie i ludzie, bez których system ochrony zdrowia dawno by się rozsypał, a z drugiej lekkie przypomnienie, że nawet przy poważnych sprawach człowiek czasami potrzebuje trochę językowej zabawy.
0: Kartka z kalendarza.
1: A co wydarzyło się 12 maja w historii? Proszę, w 1330 roku podczas II wojny polsko-krzyżackiej wojska zakonne zdobyły i zburzyły Wyszogród Kujawski. W 1364 roku król Kazimierz Wielki ogłosił akt fundacyjny Uniwersytetu Krakowskiego, czyli instytucji, która później wyrosła na jedną z najważniejszych szkół w tej części Europy. W 1706 roku z terenu Polski widoczne było całkowite zaćmienie słońca. Dzisiaj człowiek bierze okulary, aparat i robi zdjęcia. Wtedy pewnie nie jeden patrzył w niebo z dużo mniej naukowym spokojem. W 1817 roku w Warszawie otwarto pierwszą w kraju giełdę papierów wartościowych. W 1926 roku Józef Piłsudski rozpoczął przewrót majowy. I od tego momentu polityczna temperatura w Polsce bardzo wyraźnie poszła w górę.
2: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Dzień dobry. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Raszynianka jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Frech i Magdalinet. Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałowe turnieju. Dzisiaj Rumunka Sorana Kirstea zagra złotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrzejewa z Amerykanką Coco. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Jeleny Rybakiny z Eliną Świtoliną. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza, ale dwóch kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy. Ciekawie jest też w pierwszej lidze. Tam wiadomo, że awansuje Wisła Kraków, ale wczoraj mógł sobie to zapewnić także Śląsk Wrocław. Ekipa zremisowała jednak tylko 2-2 z Łukasem Łódź i świętowanie musi poczekać. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. Rywalem ekipy ze stolicy będzie włoska Perugia. Łatwo nie będzie, komentuje przyjmujący projektu Bartosz Firszt.
2: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać. Nie patrzymy, z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.

0: Odliczamy czas do Nocy Muzeów w Koninie. Muzeum Okręgowe zapowiedziało pokazy rekonstruktorskie. Za ich sprawą poczujemy, jak wyglądało życie 600 lat temu. Odbędziemy podróż w czasie prosto do epoki biskupa Łaskarza, fundatora zamku w Gosławicach. Dzięki pracowni alchemika oraz dzięki bractwu rycerskiemu ziemi sieradzkiej wejdziemy na dwór biskupa Łaskarza, poznamy życie średniowiecznego duchowieństwa, zobaczymy ceremonialne stroje i nawet poczujemy zapach historycznych kadzideł, które przeniosą nas wprost do tamtych czasów. Ale to nie wszystko. Będzie też można zajrzeć do kuchni biskupiej i zobaczyć przy żywym ogniu, jak powstawały dawne potrawy według staropolskich receptur. Poznamy również tajemnicę zamku. Najmłodsi będą mogli zbudować własny model takiej warowni. Z kolei w chałupie koło skansenu każdy będzie mógł przebrać się w stroje ludowe, zapozować do zdjęć w klimatycznej przestrzeni oraz otrzymać pamiątkową fotografię. O przygotowanie autentycznych, zgodnych z tradycją strojów zadba Lidia Maksym, 21-letnia mieszkanka Konina zajmująca się popularyzacją kultury ludowej. Zapraszamy w sobotę do muzeum w Koninie od godziny 17.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
11: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
12: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
13: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Reklama. Konin FM.

0: Od 7 do 9 bez prądu będzie część Mariantowa i Wandów. Od 8 do 13 prądu nie będzie w części Kraśnicy, Kraśnicy Kolonii oraz Młynkach Kraśnickich. Taka sama sytuacja od 9 do 11.30 w Drzewcach, Osieku Małym i Witowie przy Brzozowej. Od 11 do 14 energii pozbawiona będzie część Ślesina, na przykład część ulicy Czesława Miłosza, Sikorskiego, Iwaszkiewicza, Kopernika, Młodzieżowej, Północnej i Wschodniej. Od 12 do 14 adekwatnie w Orchowie, na Dworcowej, Jana III Sobieskiego, Kościuszki, Powstańców Wielkopolskich i Wyzwolenia.
1: Konin FM. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Śledczy na tropie Zbigniewa Ziobry chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa. Skończył się rozejm, wróciły rosyjskie ataki, za chwilę doniesienia z Ukrainy. Będzie też kontrola pałacu w Wilanowie po festiwalu Techno.
1: Wiadomości Konin FM.
7: Marcin Krzemiński. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do USA. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
8: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
7: Według prokuratury Ziobro między innymi kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym jako minister sprawiedliwości w rządzie PiS. Chodzi łącznie o 26 przestępstw. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, przypomnę, wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolicę kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania. Zabytkowa architektura nie ucierpiała. Mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałacu w warszawskim Wilanowie. To po weekendowym festiwalu Techno, który przyciągnął tysiące uczestników. Kontrola wykazała, że po imprezie naprawy w kilku miejscach wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, ale było to przewidziane jeszcze przed festiwalem, tłumaczy ministra kultury Marta Cienkowska.
9: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy i to ma się wydarzyć w trybie natychmiastowym.
7: Muzeum Pałacu w Wilanowie w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. 22 filmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. IX Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego czy Bitter Christmas Pedro Almodovara. Festiwal potrwa do 23 maja.
4: Konin FM. Pogoda.
5: 8 stopni nadal bez zmian, jeśli chodzi o temperaturę w Wielkopolsce. Wiatr w porywach nawet nieco silniejszy, bo już 44 km na godzinę, a 1002 hektopaskale, mimo że nawet niskie, no to minimalnie wyższe niż godzinę temu jest ciśnienie w regionie. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj około 14-15 stopni, będzie cały dzień pochmurno, do południa będzie deszczowo, a około 16-17 na moment powinno wyjrzeć słońce. Jutro tego słońca będzie znacznie więcej, natomiast i tak będą takie momenty, że będzie dużo chmur na niebie jutro. Jutro też może z nieba coś pokropić, ale nie tak intensywnie raczej jak dziś.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam we wtorek. Za chwilę o tym, na których przystankach zatrzyma się nowa linia autobusowa w Koninie. Następnie zajrzymy w okolice Koła i Turku. Trwają tam remonty świetlic wiejskich. W tej godzinie wspomnę też o ćwiczeniach wojskowych, które trwają w Wielkopolsce, a przed 9 zaproszę do Osieka Małego na festyn i zabawę taneczną.
4: Konin FM.

0: Seniorzy ustalili trasę przejazdu nowej linii autobusowej. MZK Konin podało przebieg 60+. Najmniejszy z możliwych w naszej flocie pojazdów ma wyjeżdżać z ulicy Magnetytowej i zatrzymywać się kolejno na przystankach przy Rondzie Kamińskiego, przy Markecie w okolicy ulicy Bema, następnie przy Klasztorze i Cmentarzu na Kolskiej, na Waleta Rej, w trasie warszawskiej, Alejach i 1 Maja koło Starostwa Powiatowego i przy dworcu PKP. W drodze powrotnej na trasie warszawskiej, Grunwaldzkiej, Waleta Rej w pobliżu ulicy Żwirki i Wigury, przy Markecie w okolicy Bema i przy Rondzie Kamińskiego. Nie będzie więc zatrzymywać się na wszystkich przystankach po drodze, a chodzi głównie o to, by lokatorzy Domu Seniora i tej części nowego osiedla na Górce w Starym Koninie mogli szybko dotrzeć do najważniejszych miejsc lub przesiąść się na inne linie.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub z piekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
6: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
5: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
6: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
10: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
11: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
8: Reklama.

0: W regionie trwają remonty kolejnych świetlic wiejskich, czyli centrów życia kulturalnego i społecznego mniejszych miejscowości. W Domaninie w powiecie kolskim, to gmina Dąbie, odświeżane są ściany, wymieniane drzwi i modernizowana jest łazienka. Taki obiekt w tej wsi ważny jest zwłaszcza dla ruchów OSP oraz koła gospodyń wiejskich. Remont świetlicy ruszył także w powiecie tureckim w Ogorzelczynie pod Tuliszkowem. Tam mowa o dużo kosztowniejszych pracach, które sięgną ponad miliona złotych. Lista zadań jest długa. Wymienione zostaną instalacje elektryczne, będzie zbiornik na deszczówkę, wentylacja odzyskująca ciepło i inne rozwiązania, które mają wpłynąć na ekologię oraz ekonomię. Chodzi o to, by takie obiekty mogły tanio funkcjonować przez cały rok.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Melatonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju Ranki 1000 w Rzymie. Pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i jej następną rywalką jutro będzie Jessica Pegula. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Michał Waszkiewicz.
4: Brzmi poważnie, ale stworzenie grupy roboczej to tak naprawdę krok w tył. Jak pisze Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego, PZPN był przekonany, że podczas majówki dogada się w tej sprawie z klubami, a w czwartek zatwierdzi ten regulamin. Nic z tego, klubom pomysł się nie podoba, więc związek wykonuje jeszcze ruch, który de facto nie znaczy nic. A na czym PZPN-owska reforma miałaby polegać? Na obowiązku posiadania w kadrze meczowej 8 Polaków, w kolejnym sezonie 9, a docelowo 10. I oczywiście można byłoby trzymać ich na ławce, ale wiadomo, że docelowo zwiększyłoby to liczbę występów rodzimych piłkarzy. Oczywiście większość klubów tych 8 czy 10 Polaków już ma. Tyle, że miałby to być teraz przymus, a kluby przymuszane być nie lubią. Już eksperyment z obowiązkowym polskim młodzieżowcem w składzie zbyt długo nie przeżył. Niewykluczone, że przepis o limicie Polaków w kadrze został właśnie stuszony w zarodku.
3: A jak jesteśmy przy piłce, to w ostatnim meczu 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Krakowia zremisowała 0-0 z Radomiakiem. Fred Rutten zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Curaçao, która zadebiutuje w piłkarskich mistrzostwach świata. Holenderski trener objął zespół w lutym. Pod koniec marca jego drużyna przegrała 2 mecze towarzyskie z Chinami 0-2 i Australią 1-5. Rezygnacja Rutena miesiąc przed rozpoczęciem mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku jest sporym zaskoczeniem. Według holenderskich mediów jego następcą ma być Dick Advocaat, który w latach 2024-2026 trenował reprezentację Curaçao i awansował z nią na mistrzostwa świata. 78-latek w lutym odszedł z powodów osobistych.
1: Konin FM.
0: Konin FM. Natural.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Budzimy
2: wschodnią Wielkopolskę.
3: Do 22 maja na terenie naszego województwa odbywają się szkolenia żołnierzy. W związku z tym na terenie Wielkopolski można zauważyć osoby z bronią lub jej replikami. Taki komunikat pojawił się m.in. na stronach internetowych gminy Wierzbinek w powiecie konińskim. Brzmi poważnie, jednak prosimy, aby nie siać paniki i nie utrudniać wojsku realizacji ćwiczeń. Przypomnijmy, że niebawem widok żołnierzy w naszej okolicy będzie codziennością, bo w Kleczewie oraz w Turku mają powstać bazy Wojsk Obrony Terytorialnej.
0: Konin FM. Konin FM.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
12: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
13: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
14: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowość w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: Zabawa taneczna będzie gwoździem programu festynu rodzinnego, który odbędzie się w parku w Osieku Małym w powiecie kolskim. Wydarzenie współorganizuje koło gospodyń wiejskich, ale będzie też wystawa zabytkowych samochodów, będą służby mundurowe i przejażdżki konne. Nie zabraknie także sportu. W programie znalazł się drugi turniej tenisa stołowego. Tylko dmuchańce, loteria fantowa i piana party. Będzie też bezpłatny popcorn, wata cukrowa, zupa oraz grill. Festyn w Osieku 30 maja w godzinach od 16 do 20. O 20 natomiast rozpocznie się zabawa taneczna. Zagra DJ Graba.
1: TuneIn FM.

0: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
2: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach, i to gospodarczych, i związanych ze sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
2: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
4: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
5: Źle. Dlaczego źle?
4: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
5: Lekkie obawy. Przygotowywałeś się? W tamtym tygodniu zacząłem.
6: Jesteś przygotowany?
5: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
7: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Jeszcze silniejszy w porywach jest wiatr. W tym momencie to już w naszym województwie średnio około 48 km na godzinę w tych takich podmuchach. Ciśnienie też jest lekko wyższe niż godzinę temu, bo już 1003 hektopaskale, chociaż nadal utrzymuje się na takim skromnym poziomie. Temperatura w Wielkopolsce bez zmian, jeśli o to chodzi, no to tutaj w tej chwili mamy 8 stopni, tak średnio to wypada w regionie. A w ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 14-15 stopni, będzie pochmurno, będzie też deszczowo do południa zwłaszcza, a około 16-17 możemy spodziewać się jakiegoś przebłysku słońca. Jutro słońca będzie więcej, natomiast jutro będzie chłodniej, bo tylko do 13 stopni w Koninie i momentami będzie też dużo chmur na niebie. Jutro też będą takie chwile, kiedy może coś z nieba pokropić, ale na pewno będzie tego deszczu mniej niż dziś.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Już po godzinie 9:00, tym razem temat będzie kamienny, bo o kamieniach w rowach melioracyjnych w gminie Wierzbinek. Następnie o tym, po co mieszkańcy konińskich Gosławic zbierają złom. Później o trzech inwestycjach w gminie Rychwał, które trzeba było przeprowadzić w bardzo krótkim czasie, by nie przepadło dofinansowanie. A na koniec koncert szkoły muzycznej w Oskardzie, a w zasadzie jego zapowiedź.

0: Słuszne spostrzeżenia płyną z północy powiatu konińskiego, które warto wdrożyć w każdej gminie. Wiosna to czas, w którym w miarę możliwości i posiadanych środków samorządy starają się porządkować pasy drogowe i łatać dziury w jezdniach. Właśnie teraz przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Wierzbinku oczyściło już kilka chodników i zebrało przydrożne śmieci. Zaczęto także łatać dziury. Gmina zwraca się do mieszkańców kolejny raz z prośbą, by nie wyrzucać kamieni na pobocza i w rowy melioracyjne, ponieważ przez to przy pracy kosiarki dochodzi często do awarii sprzętu. Ekipy PGK Wierzbinek są w terenie każdego dnia. Prowadzą prace porządkowe, by gmina prezentowała się jak najlepiej. Nie utrudniajmy zatem im tej ważnej pracy.
1: Konin FM. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Urlop już za chwilą, a Ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy Twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
7: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
6: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
7: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
6: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Organizacji imprez można nie tylko szukać dotacji i pieniędzy od sponsorów. Można też na przykład zebrać śmieci. Przykładem jest tu społeczność Konińskich Gosławic. Dzięki 240 kg złomu oraz 145 butelek dołożono kolejną cegiełkę do organizacji pierwszego Dnia Gosławic i Dnia Dziecka. Jeśli ktoś chciałby się dorzucić w postaci takich odpadów, to będzie kolejna okazja. Jeszcze jedna osiedlowa zbiórka zostanie przeprowadzona 23 maja w godzinach od 9 do 12. Szczegóły oraz numery telefonów do pana Arka i Darka są na Facebooku Stowarzyszenia Nasze Gosławice. A wspomniany pierwszy w historii Dzień Gosławic odbędzie się 13 czerwca. Szczegółowy program imprezy jeszcze dziś w wiadomościach Konin FM.

0: Także lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Pora na sport. Mateusz Stanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek dwie kolejki, to w piłkarskiej ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome. Dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Bruk Bet Nieciecza. Zagrożone miejsca zajmują Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym, ostatnim meczu 32. kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
3: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi innymi zespołami, którzy są wmieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie. Ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
2: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31. kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju rangi 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Roszynianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. A dziś dwa pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirsta zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andriejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie drugie miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień i m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał, odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1.
0: Konin FM.
1: Konin FM.

0: Onin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Gmina Rychwał zakończyła realizację trzech ważnych zadań inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ramach drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbroszyn powstało 700 metrów kanalizy, 350 metrów rur wodociągowych oraz zamówiono 500 sztuk wodomierzy wyposażonych w system zdalnego odczytu. Realizacja całego projektu stanowiła duże wyzwanie organizacyjne ze względu na bardzo krótki czas przewidziany w umowie o dofinansowanie na wykonanie tych wszystkich zadań.
1: Konin FM. Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: Już pojutrze koncert galowy Szkoła Muzyczna swojemu miastu. To będzie 28. edycja takiego wydarzenia, za którego sprawą można poznać nasze talenty i zobaczyć, czego zdolna młodzież nauczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Wystąpią orkiestra oraz zespoły. Zapraszamy w czwartek, 14 maja na godzinę 17 do Konińskiego Oskardu. Wstęp jest wolny.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.
9: Szybszy termin za pieniądze, szpitale wprowadzają płatność za badania. Program ceny paliw niżej dłużej, nie wyklucza tego minister energii. Powiemy też o kolejnej rywalce Igi Świątek w Rzymie.
1: Wiadomości Konin FM.
9: Marcin Krzemiński. Niektóre szpitale w Polsce wprowadzają odpłatne, komercyjne badania, takie jak rezonans, gastroskopia czy tomografia komputerowa. To odpowiedź na narzucone przez NFZ od kwietnia ograniczenia w dostępie do badań. Jeśli szpital przekroczy kontrakt, za nadwykonania dostanie tylko połowę stawki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Placówki nie chcą się zadłużać, stąd ogłoszenia o możliwości szybkich terminów, tyle tylko, że za pieniądze. Ceny badań różne, na przykład w szpitalu powiatowym w Lubartowie za gastroskopię z biopsją zapłacimy 500 zł, a za kolonoskopię 800. Inne placówki też się nad tym zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
11: Z tyłu głowy mam cały czas świadomość tego, że jako dyrektor jednostki również muszę dbać o finanse.
10: W szpitalu wojewódzkim w Lublinie dyrektor Piotr Matej nie wyobraża sobie odpłatności za badania, choć przyznaje, że kontrakty również u niego w szpitalu też się zaraz skończą.
12: Nie pozwolę sobie, by pacjent był zakładnikiem takich czy innych rozwiązań systemowych.
10: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach badań z NFZ-u i oferują badania prywatnie w ramach rat 0%.
9: Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację na rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł, a olej napędowy 6,93. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojsów. Takie regulacje zawiera natomiast projekt poselski. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka grała jak za starych dobrych czasów i rozbiła rywalkę w 1,5 godziny. Mateusz Stanicki.
13: Turniej w Rzymie dla naszej zawodniczki jest bardzo szczęśliwy. Wygrywała tu 3-krotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Obie doskonale się znają, bo rywalizowały ze sobą już kilkanaście razy, ale ostatnie 2 mecze w Bad Homburg przed rokiem i w US Open w 2024 roku górą była Amerykanka.
9: Jutrzejszy pojedynek zaplanowano na 11:00. Dziś zaczyna się wielkie święto kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
14: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znane na całym świecie.
9: No, Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy.
1: A co w regionie?
15: Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew-Konin w miejscowości Władimirów. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza, czyli główny wykonawca tego zadania, informuje, że już od nadchodzącego poniedziałku, 18 maja, rozpoczną się prace związane z realizacją tej drogi w gminie Kazimierz-Biskupi i w poniedziałek zostanie wprowadzona czasowo zmieniona organizacja ruchu. Planowany termin zakończenia robót to końcówka października. Tymczasem orkiestry Dęte z okolic Konina zaprezentują się na festiwalu w Środzie Wielkopolskiej. Już w najbliższą niedzielę wystąpią tam muzycy z Koła oraz ze Słupcy. Wszystko zacznie się 17 przed 14 wymarszem na Stary Rynek. Festiwal, na którym zagra w sumie 5 orkiestr, potrwa do godziny 18. Z kolei w niedzielę 24 maja w godzinach od 11 do 17 na bulwarze nadwarciańskim w Starym Koninie ma odbywać się kwiatowy festyn miejski. A w sobotę, tę najbliższą w naszym mieście, będzie można zobaczyć kolejną wystawę w kinie. Koniński Oskard zaprasza na filmową podróż do londyńskiego muzeum na najnowszą ekspozycję z okazji 250. rocznicy urodzin dwóch gigantów brytyjskiego malarstwa. Dokument scenionej serii Wystawa w kinie prezentować będzie splecione losy pejzażystów Turnera i Constantla oraz ich arcydzieł pokazanych w zbliżeniach. Przewodnikami po tej fascynującej historii będą wybitni eksperci, którzy w przystępny sposób odsłonią kulisy pracy obydwu artystów. Spotkanie przed wielkim ekranem w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard już 16 o 14.
1: Konin FM. Pogoda.
9: Dużo chmur, deszcz najmocniej ma padać na wschodzie, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu możliwe burze z gradem. Do tego silny wiatr, ale możliwe też przejaśnienia. Najcieplej na wschodzie tam 20 stopni, w pozostałych regionach na ogół od 10 do 14.
1: Konin FM.
16: My już oficjalnie słyszymy się na antenie Konin FM na 104.1 po 10.00. Wchodzimy w kolejną godzinę z waszymi ulubionymi przebojami. Z tej strony Olaf Kaszejski w 132 dzień roku i 12 maja. Wtorek, drugi dzień roboczego tygodnia i pytanie do was, jak sobie radzicie? Czy po poniedziałku macie jeszcze siły? Czy może chcielibyście udać się na, jakby nie było, zasłużony odpoczynek? No może rządzący nam przeszykują za jakiś czas czterodniowy tydzień pracy, z czego na pewno byśmy się bardzo ucieszyli, ale to raczej wolny byłby piątek, a nie poniedziałek. Działek. Chyba tak byśmy woleli, prawda? Dzisiaj imieniny obchodzi Dominik i Pankracy. Mamy Dzień Pielęgniarek, Dzień Walki z Czerniakiem, Dzień Profilaktyki Udarowej, Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych, Dzień Limeryków i Dzień Wiedzy o Fibromialgii. Słońce do 20.18, a my zaczynamy nasze spotkanie i w tej godzinie zaglądamy do Poli Wiśniewskiej.
1: Konin FM.

0: Onin FM 104.1.
1: Sporo emocji wokół rozstania Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej. Pola pokazała w sieci bardzo osobiste kadry z przeprowadzki. Kartony, nowe mieszkanie i moment, w którym po prostu nie wytrzymała emocji i się rozpłakała. Po rozstaniu z Michałem wyprowadziła się razem z dwoma synami i napisała, że to nowy rozdział i że w końcu da się oddychać. Pod nagraniem, co ciekawe, pojawiły się też krytyczne komentarze internautów, ale Pola odpowiedziała krótko i stanowczo, dając do zrozumienia, że każdy przeżywa takie sytuacje po swojemu. No i chyba właśnie o to chodzi. Czasem za zdjęciami w social mediach stoją naprawdę trudne emocje. Trzymamy kciuki, żeby ten nowy etap przyniósł jej po prostu trochę spokoju. No i ciekawe, co z jej, jakby nie był już niedługo byłym mężem.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
7: Reklama. Konin FM.
0: Najbardziej

0: pisać. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Wydajemy miliony na budowę dróg rowerowych w Koninie, tymczasem część rowerzystów i tak nie chce z nich korzystać. Nie ma godziny, by nie zauważyć cyklisty, który jadąc między Starym a Nowym Koninem próbuje przeciskać się przez wąski chodnik wzdłuż mostu żelaznego. W tym przypadku mowa nawet o utrudnianiu ruchu pieszego, za co policja powinna wystawiać mandaty do 300 zł, jednak na ogół pozostaje bierna, nawet jeśli przy żelaznym moście stoi patrol, który powinien na takie naruszenia reagować. Droga dla rowerów biegnie bowiem po wschodniej stronie żelaznego mostu i to z niej cykliści mają obowiązek korzystać. To tak jakby kierowcy samochodów jeździli w niektórych miejscach drogami dla rowerów, tłumacząc, że przecież muszą, bo tak krócej. Na przykład trasą dla jednośladów i pieszych za starym cmentarzem w Morzesławiu, czy nową kładką nad kanałem Ulgi. Na szczęście kierowcy odbierający rowerzystom ich prawa na ich własnych drogach dla rowerów zdarzają się tylko incydentalnie, czego nie można powiedzieć o rowerzystach, nagminnie odbierających prawa pieszym, a to również stwarza zagrożenie, choć nie wzbudza tak wielkiego oburzenia. Inne z wielu przykładów to ulica Kleczewska na odcinku od ronda przy przeprawie do skrzyżowania przy kościele Maksymiliana. Wydano wiele pieniędzy, by po zachodniej stronie zbudować szeroki ciąg pieszo-rowerowy. Tymczasem część cyklistów porusza się wąskim chodnikiem po przeciwnej stronie ulicy, bo nie chce im się przejechać na drugą stronę, mimo że na tym odcinku przy przejściach dla pieszych są przejazdy dla rowerzystów. W Koninie zdarzają się nawet sytuacje, w których cykliści, mając własną drogę, jak chociażby wzdłuż ulicy Kolejowej, jadą, jest nią dla samochodów. Za to także grozi mandat, bo każdy rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeśli taka w danym kierunku została wyznaczona. Ten przepis najczęściej łamią sportowcy na kolażówkach, czując się specjalnie uprzywilejowanymi. Nic bardziej mylnego, przepisy ruchu drogowego nie uwzględniają takich wyjątków. Niestety i w tej kwestii policja pozostaje najczęściej obojętna i nie potrafi stanąć po stronie kierowców samochodów. A to po prostu niesprawiedliwe. Dlatego warto, by prawo o ruchu drogowym ze wzajemnym szacunkiem do innych uczestników respektowali zarówno kierowcy, piesi, jak i rowerzyści. Prawie 13 milionów złotych dla w sumie 10 gmin z terenów 4 powiatów: Tureckiego, Kolskiego, Słupeckiego i Konińskiego przekazał Samorząd Województwa Wielkopolskiego na przydomowe oczyszczanie ścieków. Celem takiej pomocy jest poprawa efektywności oraz jakości funkcjonowania kanalizy na taką, która jest przyjazna środowisku i spełnia obowiązujące wymogi techniczno-prawne, z wyeliminowaniem nieklasyfikowanych oraz przestarzałych zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. Są wsie, do których zwyczajnie nie opłaca się ciągnąć sieci kanalizacyjnej, bo są one albo za daleko od oczyszczalni ścieków, albo są słabo zaludnione. Na liście beneficjentów znalazły się także samorządy z okolic Konina.
2: Dwie gminy z powiatu konińskiego, a więc gmina Kramsk i gmina Rychwał, otrzymują wsparcie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Każda gmina po 1,5 miliona złotych, w sumie 3 miliony złotych, i każda gmina wybuduje też po ponad 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. To ważne zadania, zwłaszcza w tych terenach rozrzuconych, oddalonych od głównych miejscowości, bo to jedyna szansa na to, żeby tam powstały oczyszczalnie ścieków. Więc rozwój tych małych miejscowości jest dla nas również bardzo istotny i cieszę się, że te środki z Unii Europejskiej trafiają również na te oddalone od centrów miejscowości.
1: W naborze w skali całego województwa złożono 30 wniosków, po których weryfikacji formalnej i merytorycznej przyznano wsparcie dla 26 gmin o wartości ponad 33 milionów złotych. Dofinansowanie ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych do maksymalnie 75%. Tymczasem ruszyła kolejna edycja programu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
2: Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. To wsparcie wynosi do 12 tysięcy złotych na projekt, a pula środków wynosi 700 tysięcy złotych. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w tym konkursie. Nabór trwa do 29 maja. W ten sposób realizujemy misję, o której mówimy już od dawien dawna, a więc zrównoważonego rozwoju w każdej części Wielkopolski. A tutaj swoje możliwości i potrzeby mogą wypływać właśnie z organizacji pozarządowych. Także serdecznie Państwa zachęcam do udziału w tym konkursie, a szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej umww.pl w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Pierwsze zabytki w mieście Kole skorzystają z dofinansowania przeznaczonego na remont cennych obiektów. Dokumentacja techniczna oraz wymagane pozwolenia zostały już złożone. Realizacja prac rozpocznie się w najbliższym czasie, a mowa o Kościele Ewangelickim oraz o klasztorze Bernardynów. W tegorocznym naborze wpłynęły właśnie te dwa wnioski. Oba obiekty należą do najcenniejszych zabytków Koła. Dla ojców Bernardynów trwa szczególny rok. Wspólnota obchodzi jubileusz 560-lecia istnienia klasztoru w Kole, a planowane prace konserwatorskie stanowią ważny element tych obchodów. Z kolei parafia ewangelicko-augsburska z Konina podejmuje pierwsze kroki w kierunku ratowania swojego zabytkowego kościoła w Kole. A teraz zaproszenie na sztukę w wykonaniu naszych lokalnych artystów. Teatr Kościuszki 13, czyli grupa aktorów amatorów działająca w ramach Miejskiego Domu Kultury w Turku, pracuje właśnie nad nową komedią zatytułowaną Amant w szafie. Premiera 2 czerwca o godzinie 20 w turkowskim MDK-u, z kolei młodzieżowy teatr Zamieszanie, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, zaprasza na spektakl Sztuka Przetrwania. To młodzi mieszkańcy z okolic Głodna, Smulnika, Ślesina i Brzeźna. Przedstawienie w ich wykonaniu będzie można obejrzeć dokładnie za tydzień, we wtorek 19 maja o 10.30 oraz 20 i 21 maja o 9 i 11 w sali widowiskowej GOP.

0: Słuchacie Konin FM? No i proszę, czasem wystarczy naprawdę kilka sekund fantazji, żeby narobić sobie dużych problemów. 21-letni mieszkaniec naszego regionu, poznaniak, postanowił urządzić sobie pokaz driftu Mercedesem na rondzie we Wrześni. Problem w tym, że zrobił to dosłownie na oczach policjantów i młody kierowca stracił prawo jazdy na 3 miesiące, dostał 1500 zł mandatu i 10 punktów karnych. A to jeszcze nie koniec, bo funkcjonariusze dopatrzyli się też nieprzepisowo przeciemnionych szyb, więc padł kolejny mandat. Tym razem 1000 zł i zatrzymany dowód rejestracyjny. A my przypominamy, że od marca obowiązują już nowe przepisy dotyczące driftowania na drogach i widać, że policja podchodzi do tego bardzo konkretnie.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
8: Reklama. Konin FM.
9: Konin FM.
8: Naturalnie, że lokalnie.

0: Kryptowaluty, kolejne podejście, za chwilę o Sejmie. Potem czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii? Najpierw jednak kolejne rozstrzygnięcie w sprawie krzyża w koszu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzamiński. Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza krzyża, który okazał się zabawką. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. To kolejne korzystne dla niej rozstrzygnięcie. Paweł Radzewicz.
2: Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
3: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić nieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
2: która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
3: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
2: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
0: Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 4 województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się także nowy projekt PiS-u, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
4: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
0: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa. Prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Jak wynika z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu, ponad 42% ankietowanych twierdzi, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. Przeciwnego zdania jest 36% respondentów. Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków. Z tą tezą nie zgodziło się ponad 46% ankietowanych. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski, a wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej Mateusz Stanicki.
5: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grał też 3 inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
0: Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
1: A co w regionie?
6: W osadzie Janaszkowo w gminie Ślesin prace idą pełną parą. Rozbudowa kompleksu Fundacji Podaj Dalej z Konina nad jeziorem w Wąsoszach trwa już pełne 4 pory roku. Budynek A, w którym znajdować będą się mieszkania wspomagane, szykowany jest do wielkiej zmiany wizualnej. Ma już okna, położone są instalacje podłogowe i zaczyna pojawiać się elewacja. Budynek B z mieszkaniami treningowymi zyskuje wewnątrz instalacje elektryczne i teletechniczne. Trwają także prace na klatce schodowej, by była ona bezpieczna i spełniała wszelkie wymogi. Coraz wyraźniej kształtów nabiera też salon przylegający do mini terasu, gdzie będzie strefa relaksu. Fundacja Podaj Dalej niemal wszystkie swoje usługi na rzecz osób poruszających się na wózkach realizuje bezpłatnie. Działa dzięki dotacjom i darowiznom. Tymczasem w Koninie Akademia Nauk Stosowanych przygotowuje się do rekrutacji. Nabór ruszy 22 czerwca, ale już teraz jedyna publiczna uczelnia w okolicy przypomina tegorocznym maturzystom z Konina, Turku, Koła i Słupcy, że po wykształcenie nie trzeba jeździć do Poznania. Nasza Akademia przewiduje przyjąć nowych studentów na ponad 20 kierunkach. Wśród nich między innymi pielęgniarstwo, automatyka i robotyka, czy psychologia i komunikacja w zarządzaniu. Można zdobyć licencjat albo zostać magistrem i inżynierem. Co roku WNS kształci się około 1800 studentów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej na wschodzie, tam nawet do 20 stopni, ale tam możliwe burze. Na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 nie zabraknie chmur, może przelotnie padać deszcz. Na południu kraju opady mogą być bardzo intensywne.

0: Konin FM.
1: Gdy nas nawinęła, zapraszam Was na kolejną godzinę z przebojami na antenie Konin FM. U nas dzieje się muzycznie naprawdę sporo i sporo także w kalendarzu. Świąt nietypowych naliczyłem dzisiaj aż 6. Ale zacznijmy od naszych solenizantów. To dziś Dominik i Pan Kracy i dla Was składamy w imieniu całej redakcji najlepsze życzenia z okazji imienin. Mamy Dzień Pielęgniarek, którym oczywiście dziękujemy za ich wkład w to, żebyśmy jak najbardziej również w szpitalu mogli poczuć się odpowiednio zaopiekowani. Dzisiaj Dzień Walki z Czerniakiem, również Dzień Profilaktyki Udarowej, Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych, Dzień Limeryków i Dzień Wiedzy o Fibromialgii. Ale to też mądrość ludowa, aż 3 przysłowia. Jasny dzień Pan Kracego przyczynia wina dobrako. Gdy słoneczko przed serwacem ciepło już dogrzewa, po serwacem szron pokryje i kwiaty i trzewa. A także Pan Kracy, serwacy i bonifacy, źli na ogrody chłopacy. Miejmy nadzieję, że ci chłopacy nie narobią nam zamieszania w ciągu najbliższych dni. Co prawda trochę chłodno może jeszcze być w nocy, ale kolejne dni chyba już takie złe nie będą. My jesteśmy z Wami dzisiaj, przynajmniej ja, do 15, a na naszej antenie przez 24 godziny na dobę najlepsze przeboje. A w kolejnych godzinach zaglądamy do zabytkowego budynku Urzędu Gminy Żelazków.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od niedawna w pobliżu wieży widokowej w Paprotni są już nowe drzewa. Punkt zieleni połączony jest ze ścieżką edukacyjną, a na niej informacje o segregacji i czasie rozkładu różnych odpadów oraz o bioróżnorodności. Jeśli chodzi o drzewka, tych w Paprotni przybyło 76 sztuk.
3: Jarząb pospolity 17 sztuk, klon polny 22 sztuki, brzoza 20 sztuk i grab pospolity 17 sztuk. Tomasz Enc, budżet może tak to nazwę całego projektu, opiewał na 43 tysiące złotych.
4: Po wstępie w tej rozmowie tutaj z panem dyrektorem, kiedy przyszedł z propozycją, że na terenie gminy, gdzie mieści się firma, chciałby zrealizować taki projekt, ja się z radością do tego przychyliłam, wskazując właśnie trudny teren, trudny, przy wieży widokowej w Paprotni, i zaproponowałam, żeby uczestnikami byli uczniowie ze szkół publicznych z terenu gminy Krzymów, jak również warsztaty terapii zajęciowej, które wytwarzają elementy, które są elementami tej ścieżki edukacyjnej, bo właściwie przy okazji nasadzeń pojawiły się również tablice edukacyjne, pojawiają się bardzo ciekawe pojemniki w kształcie kredek na zbieranie odpadów, takie selektywne zbieranie odpadów, pojawią się ławeczki, domki dla owadów, to wszystko jest w trakcie i również realizatorami tych elementów są właśnie warsztaty terapii zajęciowej w Paprotni. Zostało to tak przemyślane, żeby powstała taka oaza zieleni, bo to jest takie troszeczkę pustkowie, są rodzime tutaj rośliny, drzewa, które jak widać posadzone, utrzymują się przez lata, są coraz większe. No ale myślę, że chata grillowa, tutaj jednocześnie siłownia zewnętrzna i wieża widokowa i przy okazji ta ścieżka edukacyjna, wszystko się fajnie wpisuje i będzie to fajny walor taki turystyczny, nie tylko dla mieszkańców gminy Krzymów, bo jak ja pojawiam się tutaj dość często, to widzę, że być może ze względu na dobry dojazd z drogi 92, z tego terenu korzysta bardzo dużo osób.
2: Mówiła w wypowiedzi dla gminnego serwisu Krzymów.pl wójt Danuta Mazur. Przypomnijmy, że wieża widokowa w Paprotni jest w tej chwili jedyną tego typu czynną atrakcją w okolicy. Ta na szczycie najwyższego wzniesienia w powiecie konińskim, Żółtej Góry, pozostaje wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Drewno po raz drugi zaatakowały szkodniki. Naprawa nie ma sensu. Samorząd chce znaleźć pieniądze na budowę nowej, tym razem już metalowej wieży. Tymczasem zachęcamy, by wspinać się na otwarty bez ograniczeń punkt widokowy w Paprotni tuż za Brzeźnem przy drodze na koło. Sprawdźmy, gdzie w tym tygodniu będzie można oddać krew. Jutro akcja od 8.30 rano w budynku przychodni przyszpitalnej w Słupcy. W piątek od 16 do 19 na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście koło Konina. W niedzielę od rana w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku w powiecie kolskim, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszłowie koło Ostrowitego w powiecie słupeckim oraz w remizie we Władysławowie w powiecie tureckim. A w poniedziałek 18 maja w klubie Barburka w Turku. Sprawdźmy od razu jeszcze listę postoju mamobusów w tym tygodniu. Jutro badania przed galerią nad jeziorem na Konińskim Zatorzu, w czwartek przed amfiteatrem w Kramsku oraz przy Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej koło Skulska, w piątek przy Urzędzie Gminy w Osieku Małym w powiecie kolskim, przed stadionem w Tuliszkowie w powiecie tureckim oraz w Krzymowie w powiecie konińskim. Numery telefonów do rejestracji na poszczególne terminy można zdobyć ze strony poznańskiego oddziału NFZ-u w zakładce profilaktyka. A i przy okazji zdrowia polecamy kolejny spacerek po zdrowie z PTTK. Wystarczy mieć dwa bilety po 4,80 na autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nie w tę najbliższą, tylko w następną sobotę, czyli 23 maja o 10, odjedziemy specjalną linią MZK Spacer z dworca PKP i odwiedzimy Grąblin, Rudzice oraz Laskowiec. Wędrówka po urokliwych wsiach gminy Kramsk liczyć będzie około 4 km długości, a potem już w Koninie na osiedlu Laskowiec przewidziano zwiedzanie kolekcji motocykli u jednego z lokalnych pasjonatów motoryzacji. Dokładny rozkład autobusu oraz program wycieczki jest na profilu klubu PTTK Konin. W Koninie trwają przygotowania do Międzynarodowego 10. Festiwalu Piosenki i Tańca. Finałową galę na terenie Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu poprzedzą konkursy w domach kultury. Znamy już jurorów części wokalnej. W jury zasiądą znakomici muzycy, kompozytorzy, wokaliści i pedagodzy. Przewodniczącym komisji artystycznej będzie kompozytor Jerzy Petersburski Junior. Obok niego będą pedagog i dyrygent Beata Stanisławska-Zielak, wokalistka Katarzyna Idzikowska oraz wokalistka Joanna Januszewska. Sekretarzem jury będzie Krystian Weber. Przesłuchania wokalistów rozpoczną się w czwartek 11 czerwca o godzinie 9.30 w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. Wokalistom w starszych kategoriach wiekowych towarzyszyć będzie orkiestra festiwalowa pod kierownictwem Pawła Zielaka. Natomiast konkursowe występy tancerzy z Polski i ze świata będą oceniane w tym samym czasie w budynku Konińskiego Centrum Kultury, czyli w dawnym Kadeku. Tymczasem powiedzmy o wydarzeniu, które czeka nas już w najbliższy piątek. Dom Kultury w Kowalewku w gminie Żgów zaprasza na uroczystość z okazji urodzin i imienin związanej z naszym powiatem pisarki Zofii Urbanowskiej. Zacznie się od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą, a potem będzie tradycyjna część artystyczna. W trakcie tego wydarzenia dojdzie też do podsumowania konkursu plastycznego Zaczarowana Zakładka, a na koniec

0: Konin FM 104.1.
1: Słuchacie Konin FM i są takie miejsca, obok których codziennie przechodzimy i czasem nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile historii w sobie kryją. I właśnie jedno z takich miejsc odzyskało dawny blask. Zakończyła się już rewitalizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Żelazkowie. To dwór z drugiej połowy XVIII wieku, związany m.in. z rodziną Radolińskich. W ramach prac odnowiono elewację, dach, fundamenty i historyczne detale architektoniczne, a budynek dostosowano też do współczesnych standardów energetycznych. Co ciekawe, już wcześniej zrewitalizowano otaczający go park. Samorząd podkreśla, że nie chodziło tylko o ratowanie zabytku, ale też o stworzenie wygodnej przestrzeni dla mieszkańców i pracowników urzędu. No i chyba się to udało.
2: Czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
3: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
4: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A, obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
5: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Nie będzie likwidacji CBA, a ma być próba przebudowy biura. Zakazy podlewania ogrodów. Samorządy szykują się na suche lato. Schronu w miejscu parkingu i strzelnicy. Kreatywnie wyglądają plany budowy wielu nowych obiektów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
2: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji.
0: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka, mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
0: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA, ale dyskusja wciąż się toczy. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że celem nowej ustawy ma być utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Rozwiązań na walkę z suszą szukają polskie samorządy. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczeniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzenie zakazów podlewania ogrodów w skali kraju. To już norma. Więcej na ten temat Cezar Jaszczyk.
4: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
5: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
4: Mówił burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chce zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
5: Mieszkańcy nie szanują tej wody. Jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
4: Susza daje o sobie znać także w mazowieckim Klębowie, mówi wójt gminy Rafał Matiak.
6: W tym roku ze względu na suszę i pewnie masowe podlewanie trawników, problem braku wody, szczególnie w weekendy, pojawił się praktycznie 2 miesiące wcześniej.
4: A takich gmin są w Polsce 1000.
0: Z powodu suszy w ostatnich dniach mieszkańcy mazowieckiego Półtuska nie mieli wody w kranach. Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Władze partii zrobiły to na wniosek jej przewodniczącego, premiera Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki i dokumentacji medycznej poza standardową procedurą. W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron. Na Mazowszu samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
7: Myślenie w kategoriach użyteczności tych miejsc, dlatego parkingi, dlatego budowy bardzo często pod boiskami albo już istniejącymi, albo tymi planowanymi halami.
0: Najwcześniej, bo jeszcze w tym roku będą przeprowadzone prace remontowe starych obiektów i dostosowywanie na przykład istniejących piwnic do miejsc schronienia.
1: A co w regionie?
8: Do 22 maja na terenie naszego województwa odbywają się szkolenia żołnierzy. W związku z tym na terenie Wielkopolski można zauważyć osoby z bronią lub jej replikami. Taki komunikat pojawił się m.in. na stronach internetowych gminy Wierzbinek w powiecie konińskim. Brzmi poważnie, jednak prosimy, aby nie siać paniki i nie utrudniać wojsku realizacji ćwiczeń. Przypomnijmy, że niebawem widok żołnierzy w naszej okolicy będzie codziennością, bo w Kleczewie oraz w Turku mają powstać bazy wojsk obrony terytorialnej. Tymczasem sprawdźmy, co z naszymi marzeniami o elektrowni jądrowej. Wiceminister energii i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapowiedział na ten miesiąc aktualizację ważnych dokumentów. Mają one uwzględniać przewidziany proces podejścia do budowy drugiej elektrowni atomowej w zakresie konkurencyjnego przetargu dla dostawcy technologii. W toku rozmów z potencjalnymi dostawcami pojawiły się istotne elementy modyfikujące pierwotne podejście. Chodzi m.in. o samą lokalizację, wciąż niewybraną, i dostosowanie jej do partnera technologicznego. W ramach tego postępowania ocenione zostanie local content i finansowanie. Rosną więc szanse na to, że wybór lokalizacji drugiej atomówki nie będzie zależał od widzimisię premiera Donalda Tuska czy prezesa Polskiej Grupy Energetycznej albo protestów związkowców z Bełchatowa, ale od tego, gdzie łatwiej i taniej będą gotowi postawić taką elektrownię, na przykład Amerykanie czy Francuzi, i pod tym względem rosną szanse Konina, ponieważ mamy do takiej inwestycji bardziej gotowe warunki.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Sporo dziś chmur i deszczu pada na północy, w centrum i na wschodzie. Burze mogą pojawić się na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Miejscami może im towarzyszyć grad. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 10 do 14 stopni. Przeważnie cieplej na wschodzie do 20, na obszarach podgórskich miejscami do 8.

0: Po 12 na antenie Kolin FM kolejna dawka ciekawych informacji z naszego regionu. I tym razem o takim miejscu, które przez lata właściwie stało trochę zapomniane, ale wciąż miało w sobie ogromny klimat. I właśnie taki pałac w Owińskach pod Poznaniem ma przejść prawdziwą metamorfozę. Tym razem można było zobaczyć nagranie wnętrz jeszcze przed remontem. Widać tam było opuszczone sale, stare ściany i ogrom historii, bo kiedyś działała tam szkoła. Po jej przeniesieniu budynek zaczął niestety niszczeć. Teraz Gmina Czerwona chce przywrócić temu miejscu dawny blask. Najpierw wyremontowany zostanie dach. Powiat poznański na ten cel przekazał aż 1 600 000 zł, a później mają ruszyć kolejne prace, tym razem związane z kulturą i turystyką. Powstać ma tam m.in. Centrum Historii Owińsk. I chyba właśnie takie historie lubimy najbardziej.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak? To Allegro.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie.
2: Elegancko czy na luzie.
3: Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie.
2: Duży wybór, niskie ceny.
3: Gdzie to zrobić?
2: Wszyscy wiemy.
3: U puszystej pani, gdzie wybór doskonały.
2: W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedzielę handlowe również.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Biegnij, Stefan, biegnij!
10: A gdzie mam biec?
9: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
10: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
9: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
10: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
9: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
11: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
12: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
13: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Seniorzy ustalili trasę przejazdu nowej linii autobusowej. MZK Konin podało przebieg 60+. Najmniejszy z możliwych w naszej flocie pojazdów ma wyjeżdżać z ulicy Magnetytowej i zatrzymywać się kolejno na przystankach przy Rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicy ulicy Bema, następnie przy klasztorze i cmentarzu na ulicy Kolskiej, na Waleta Rejwy, trasie warszawskiej, alejach 1 Maja koło Starostwa Powiatowego i przy dworcu PKP, a w drodze powrotnej na trasie warszawskiej, na Grunwaldzkiej, Walet Rejwy, w pobliżu ulicy Żwirki i Wigury, przy markecie w okolicy ulicy Bema i przy Rondzie Kamińskiego. Nie będzie więc zatrzymywać się na wszystkich przystankach po drodze. Chodzi głównie o to, by lokatorzy domu seniora i tej części nowego osiedla na Górce w Starym Koninie mogli szybko dotrzeć do najważniejszych miejsc lub przesiąść się na inne linie.
5: Linia ta będzie kursowała regularnie. Dwa kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i dwa kursy tam i z powrotem po szczycie popołudniowym oraz dwa kursy w sobotę i w niedzielę. Zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe.
4: Mówiła prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Magdalena Przybyła. Odliczamy czas do Nocy Muzeów w Koninie. Na zamku na osiedlu Gosławice, ale także w dworku, spichlerzu i skansenie etnograficznym będzie można naprawdę przenieść się w czasie. Muzeum Okręgowe zapowiedziało pokazy rekonstruktorskie. Za ich sprawą poczujemy, jak wyglądało życie 600 lat temu. Odbędziemy podróż w czasie prosto do epoki biskupa Andrzeja Łaskarza, fundatora zamku w Gosławicach. Dzięki pracowni alchemika oraz dzięki Bractwu Rycerskiemu Ziemi Sieradzkiej wejdziemy na dwór biskupa Łaskarza, poznamy życie średniowiecznego duchowieństwa, zobaczymy ceremonialne stroje i nawet poczujemy zapach historycznych kadzideł, które przeniosą nas wprost do tamtych czasów. Ale to nie wszystko. Będzie też można zajrzeć do kuchni biskupiej i zobaczyć przy żywym ogniu, jak powstawały dawne potrawy według staropolskich receptur. Poznamy też tajemnicę zamku. Najmłodsi będą mogli zbudować własny model takiej warowni. I nie tylko biskup Łaskarzyc przeniesie nas do dawnych czasów. W chałupie koło skansenu każdy będzie mógł przebrać się w stroje ludowe, zapozować do zdjęć w klimatycznej przestrzeni oraz otrzymać pamiątkowe fotografie wykonane przez fotografa związanego z Koninem Macieja Sypniewskiego, wywodzącego się z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach fotograficznych. O przygotowanie autentycznych, zgodnych z tradycją strojów zadba Lidia Maksym, 21-letnia mieszkanka Konina, zajmująca się popularyzacją kultury ludowej. W swojej działalności koncentruje się ona na oryginalnych strojach, dawnym rzemiośle i muzyce, unikając uproszczeń oraz estetyki kostiumowej. Jej podejście opiera się na możliwie wiernym odtwarzaniu realiów tradycyjnej kultury. Zapraszamy w sobotę do Muzeum Okręgowego w Koninie od godziny 17. Już pojutrze czwarty festiwal rzemiosła w Koninie. Młodzież będzie mogła wziąć udział w grze miejskiej pod hasłem Zobacz, spróbuj, zostań mistrzem. Chodzi o zaprezentowanie potencjału rzemiosła oraz jego oferty edukacyjnej, a także promowanie nauki realizowanej w formie przygotowania zawodowego na podstawie umowy o pracę. Podczas festiwalu poznamy bogactwo branż i usług świadczonych przez rzemieślników. Będą też warsztaty, misje młodego mistrza i to wszystko w czwartek. Szczegóły na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie. Tymczasem w piątek nietypowa akcja na rynku w Turku. Mieszkańcy będą mogli pochwalić się swoimi zdolnościami. Miejski Dom Kultury zapewni profesjonalne nagłośnienie, a ten, kto będzie chciał, będzie mógł w godzinach od 16 do 17

0: tam kompleks termalny, otwarcie już w sobotę. Przewidziano koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i zespołu Zakopower.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: I wygląda na to, że do Konina właśnie dotarła jedna z najszybciej rozwijających się sportowych mód na świecie. To jest Konin FM na 104.1, a w naszym mieście powstaje pierwszy kort do padla, czyli dyscypliny, która łączy trochę tenisa i squasha, i we Włoszech czy w Hiszpanii robi już prawdziwą furorę. Sam kort budowany jest, no właśnie, przy ulicy Sosnowej. W tym celu tym razem został przekształcony tenisowy kort numer 6. Prace już ruszyły i okazuje się, że ten kort do padla ma być gotowy nawet na 1 czerwca, czyli na Dzień Dziecka, jak mówi Marcin Dołowiec, prezes TKKF Korty. Także my trzymamy kciuki za to, żeby udało się inwestycje oddać zgodnie z planem, a oficjalne otwarcie ma być już 10 czerwca.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Cappuccino, caffè latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Reklama.
10: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Burze i wiatr, ostrzeżenia pogodowe obowiązują na wschodzie kraju. Ósmoklasiści już po dwóch egzaminach, jutro ostatni, według wielu najłatwiejszy. Pielęgniarku być to znów ma brzmieć dumnie, młodzi wracają do zawodu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr i burze we wschodniej Polsce przed pogodą w tym regionie, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali nadal obowiązują w czterech województwach. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że egzamin przebiegł spokojnie. Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich egzamin z języka obcego. Uczniowie w przeważającej większości wybierają język angielski.
2: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
3: Angielski raczej też najłatwiej pójdzie, podbijają nam procenty.
0: Ostatni egzamin ósmoklasiści napiszą jutro, tak jak i pozostałe, od godziny 9. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi obecnie 55 lata, co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Collegium Medicum w Bydgoszczy.
4: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota, i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
0: Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nadal jest jednak duża. Rocznie studia kończy około 6000 osób, podczas gdy na emeryturę może odchodzić nawet do 10000 pracowników rocznie. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek samego szefa, czyli Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna, który bez kolejki i dokumentacji medycznej został zoperowany poza standardową procedurą. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Po publikacji wirtualnej Polski senator Lenz oświadczył, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień. Ale kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. Ponad 130 tysięcy złotych.
6: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, odpowiedzialność polityczna.
5: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna niż wykluczenie Tomasza Lenca.
0: Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Założeniem projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też stworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
7: Ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
0: System w różnych lokalizacjach miałby mieć różną formę, od metra po kolei naziemną. Na razie nie wskazano konkretnych miast.
1: A co w regionie?
8: Mieszkańcy znów pokazali, że w grupie siła. Na strażnicy OSP w Sławsku w gminie Żgów zamontowano zewnętrzny defibrylator AED. Każdy może z niego w razie potrzeby skorzystać. To ważny krok dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Od teraz urządzenie, które może uratować ludzkie życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, pełni służbę w intuicyjnie najlepszym miejscu. Zakup i montaż AED był możliwy dzięki ogromnemu wsparciu wszystkich mieszkańców oraz parafian ze Sławska. Do zbiórki dorzuciły się także firmy z regionu. Druhowie mają nadzieję, że użycie defibrylatora nigdy nie będzie potrzebne, jednak wiedza o tym, jak z niego skorzystać, jest absolutnie niezbędna. Wkrótce strażacy ruszą ze szkoleniami dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy. Tymczasem kolejna gmina w powiecie konińskim chce zachęcić mieszkańców do życia w wolności i świadomości. Wkrótce odbędzie się 6. rajd rowerowy bez uzależnień. Wyprawa na dwóch kółkach startuje 23 maja o 15 sprzed budynku urzędu w Wierzbinku. Meta po 17 kilometrach w Różkowie. A już 2 godziny wcześniej zacznie się znakowanie rowerów z konińską policją. Na zakończenie na uczestników rajdu czekać będzie poczęstunek. Organizatorzy profilaktycznej wycieczki czekają na zgłoszenia jeszcze równo przez tydzień, do 19 maja.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pogoda dziś deszczowa i pochmurna, pada szczególnie na północy, w centrum i na wschodzie. Alerty obowiązują we wschodniej połowie Polski. Burze mogą pojawić się na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie do 20.

miesza mi się w głowie.

0: I ja oficjalnie witam was już po 13 na antenie Kolin FM na 104.1, a niedawno w Rychwale odbyło się wyjątkowe spotkanie, które pokazuje, że niektóre obietnice naprawdę potrafią przetrwać całe życie. Aż 17 par świętowało właśnie w Rychwale złote gody, czyli 50 lat wspólnego małżeństwa. Uroczystość była okazją do wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez prezydenta RP, ale przede wszystkim była to także dobra okazja do wspomnień i wzruszeń. W trakcie spotkania nie zabrakło gratulacji i podkreślenia, że te pary przez pół wieku dotrzymały przyrzeczenia złożonego sobie w dniu ślubu. Miłości, wierności i wzajemnego wsparcia.
1: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
5: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
6: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
6: W regionie trwają remonty kolejnych świetlic wiejskich, czyli centrów życia kulturalnego i społecznego mniejszych miejscowości. W Domaninie w powiecie kolskim, to gmina Dąbie, odświeżane są ściany, wymieniane drzwi i modernizowana jest łazienka. Taki obiekt w tej wsi ważny jest zwłaszcza dla druhów OSP oraz koła gospodyń. Remont świetlicy ruszył także w powiecie tureckim, w Ogorzelczynie pod Tuliszkowem. Tam mowa o dużo kosztowniejszych pracach, które sięgają ponad miliona złotych. Lista zadań jest długa. Wymieniane są instalacje elektryczne, będzie zbiornik na deszczówkę, wentylacja odzyskująca ciepło i inne rozwiązania, które mają wpłynąć na ekologię oraz ekonomię. Chodzi o to, by takie obiekty mogły tanio funkcjonować przez cały rok. Tymczasem zerknijmy na plany dotyczące nowych inwestycji, a w zasadzie marzenia, których rząd nie chce spełnić. Niedawno mówiliśmy, że w gruzach legł pomysł trasy Via Pomerania, którą konienianie mogliby szybko dojechać do Ustki. Budowę ekspresówki poparła Rada Miasta, ale ostatecznie Ministerstwo Infrastruktury zlekceważyło pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej i takiego połączenia o dobrych parę metrach póki co nie będzie. Za to samorządy z czterech województw chcą budowy S15, która miałaby połączyć Olsztyn z Opolem, otwierając nowe możliwości rozwoju dla Inowrocławia, Konina, Kalisza czy Ostrowa Wielkopolskiego. Z doniesień serwisu InvestMap oraz portalu samorządowego wynika jednak, że i tu obecny rząd nie będzie po naszej myśli. W ten sposób Wielkopolska Wschodnia zostanie pozbawiona marzeń o dwóch ekspresówkach na północ kraju. Na szczęście faktem staje się rozbudowa drogi krajowej nr 25 na południe. Zabawa taneczna będzie gwoździem programu festynu rodzinnego, który odbędzie się w parku w Osieku Małym w powiecie kolskim. Wydarzenie współorganizuje koło gospodyń wiejskich, ale będzie też wystawa zabytkowych samochodów, będą służby mundurowe i przejażdżki konne. Nie zabraknie także sportu. W programie znalazł się drugi turniej tenisa stołowego. Do tego dmuchańce, loteria fantowa i piana party. Będzie też bezpłatny popcorn, waca cukrowa, zupa oraz grille. Festyn w Osieku 30 maja w godzinach od 16 do 20, a o 20 rozpocznie się zabawa taneczna, zagra DJ Graba. Teraz kilka słów o wydarzeniach ważnych dla osób wierzących. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na spotkanie pełne inspiracji pod tytułem Piękna Matka, Piękna Kobieta, które skierowane jest nie tylko do mam, bo ma to być przestrzeń dla każdej kobiety, niezależnie od wieku oraz etapu życia. Odbędzie się ono 17 maja od 11 do 15 w programie konferencje, integracja oraz dzielenie się doświadczeniem. Tymczasem Stowarzyszenie Razem dla Łężyna wraz z parafią świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Koninie zaprasza również w najbliższą niedzielę na koncert pełen refleksji. Wystąpi tam chór Kantata pod dyrekcją Mirosława Grzanki. Początek o 10.30. Konińska policja prowadzi działania jednoślad. Cieplejsza pogoda sprawia, że na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów, użytkowników hulajnóg oraz osób korzystających z urządzeń wspomagających ruch i urządzeń transportu osobistego. To grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego bezpieczeństwo każdego z nich jest szczególnie ważne. Kilka dni temu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie przeprowadzili działania pod nazwą Jednoślad. Funkcjonariusze przeprowadzili 36 kontroli rowerów oraz 6 kontroli hulajnóg. Łącznie ujawnili 24 wykroczenia. Pamiętajmy o wzajemnej ostrożności i odrobinie wyrozumiałości na drodze. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na jednoślady, a rowerzyści i użytkownicy hulajnóg zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu. W tym sezonie w Koninie nie ma już hulajnóg, które za niewielką opłatą można było wypożyczyć na aplikację. To one co roku powodowały największe zagrożenie. Przejawiało się ono zwłaszcza nieodpowiedzialnym parkowaniem, często w taki sposób, że na przykład jadący rowerzysta na drodze dla rowerów, wyjeżdżając zza zakrętu, bywał zaskakiwany pozostawioną na środku hulajnogą. Bywało też, że tacy sporadyczni użytkownicy hulajnóg traktowali te wypożyczone po macoszemu, szalejąc na nich i nie zważając na ewentualne kolizje czy co gorsza wypadki, zwłaszcza wjeżdżając z dużą prędkością na ulicę.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Według informacji, które pojawiły się w mediach, prezenter miał zaręczyć się ze swoją partnerką, tajemniczą 20-letnią Bianką. A cała sprawa wyszła na jaw za sprawą jednej z jego znajomych osób z branży show biznesu, która ujawniła szczegóły tego wyjątkowego momentu. Z doniesień wynika, że zaręczyny nie były dużym medialnym wydarzeniem, tylko raczej prywatną, emocjonalną chwilą w bliskim gronie. W tle pojawiają się też informacje o sporej różnicy wieku między zakochanymi, co natychmiast wywołało komentarze internautów. Jedni gratulują, inni nie szczędzą krytyki. Ale niezależnie od tego, jak bardzo ktoś jest znany, takie momenty w życiu zawsze są po prostu bardzo ludzkie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Specjalnie. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
10: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
11: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omodę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
0: Reklama.
12: Sąd zaskoczył decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Przed burzami, silnym wiatrem i przymrozkami ostrzega IMGW. Polka powalczy dziś o finał Eurowizji.
13: Wiadomości Konin FM.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Dziś po południu alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczy trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski. W nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Ten alert od północy do godziny 7 rano. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki. Jutro trzeci, ostatni z języka obcego, a w przerwach między egzaminami snują już plany, co dalej.
14: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
15: Ja chciałam iść do leśniczej.
16: Jeszcze nie wiem, pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
12: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie. Zapowiedzieli się na następną środę 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
17: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
12: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Autostrady rowerowe. Powodem narastającego konfliktu w Katowicach Velostrady, czyli rowerowej trasy szybkiego ruchu, która ma prowadzić do Sosnowca, chcą mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne oskarżają miasto o zmianę przebiegu tej trasy pod interesy dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też władzom, że wcześniej nie zabezpieczyły terenów pod budowę, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa odpiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
18: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej velostrady i może spokojnie tamtędy ta velostrada być przeprowadzona.
12: Jak dodaje prezydent Katowic, w mieście powstaje już velostrada w innym miejscu, a miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej, o którą trwa konflikt. Już dziś wieczorem Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Polka wystąpi z numerem 14 jako przedostatnia. Koncert półfinałowy startuje o 21.00.
4: A co w regionie?
8: Słuszne spostrzeżenia płyną z północy powiatu konińskiego, które warto wdrożyć w każdej gminie. Wiosna to czas, w którym w miarę możliwości i posiadanych środków samorządy starają się porządkować pasy drogowe i łatać dziury w jezdniach. Właśnie teraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku oczyściło już kilka chodników i zebrało przydrożne śmieci. Zaczęto także łatać dziury. Gmina zwraca się do mieszkańców kolejny raz z prośbą, by nie wyrzucać kamieni na pobocza i w rowy melioracyjne, ponieważ przez to przy pracy kosiarki dochodzi często do awarii sprzętu. Ekipy PGK Wierzbinek są w terenie każdego dnia, prowadzą prace porządkowe, by gmina prezentowała się jak najlepiej. Grabią, sprzątają, porządkują tereny zielone i przestrzenie publiczne. Ma być czysto, estetycznie i po prostu przyjemnie. Przyjemnie jest też spędzać czas z myślą o swoim zdrowiu. Gmina i miasto Tuliszków zaprasza mieszkańców na bezpłatne warsztaty aktywności fizycznej, które odbędą się w ramach projektu Razem dla Przyszłości. Międzypokoleniowa integracja i aktywizacja społeczna. Trzeba się zapisać i potem pojawić się w poniedziałki oraz czwartki w godzinach od 16 do 18 na terenie kompleksu edukacyjno-sportowego w Tuliszkowie, albo we wtorki od 10 do 12 w klubie Senior Plus, również w Tuliszkowie. Szczegóły na stronach miasta.
4: Konin FM. Pogoda.
12: Do końca tygodnia otrzyma się zmienna pogoda z przelotnym deszczem i burzami. Dziś sporo chmur i deszcz i póki co na wschodzie burze i silny wiatr. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dziś od 10 do 14 stopni. Cieplej na wschodzie do 20 na obszarach podgórskich, miejscami nawet tylko 8 stopni.

0: Witajcie serdecznie po 14. To czas, kiedy świat się śmieje, no bo u niektórych to już także koniec pracy. A ci, którzy kończą za chwilę, już na pewno o 14 też dobrze się czują. My tym razem zaglądamy do Słupcy, gdzie przed nami drzwi otwarte. To już za dwa dni, w najbliższy czwartek, 14 maja. Zaprasza Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia. Wszystko rozpocznie się o 17 przywitaniem gości, o 17.15 koncert uczniów, a od 17.45 do 19 zwiedzanie szkoły, konsultacje z nauczycielami oraz pomoc w doborze instrumentów. Także ja bardzo serdecznie zapraszam. Drzwi otwarte Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Słupcy już 14 maja o 17.
1: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
4: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Konin FM.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Gmina Rychwał zakończyła realizację trzech ważnych zadań inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ramach drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbroszyn powstało 700 metrów kanalizy, 350 metrów rur wodociągowych oraz zamówiono 500 sztuk wodomierzy wyposażonych w system zdalnego odczytu. Realizacja całego tego projektu stanowiła duże wyzwanie organizacyjne ze względu na bardzo krótki czas przewidziany w umowie o dofinansowanie na wykonanie tych wszystkich zadań. Tymczasem już 23 maja odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców, organizacje społeczne oraz przedstawicieli lokalnych środowisk wokół najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju regionu. Turkowska Unia Rozwoju Tur zaprasza na Sejmik Regionalny Powiatu Tureckiego. W programie panele dyskusyjne dotyczące gospodarki, samorządu i spraw społecznych, rozmowy o przyszłości usług publicznych, demografii i gospodarce jutra, prezentacja lokalnych produktów i potencjału społecznego regionu oraz degustacje przygotowane przez koła gospodyń z tego obszaru. To wydarzenie ma znaczenie zwłaszcza dla przyszłości powiatu tureckiego. W czasie transformacji gospodarczej, zmian społecznych i wyzwań demograficznych potrzeba współpracy, dialogu i wspólnego myślenia o rozwoju lokalnym. Konferencja odbędzie się 23 od 10 do 15 w Auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Na organizację imprez można nie tylko szukać dotacji i pieniędzy od sponsorów, można też na przykład zbierać śmieci. Przykładem jest tu społeczność Konińskich Gosławic. Dzięki 240 kg złomu oraz 145 butelek dołożono kolejną cegiełkę do organizacji pierwszego Dnia Gosławic i Dnia Dziecka. Jeśli ktoś chciałby się dorzucić w postaci takich odpadów, będzie kolejna okazja. Jeszcze jedna osiedlowa zbiórka zostanie przeprowadzona 23 maja w godzinach od 9 do 12. Szczegóły oraz numer telefonów do panów Arka i Darka są na Facebooku Stowarzyszenia Nasze Gosławice. A wspomniany pierwszy w historii Dzień Gosławic odbędzie się 13 czerwca. Wtedy od godziny 15 warto zajrzeć na parking przy Szkole Podstawowej nr 10, czyli przy ulicy Stafa. Będą występy lokalnych artystów oraz dzieci, będą biegi dla najmłodszych oraz darmowe dmuchańce. Do tego stoisko z żurkiem gosławskim i domowymi ciastami oraz inne atrakcje dla całych rodzin. A wieczorem odbędzie się kolejna edycja towarzyskiego biegu w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Rywalizacja będzie rozgrywać się na dystansie 7, 12 oraz 21 km. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Mata Zbierskiego, chłopca, który zmaga się z afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Dwie duże imprezy pod patronatem Radia Konin FM. 30 i 31 maja polecamy wybrać się na boisko piłkarskie przy ulicy Parkowej w Malanowie na bardzo pozytywną imprezę. W tych dniach odbędzie się kolejna edycja Dni Malanowe. Wszystko zacznie się w sobotę 30 o godzinie 17. Na sam początek wystąpią lokalni artyści, potem o 19.30 na scenie pojawi się Folk Music Show, czyli zespół Redlin. Po tym występie przewidziano podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a o 21 koncerty zespołu After Party, po którym aż do 2 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. Następnego dnia, w niedzielę 31 maja, w południe, sprawowana będzie tradycyjna msza w intencji mieszkańców gminy Malanów. Potem o 16 zaczną się występy lokalnych artystów, a o 20.30 gwiazdę zespołu Daj to głośniej. O godzinie 22 pokaz Fire Show, po którym zacznie się kolejna nocna plenerowa dyskoteka. W czasie Dni Malanowa obecne będzie także Wesołe Miasteczko, będą liczne punkty gastronomiczne i handlowe, strefa profilaktyczno-edukacyjno-artystyczna, będą animacje i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, loteria fontowa oraz piana party. Zapraszamy na Dni Malanowa w ostatni weekend maja. Z kolei 20 i 21 czerwca czekają nas Dni Sąpolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów z konkursem na Sołtysa Roku. Program imprezy prezentuje się bardzo ciekawie. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Dębowiacy, potem o 17 oficjalne otwarcie Pikniku Sołtysów, a o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni. Następnie przewidziano rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski Wschodniej, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grubson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 czerwca o 15 w Sąpolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18 Junior's to My, a o 19.30 gwiazda gwiazda dni Sompolna Kasia Moś, która zaśpiewa przy akompaniamencie Sompolnej Orkiestry Dętej. Na finał przewidziano kolejną zabawę taneczną. Zapraszamy już w drugiej połowie czerwca na wielkopolski piknik sołtysów oraz dni Sompolna.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

Słuchajcie, bo brzmi to trochę jak wakacyjna historia z przymrożeniem oka, ale skończyła się w sądzie i na odszkodowaniu. Niemiecki turysta pozwał organizatora wycieczki, bo podczas urlopu nie mógł normalnie korzystać z hotelowego basenu. Wszystko przez brak wolnych leżaków, które były zajmowane już od świtu przez innych gości. Sprawa trafiła przed sąd w Hanowerze, który ostatecznie uznał, że taka sytuacja to realny problem w jakości usługi turystycznej i przyznał turyście oraz jego rodzinie odszkodowanie w wysokości, uwaga, ponad 900 euro, czyli ponad 4000 zł. Choć sam niemiecki gość

0: zapłacił za całą wycieczkę ponad 7186 euro, czyli ponad 30 tysięcy złotych. Sąd zwrócił uwagę, że brak dostępu do podstawowej infrastruktury, za którą się płaci, może być traktowany jako wada całej oferty wakacyjnej. I choć może się to wydawać zabawne, to jednak pokazuje, że nawet na urlopie warto pamiętać o zasadach, bo wojnoleżaki potrafią skończyć się naprawdę poważnie.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104.1.
1: O 15.00 Wojtek Maciejewski się z wami przywita i już szykuje się do tego, żeby antenę przejąć. Także już Wojtka Maciejewskiego za chwilę wpuszczę przed mikrofon. Ja będę z wami oczywiście jutro w środę, w połowie tygodnia, w imieniny Marii, Roberty i Serwacego, w dzień furacha i dzień humusu. I mówię wam już o tej porze do usłyszenia i życzę wam wszystkiego dobrego na resztę wtorku. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć!
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Prezes telewizji Republika wezwany do prokuratury, chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Rośnie strach przed niedźwiedziami na Podkarpaciu i są już ważne decyzje.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina i bliscy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu. Zadowolony jest obrońca kierowcy Dariusz Kawalec.
2: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
0: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność lub zasnął. Na 20 maja został wezwany do prokuratury krajowej prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. To właśnie ta stacja podała, że Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, a polityk został jej komentatorem politycznym. Dziś prokuratura wezwała Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do USA, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
0: Prokuratura krajowa skierowała też do ambasadora USA w Polsce pismo z pytaniem i prośbą o poinformowanie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę i czy powoływali się na status uchodźcy. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
4: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego, także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
0: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
5: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach, czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji. Tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
0: Działania mają pomóc m.in. turystyce i zachęcić turystów do wyjazdów w Bieszczady.
1: A co w regionie?
6: Wydajemy miliony na budowę dróg rowerowych w Koninie, tymczasem część rowerzystów i tak nie chce z nich korzystać. Nie ma godziny, by nie zauważyć cyklisty, który jadąc między Starym a Nowym Koninem próbuje przeciskać się przez wąski chodnik wzdłuż Mostu Żelaznego. W tym przypadku mowa nawet o utrudnianiu ruchu pieszego, za co policja powinna wystawiać mandaty do 300 zł. Jednak na ogół pozostaje bierna, nawet jeśli przy Żelaznym Moście stoi patrol, który powinien na takie naruszenia reagować. Droga dla rowerów biegnie bowiem po wschodniej stronie Żelaznego Mostu i to z niej cykliści mają obowiązek korzystać. To tak jakby kierowcy samochodów jeździli w niektórych miejscach drogami dla rowerów, tłumacząc, że przecież muszą, bo tak krócej. Na przykład trasą dla jednośladów i pieszych za starym cmentarzem w Morzesławiu, czy nową kładką nad kanałem Ulgi. Na szczęście kierowcy odbierający rowerzystom ich prawa na ich własnych drogach dla rowerów zdarzają się tylko incydentalnie, czego nie można powiedzieć o rowerzystach nagminnie odbierających prawa pieszym, a to również stwarza zagrożenie, choć nie wzbudza tak wielkiego oburzenia. Inne z wielu przykładów to ulica Kleczewska na odcinku od ronda przy przeprawie do skrzyżowania przy kościele Maksymiliana. Wydano wiele pieniędzy, by po zachodniej stronie zbudować szeroki ciąg pieszo-rowerowy. Tymczasem część cyklistów porusza się wąskim chodnikiem po przeciwnej stronie ulicy, bo nie chce im się przejechać na drugą stronę, mimo że na tym odcinku przy przejściach dla pieszych są przejazdy dla rowerzystów. W Koninie zdarzają się nawet sytuacje, w których cykliści, mając własną drogę, jak chociażby wzdłuż ulicy Kolejowej, jadą jezdnią dla samochodów. Za to także grozi mandat, bo każdy rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeśli taka w danym kierunku została wyznaczona. Ten przepis najczęściej łamią sportowcy na kolarzówkach, czując się specjalnie uprzywilejowanymi. Nic bardziej mylnego, przepisy ruchu drogowego nie uwzględniają takich wyjątków. Niestety i w tej kwestii policja pozostaje najczęściej obojętna i nie potrafi stanąć po stronie kierowców samochodów. A to po prostu niesprawiedliwe. Dlatego warto, by prawo o ruchu drogowym ze wzajemnym szacunkiem do innych uczestników respektowali zarówno kierowcy, piesi, jak i rowerzyści.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Zmiana w pogodzie stała się faktem. Zimni, chłodni ogrodnicy w kalendarzu. Na termometrach zdecydowanie niższe temperatury niż wczoraj. Teraz około plus 14 stopni. Wczoraj o tej porze mieliśmy około 10 stopni więcej. Chłodno będzie tak naprawdę do końca tygodnia. Perspektywa ocieplenia na weekend, która wcześniej rysowała się w prognozach pogody, na tą chwilę zanikła. Do końca tygodnia w ciągu dnia temperatura nie powinna przekroczyć plus 20 stopni.
1: Konin FM.
7: Witam w kolejnym dniu, gdy wspólnie spędzamy czas. Przed mikrofonem jestem, melduję się i witam. Wojtek Maciejewski mówi dzień dobry. Program Popołudnie w dobrym rytmie już teraz. Na antenie waszego ulubionego radia na fali 104.1 FM jesteśmy i w tej godzinie będziemy informować o tym, co dzieje się na drogach. Później będziemy w kole, będziemy też podsumowywać policyjną akcję dotyczącą jednośladów i hulajnóg elektrycznych. Przed 16 w gospodarczych wiadomościach słyszycie o tym, ile wynosi przeciętna pensja w naszym kraju i te informacje pewnie co niektórych mogą dość mocno zdziwić.

0: Konin FM 104.1.
1: W korkach postoicie teraz, podróżując przez Konin. Dojazd do ronda miast partnerskich od Kleczewskiej, od Poznańskiej, od Chorznia, Poznańskiej od strony dworcowej, jak i też nowa przeprawa Zakorkowane. Te trasy, duży ruch to też spółdzielców zakładowa Paderewskiego Wyzwolenia Przemysłowa na wysokości Niesłusza oraz przy Policji. Duży ruch to remontowane stare mosty, duży ruch to też wyjazd z Wałta Rejwy na Kolską i Świętojańską. Uważać trzeba na konińskiej starówce też na skrzyżowaniu ulic Żwirki, Wigury, Bankowa i 3 Maja oraz na światłach Świętojańska Europejska. W Turku widać duży ruch przy dojeździe do ronda Romana Dmowskiego. Duży ruch to też Kaliska, Łąkowa, Uniejowska i Kolska Szosa. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzy Konin FM.

0: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
0: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
0: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: Konin FM. Konin FM.

0: FM.
1: Miasto Koło wspiera ochronę lokalnych zabytków. W Kolskim Ratuszu podpisano umowy dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach znajdujących się na terenie Koła. Dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy złotych z budżetu miasta na rok bieżący otrzymały parafia ewangelicko-augsburska w Koninie na remont dachu, zakrystii oraz dwóch sterczyn kościoła finalnego w Kole. Tutaj kwota to 60 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych otrzymuje klasztor ojców Bernardynów w Kole. Dotacja na konserwatorski remont drewnianej podłogi chóru organowego wraz z podestem i schodami. Przyznane dotacje pozwolą na realizację pilnych prac, które zahamują postępującą degradację tych obiektów.

0: Także lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Seniorzy ustalili trasę przejazdu nowej linii autobusowej. MZK Konin podało przebieg 60+. Najmniejszy z możliwych w naszej flocie pojazdów ma wyjeżdżać z ulicy Magnetytowej i zatrzymywać się kolejno na przystankach przy Rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicy ulicy Bema, następnie przy klasztorze i cmentarzu na ulicy Kolskiej, na Waleta Rajwy, trasie warszawskiej, alejach 1 Maja koło Starostwa Powiatowego i przy dworcu PKP, a w drodze powrotnej na trasie warszawskiej, na Grunwaldzkiej, Walet Rajwy, w pobliżu ulicy Żwirki i Wigury, przy markecie w okolicy ulicy Bema i przy Rondzie Kamińskiego. Nie będzie więc zatrzymywać się na wszystkich przystankach po drodze. Chodzi głównie o to, by lokatorzy domu seniora i tej części nowego osiedla na Górce w Starym Koninie mogli szybko dotrzeć do najważniejszych miejsc lub przesiąść się na inne linie.
3: Linia ta będzie kursowała regularnie. Dwa kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i dwa kursy tam z powrotem, po szczycie popołudniowym oraz dwa kursy w sobotę i w niedzielę. Zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe.
2: Mówiła prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Magdalena Przybyła. Już pojutrze koncert galowy Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu. To będzie 28. edycja takiego wydarzenia, za którego sprawą możemy poznać nasze talenty i zobaczyć, czego zdolna młodzież nauczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej 1 i 2 stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Wystąpią orkiestra oraz zespoły. Zapraszamy w czwartek, 14 maja na godzinę 17 do Konińskiego Oskardu. Wstęp jest wolny. Tymczasem w niedzielę 17 w godzinach od 11 do 15 na placu przed dzwonnicą na terenie sanktuarium w Licheniu odbywać będzie się festyn z polską wieprzowiną Smacznie i Zdrowo. Będzie promocja lokalnych produktów, degustacje potraw i wyrobów ze świni, konkurs kulinarny oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Zaprasza Wielkopolska Izba Rolnicza. Wtedy będzie odbywała się także wojewódzka pielgrzymka rolników. Przy okazji przypominamy, że od początku maja zwiększono liczbę autobusów PKS-u, które wyjeżdżają ze Starego Konina dalej przez dworzec do Lichenia i zatrzymują się po drodze na przystankach także w gminie Kramsk. Wynegocjowano niższą cenę biletów do Lichenia. To już nie 20 zł, ale 4,80. Z początkiem sezonu pielgrzymkowego warto pojechać tam także, by poprzebywać nad jeziorem czy w sanktuaryjnych ogrodach. Można też wjechać na 30-piętrową, ponad 100-metrową wieżę bazyliki, gdzie znajduje się najwyższy punkt widokowy w całym województwie wielkopolskim. Pierwsze zabytki w mieście Kole skorzystają z dofinansowania przeznaczonego na remont cennych obiektów. Dokumentacja techniczna oraz wymagane pozwolenia zostały już złożone. Realizacja prac rozpocznie się w najbliższym czasie, a mowa o Kościele Ewangelickim oraz o klasztorze Bernardynów. W tegorocznym naborze wpłynęły właśnie te dwa wnioski. Oba obiekty należą do najcenniejszych zabytków Koła. Dla ojców Bernardynów trwa szczególny rok. Wspólnota obchodzi jubileusz 560-lecia istnienia klasztoru w Kole, a planowane prace konserwatorskie stanowią ważny element tych obchodów. Z kolei parafia ewangelicko-augsburska z Konina podejmuje pierwsze kroki w kierunku ratowania swojego zabytkowego kościoła w Kole. A teraz zaproszenie na sztukę w wykonaniu naszych lokalnych artystów. Teatr Kościuszki 13, czyli grupa aktorów amatorów działająca w ramach Miejskiego Domu Kultury w Turku, pracuje właśnie nad nową komedią zatytułowaną Amant w szafie. Premiera 2 czerwca o godzinie 20 w turkowskim MDK-u. Z kolei młodzieżowy Teatr Zamieszanie, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, zaprasza na spektakl Sztuka Przetrwania. To młodzi mieszkańcy z okolic Głodna, Smulnika, Ślesina i Brzeźna. Przedstawienie w ich wykonaniu będzie można obejrzeć dokładnie za tydzień, we wtorek 19 maja o 10.30 oraz 20 i 21 maja o 9 i 11 w sali widowiskowej GOKU w Brzeźnie. Wstęp jest wolny.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Onin FM.
1: Już w tym roku mieliśmy dużą ilość cieplejszych dni. Te cieplejsze dni spowodowały, że na drogach i chodnikach pojawiło się zdecydowanie więcej rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg. To właśnie do nich skierowane były działania Jednoślad w Koninie, które przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Podczas akcji

0: mundurowi skontrolowali kilkadziesiąt osób, ujawniono 24 wykroczenia. Akcja została przeprowadzona w ubiegłym tygodniu przez policjantów konińskiej drogówki. Głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas kontroli policjanci przeprowadzili kontrol 36 rowerów, 6 hulajnóg elektrycznych. Tak jak wspominałem, ujawniono 24 wykroczenia. Policja nie podała szczegółów wszystkich naruszeń, jednak tego typu działania najczęściej dotyczą jazdy po niewłaściwej stronie drogi, nieprzestrzegania sygnalizacji czy też niewłaściwego korzystania z hulajnóg elektrycznych.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak? To Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
10: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
11: Reklama.

0: Konin FM. Konin FM.
1: W gospodarczych wiadomościach na antenie Konin FM dzisiaj informacje o pensjach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrosło o 6,7% w skali roku i wyniosło 9562,88 zł, podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu kwartalnym, w ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o prawie 4%. W samym marcu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 9652,19 zł. W skali roku jest to wzrost o 6,6%. Jeśli chodzi o zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, które obejmuje firmy zatrudniające powyżej 9 osób, to zatrudnienie rok do roku w marcu spadło o 0,9%.
0: Konin FM.

0: pożaru gaszone leśnicy rozpoczęli szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Bez pandemii, ale kolejne zakażenia hantawirusem są możliwe. Z roweru do szpitala zawodowo postanowiła przenieść się topowa kolarka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
2: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
0: Drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem. To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Nie ma fali zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Podkreślił, że jeszcze nie zakończyła się praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji pasażerów z wycieczkowca Hondius, gdzie wykryto ogniska hantawirusa. Ewakuowano ponad 120 pasażerów. Ze względu na długi czas inkubacji tego wirusa, kolejne przypadki zakażeń wśród turystów mogą pojawić się jeszcze do końca czerwca. WHO informowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu. Zakażenie hantawirusem wykryto w sumie u 8 osób. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzast.
3: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
0: Według doniesień medialnych Zbigniew Ziobro miał przenieść się z Węgier do USA, skąd zamierza pracować jako komentator polityczny telewizji Republika Polska. Prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Za miesiąc zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcento.
4: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Ważą się losy programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
0: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie. Jedna z najlepszych obecnie kolarek świata, Katie Archibald, ogłosiła zakończenie kariery. Brytyjka w wieku 32 lat postanowiła zakończyć 13-letnią ścieżkę, by skupić się na szkoleniu pielęgniarskim. Archibald to 3-krotna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym i aktualna mistrzyni świata i Europy.
1: A co w regionie?
6: Prawie 13 milionów złotych dla w sumie 10 gmin z terenów 4 powiatów: Tureckiego, Kolskiego, Słupeckiego i Konińskiego przekazał samorząd województwa wielkopolskiego na przydomowe oczyszczanie ścieków. Celem takiej pomocy jest poprawa efektywności oraz jakości funkcjonowania kanalizy na taką, która jest przyjazna środowisku i spełnia obowiązujące wymogi techniczno-prawne z wyeliminowaniem nieklasyfikowanych oraz przestarzałych zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. Są wsie, do których zwyczajnie nie opłaca się ciągnąć sieci kanalizacyjnej, bo są one albo za daleko od oczyszczalni ścieków, albo są słabo zaludnione. Na liście beneficjentów znalazły się także samorządy z okolic Konina.
7: Dwie gminy z powiatu konińskiego, a więc gmina Kramsk i gmina Rychwał, otrzymują wsparcie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Każda gmina po 1,5 miliona złotych, w sumie 3 miliony złotych, i każda gmina wybuduje też po ponad 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. To ważne zadania, zwłaszcza w tych terenach rozrzuconych, oddalonych od głównych miejscowości, bo to jedyna szansa na to, żeby tam powstały oczyszczalnie ścieków. Więc rozwój tych małych miejscowości jest dla nas również bardzo istotny i cieszę się, że te środki z Unii Europejskiej trafiają również na te oddalone od centrów miejscowości.
6: W naborze w skali całego województwa złożono 30 wniosków, po których weryfikacji formalnej i merytorycznej przyznano wsparcie dla 26 gmin o wartości ponad 33 milionów złotych. Dofinansowanie ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych do maksymalnie 75%. Tymczasem ruszyła kolejna edycja programu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
7: Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. To wsparcie wynosi do 12 tysięcy złotych na projekt, a pula środków wynosi 700 tysięcy złotych. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w tym konkursie. Nabór trwa do 29 maja. W ten sposób realizujemy misję, o której mówimy już od dawien dawna, a więc zrównoważonego rozwoju w każdej części Wielkopolski, a tutaj swoje możliwości i potrzeby mogą wypływać właśnie z organizacji pozarządowych. Także serdecznie Państwa zachęcam do udziału w tym konkursie, a szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej umww.pl w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Za oknami ochłodzenie, tutaj nie ma zaskoczeń i mam nadzieję też, że nie będzie zaskoczeń, gdy sprawdzą się przepowiednie mówiące o tym, że pod koniec maja, mniej więcej od 20 nastąpi napływ zdecydowanie cieplejszych mas powietrza. Temperatura ma wtedy przekroczyć nawet plus 30 stopni. Na razie jest tak naprawdę połowę chłodniej, teraz na termometrach około plus 14 stopni. Przy rozpogodzeniach na terenie naszego subregionu niewykluczone delikatne przygruntowe przymrozki.
1: Konin FM.
8: I te przygruntowe przymrozki dotyczą oczywiście godzin nocnych i porannych. Po godzinie 16 już jesteśmy. Czas na informacje z kalendarza. Zimni ogrodnicy świętują Pankracy dzisiaj. Poza tym też Dominik, Joanna, Jan, Teodora, German, Flavia, Achilles i Jason. Mamy 132 dzień roku, 20 tydzień, rok 2026. Jasny dzień Pankracego, przyczyna wina dobrego. Gdy słoneczko przed serwacym, ciepło już dogrzewa, a po serwacym szron pokryje i kwiaty i drzewa. Pankracy, serwacy i bonifacy, źli na ogrody chłopacy. Takie przysłowia prezentuje nasz radiowy kalendarz.
1: Koniec.

0: Konin FM 104.1.
1: Kierowcy, nie szalejcie, zimni ogrodnicy, tak, w kalendarzu występują. Za oknami jest chłodniej, ale nie trzeba wymieniać opon na zimowe. Trzeba natomiast większą ilość cierpliwości mieć, gdy podróżujecie trasę przez ważne skrzyżowania, takie jak Rondo Solidarności, Rondo Miast Partnerskich, Światła Aleje Dworcowa, Światła Aleje Spółdzielców Kleczewska. Tam cały czas duży ruch też na remontowanych starych mostach. Pamiętajcie też o utrudnieniach, które spotkacie na Konińskiej Starówce na skrzyżowaniu Wałtarej Wykolska-Świętojańska. W innym miejscu naszego subregionu przypominamy, że w Ślesinie już nie ma utrudnień. Wojewódzka trasa w stronę Sąpolna przejezdna po pięknym, nowo oddanym w ubiegłym tygodniu moście. Gdzie jeszcze jesteśmy teraz z drogowymi informacjami, to w Słupcy, tam bowiem korek na obwodnicy, korek również w Strzałkowie na krajowej trasie numer 92.

0: FM.
1: Konin FM.
0: Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
5: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
3: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
1: Konin FM.

0: FM.
1: Ogromny sukces odniosły mażoretki Szafir z Goliny. One podczas otwartych Mistrzostw Polski Środkowej tańca mażoratkowego zachwyciły. Zawodniczki działające przy Domu Kultury w Golinie wróciły z zawodów nie tylko ze złotymi medalami, ale także z nominacją na Mistrzostwa Polski w Kędzierzynie Koźlu. Jest to kolejny dowód na to, że talent, regularne treningi i pasja mogą przynosić imponujące efekty. To jest dopiero drugi udział zespołu w mistrzostwach, ale patrząc na wyniki, trudno uwierzyć, że tym razem mówimy o grupie, która dopiero buduje swoją konkursową historię. Mażoretki Szafir po raz kolejny pokazały ogromne umiejętności i świetne przygotowanie podczas zawodów. Zawodniczki zdobyły pierwsze miejsca w dwóch kategoriach: mini formacja pom-pom juniorki oraz pom-pom klasyczny juniorki formację scena.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Reklama.
6: Wiadomości Konin FM.
7: Mieszkańcy znów pokazali, że w grupie siła. Na strażnicy OSP w Sławsku w gminie Żgów zamontowano zewnętrzny defibrylator AED. Każdy może z niego w razie potrzeby skorzystać. To ważny krok dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Od teraz urządzenie, które może uratować ludzkie życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, pełni służbę w intuicyjnie najlepszym miejscu. Zakup i montaż AED był możliwy dzięki ogromnemu wsparciu wszystkich mieszkańców oraz parafian ze Sławska. Do zbiórki dorzuciły się także firmy z regionu. Druhowie mają nadzieję, że użycie defibrylatora nigdy nie będzie potrzebne, jednak wiedza o tym, jak z niego skorzystać, jest absolutnie niezbędna. Wkrótce strażacy ruszą ze szkoleniami dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy. Tymczasem kolejna gmina w powiecie konińskim chce zachęcić mieszkańców do życia w wolności i świadomości. Wkrótce odbędzie się 6. rajd rowerowy bez uzależnień. Wyprawa na dwóch kółkach wystartuje 23 maja o 15 sprzed budynku urzędu w Wierzbinku. Meta po 17 kilometrach w Różkowie. A już 2 godziny wcześniej zacznie się znakowanie rowerów z konińską policją. Na zakończenie na uczestników rajdu czekać będzie poczęstunek. Organizatorzy profilaktycznej wycieczki czekają na zgłoszenia jeszcze równo przez tydzień, do 19 maja. W regionie trwają remonty kolejnych świetlic wiejskich, czyli centrów życia kulturalnego i społecznego mniejszych miejscowości. W Domaninie w powiecie kolskim, to gmina Dąbie, odświeżone są ściany, wymieniane drzwi i modernizowana jest łazienka. Taki obiekt w tej wsi ważny jest zwłaszcza dla druhów OSP oraz koła gospodyń. Remont świetlicy ruszył także w powiecie tureckim w Ogorzelczynie pod Tuliszkowem. Tam mowa o dużo kosztowniejszych pracach, które sięgają ponad 1 000 000 zł. Lista zadań jest długa. Wymieniane są instalacje elektryczne, będzie zbiornik na deszczówkę, wentylacja odzyskująca ciepło i inne rozwiązania, które mają wpłynąć na ekologię oraz ekonomię. Chodzi o to, by takie obiekty mogły tanio funkcjonować przez cały rok. Tymczasem zerknijmy na plany dotyczące nowych inwestycji, a w zasadzie marzenia, których rząd nie chce spełnić. Niedawno mówiliśmy, że w gruzach legł pomysł trasy Via Pomerania, którą konienianie mogliby szybko dojechać do Ustki. Budowę ekspresówki poparła Rada Miasta, ale ostatecznie Ministerstwo Infrastruktury zlekceważyło pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej i takiego połączenia o dobrych parametrach póki co nie będzie. Za to samorządy z 4 województw chcą budowy S15, która miałaby połączyć Olsztyn z Opolem, otwierając nowe możliwości rozwoju dla Inowrocławia, Konina, Kalisza czy Ostrowa Wielkopolskiego. Z doniesień serwisu InvestMap oraz portalu samorządowego wynika jednak, że i tu obecny rząd nie będzie po naszej myśli. W ten sposób Wielkopolska Wschodnia zostanie pozbawiona marzeń o 2 ekspresówkach na północ kraju. Na szczęście faktem staje się rozbudowa drogi krajowej nr 25 na południe. W Koninie trwają przygotowania do Międzynarodowego 10. Festiwalu Piosenki i Tańca. Finałową galę na terenie Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu poprzedzą konkursy w domach kultury. Znamy już jurorów części wokalnej. W jury zasiądą znakomici muzycy, kompozytorzy, wokaliści i pedagodzy. Przewodniczącym komisji artystycznej będzie kompozytor Jerzy Petersburski Junior. Obok niego będą pedagog i dyrygent Beata Stanisławska-Zielak, wokalistka Katarzyna Idzikowska oraz wokalistka Joanna Januszewska. Kaśka. Sekretarzem jury będzie Krystian Weber. Przesłuchania wokalistów rozpoczną się w czwartek 11 czerwca o godzinie 9.30 w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. Wokalistom w starszych kategoriach wiekowych towarzyszyć będzie orkiestra festiwalowa pod kierownictwem Pawła Zielaka. Natomiast konkursowe występy tancerzy z Polski i ze świata będą oceniane w tym samym czasie w budynku Konińskiego Centrum Kultury, czyli w dawnym Kadeku. Tymczasem powiedzmy o wydarzeniu, które czeka nas już w najbliższy piątek. Dom Kultury w Kowalewku w gminie Żgów zaprasza na uroczystość z okazji urodzin i imienin związanej z naszym powiatem pisarki Zofii Urbanowskiej. Zacznie się od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą, a potem będzie tradycyjna część artystyczna. W trakcie tego wydarzenia dojdzie też do podsumowania konkursu plastycznego Zaczarowana Zakładka, a na koniec przewidziano jak zawsze spotkanie przy kawie. Zapraszamy 15 maja na godzinę 11 do Kowalewka, czyli do miejscowości, z której pochodziła tworząca potem w Koninie pisarka.
6: Konin FM.
0: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Kolejne zewnętrzne pieniądze płyną do gminy w naszym subregionie. Blisko 3 miliony trafi tym razem do gmin Kramsk i Rychwał. Wszystko na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki inwestycji w regionie powstanie ponad 100 nowych instalacji, które mają poprawić bezpieczeństwo sanitarne i ograniczyć problemy związane z gospodarką ściekową na terenach wiejskich. Program wsparcia skierowany jest przede wszystkim do gmin, gdzie budowa tradycyjnej kanalizacji jest trudna lub zwyczajnie nieopłacalna. Gmina Kramsk pozyskała dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych. Dzięki temu zostanie wybudowanych

0: oczyszczalni ścieków przydomowych w ilości 53. Podobną kwotę, 1,5 miliona, też otrzymuje gmina Rychwał. To dofinansowanie pozwoli na terenie tej gminy na realizację 59 nowych instalacji.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Tu czas płynie wolniej.
8: Zalew, zieleń i spokój.
7: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
9: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
10: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
11: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. Reklama.

0: FM. Konin FM.
1: Na naszej antenie często informujemy o drogowych utrudnieniach. Często też apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Prosimy o to, żebyście dbali o bezpieczeństwo podczas podróży. Niestety dochodzi do wypadków i teraz na naszej antenie o takim niebezpiecznym zdarzeniu, które miało miejsce w naszym regionie. W sobotę po 21 na terenie powiatu kolskiego w Różkowie Drugim doszło bowiem do tragicznego wypadku. Z ustaleń wynika, że 25-letni kierujący pojazdem marki Volkswagen potrącił przechodzącą przez jezdnię 80-letnią mieszkankę powiatu kolskiego. Do zdarzenia doszło w miejscu nieoświetlonym poza przejściem dla pieszych. Niestety pomimo podjętych działań, jak informują funkcjonariusze, życia kobiety nie udało się uratować. Na miejscu pod nadzorem prokuratora czynności wykonywali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kole. Prowadzone jest śledztwo, które pozwoli na wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Tunin FM.

0: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Czy i jak można imprezować w pałacu w Wilanowie po koncercie weekendowym? Są kolejne zawiadomienia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis nie żyje. Aktorka Stanisława Celińska grała w filmach i teatrze, a do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Nam mówią, jak było.
2: Procenty, geometria dużo.
3: Geometria ogólnie dużo. 45, 50.
4: No, z 80.
0: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero od 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kowalec.
5: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
0: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie. 21 oddziałów przedszkolnych zlikwiduje od września miasto Toruń. Powodem jest niż demograficzny, z którym borykają się także inne miasta. Z urzędnikami o narastającym problemie rozmawiała Agnieszka Wynarska.
6: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 500 trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
7: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
6: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
7: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
6: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
0: Dotkliwy problem jest także w Warszawie, mimo że już tylko do jutra trwa w stolicy rekrutacja uzupełniająca. Do przedszkoli w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. W związku z imprezą Techno w Pałacu Wilanowskim w Warszawie policję zawiadomił regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też rzecznik praw obywatelskich, a chodzi o imprezę z ostatniego weekendu. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas do wczesnego rana. Do internetu trafiły też zdjęcia pokazujące zniszczone trawniki, po których jeździł ciężki sprzęt. Muzeum w Wilanowie broni się tym, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody.
1: A co w regionie?
8: Od niedawna w pobliżu wieży widokowej w Paprotni są już nowe drzewa. Punkt zieleni połączony jest ze ścieżką edukacyjną, a na niej informacje o segregacji i czasie rozkładu różnych odpadów oraz o bioróżnorodności. Jeśli chodzi o drzewka, tych w Paprotni przybyło 76 sztuk.
9: Jarząb pospolity 17 sztuk, klon polny 22 sztuki, brzoza 20 sztuk i grab pospolity 17 sztuk. Tomasz Ręc, budżet może tak to nazwę, całego projektu opiewał na 43 tysiące złotych.
10: Po wstępnej rozmowie tutaj z panem dyrektorem, kiedy przyszedł z propozycją, że na terenie gminy, gdzie mieści się firma, chciałby zrealizować taki projekt, ja się z radością do tego przychyliłam, wskazując właśnie trudny teren, trudny, przy wieży widokowej w Paprotni i zaproponowałam, żeby uczestnikami byli uczniowie ze szkół publicznych z terenu gminy Krzymów, jak również warsztaty terapii zajęciowej, które wytwarzają elementy, które są elementami tej ścieżki edukacyjnej, bo właściwie przy okazji nasadzeń pojawiły się również tablice edukacyjne, pojawiają się bardzo ciekawe pojemniki w kształcie kredek na zbieranie odpadów, takie selektywne zbieranie odpadów, pojawią się ławeczki, domki dla owadów, to wszystko jest w trakcie i również realizatorami tych elementów są właśnie warsztaty terapii zajęciowej w Paprotni. Zostało to tak przemyślane, żeby powstała taka oaza oaza zieleni, bo to jest takie troszeczkę pustkowie. Są rodzime tutaj rośliny, drzewa, które jak widać posadzone, utrzymują się przez lata, są coraz większe. No ale myślę, że chata grillowa, tutaj jednocześnie siłownia zewnętrzna i wieża widokowa i przy okazji ta ścieżka edukacyjna, wszystko się fajnie wpisuje i będzie to fajny walor taki turystyczny, nie tylko dla mieszkańców gminy Krzymów, bo jak ja pojawiam się tutaj dość często, to widzę, że być może ze względu na dobry dojazd z drogi 92, z tego terenu korzysta bardzo dużo osób.
8: Mówiła w wypowiedzi dla gminnego serwisu krzymów.pl wójt Danuta Mazur. Przypomnijmy, że wieża widokowa w Paprotni jest w tej chwili jedyną tego typu czynną atrakcją w okolicy. Ta na szczycie najwyższego wzniesienia w powiecie konińskim, Żółtej Góry, pozostaje wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Drewno po raz drugi zaatakowały szkodniki. Naprawa nie ma sensu. Samorząd chce znaleźć pieniądze na budowę nowej, tym razem już metalowej wieży. Tymczasem zachęcamy, by wspinać się na otwarty bez ograniczeń punkt widokowy w Paprotni tuż za Brzeźnem przy drodze na koło.
1: Konin FM. Pogoda.
11: Chłodni zimni ogrodnicy dają nam popalić ten tydzień chłodny. Miało być ocieplenie na weekend, ale na razie tego ocieplenia nie widać. Więcej do końca tygodnia w ciągu dnia temperatura nie będzie przekraczać plus 20 stopni. Nie powinno też brakować w tym tygodniu opadów. Słońce ma być w mniejszości. Najbliższa noc, a raczej poranek z możliwymi przy rozpogodzeniach przygruntowymi przymrozkami. Dzień dobry, mówię po godzinie 17. Kalendarz świąt nietypowych, on teraz na naszej antenie, a dzisiaj tu naprawdę obrodziło w święta. Mamy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia, jak również Zaburzeń Immunologicznych, no i też jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Słońce dzisiaj pracuje w znaku, w którym już od dłuższego czasu, czyli byk, wschód słońca 4:45, zachód 20:18.
1: Konin FM. Konin FM.
11: Jedno miejsce, o którym informowaliśmy od dłuższego czasu, miejsce związane z robotami drogowymi w naszym subregionie, przeszło już do przeszłości. Mowa o Ślesinie. Tamtejsza drogowa inwestycja polegająca na budowie od podstaw mostu w ciągu drogi wojewódzkiej numer 263 już za nami. Jednak należy wspomnieć o tym, że kolejna inwestycja drogowa w subregionie konińskim będzie startować. Otóż, jak informuje wykonawca, firma Skalisza, już 18 maja rozpoczną się prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej numer 264 Kleczew-Konin w miejscowości Władzimirów. Planowany termin zakończenia robót w tym miejscu do 31 października bieżącego roku. Tam będzie trzeba liczyć się z utrudnieniami. Teraz, jeśli one występują, no to na tych najważniejszych skrzyżowaniach, czyli na przykład w okolicach Ronda Miast Partnerskich w Koninie.

0: FM. Reklama.
1: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: FM.
1: Ponad 100 chórzystów z całej Polski, wspólne śpiewanie i wyjątkowy jubileusz. Teraz na naszej antenie o wydarzeniu, które miało miejsce w Koninie, odbył się tutaj 38. diecezjalny zjazd chórów diecezji pomorsko-wielkopolskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego, połączony z obchodami 200-lecia parafii Świętego Ducha. Do naszego miasta przyjechali muzycy i śpiewacy m.in. z Gdańska, Sopotu, Poznania, Torunia, Bydgoszczy, Piły czy też Włocławka. Finałowy koncert w konińskim kościele ewangelicko-augsburskim zakończył się wspólnym wykonaniem utworów, które zrobiły ogromne wrażenie na publiczności. Podczas jubileuszowego nabożeństwa prezydent Konina Piotr Korytkowski podziękował parafii za jej wieloletni wkład w życie miasta i regionu oraz wręczył okolicznościowy prezent nawiązujący do historii naszego regionu.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Słuszne spostrzeżenia płyną z północy powiatu konińskiego, które warto wdrożyć w każdej gminie. Wiosna to czas, w którym w miarę możliwości i posiadanych środków samorządy starają się porządkować pasy drogowe i łatać dziury w jezdniach. Właśnie teraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku oczyściło już kilka chodników i zebrało przydrożne śmieci. Zaczęto także łatać dziury. Gmina zwraca się do mieszkańców kolejny raz z prośbą, by nie wyrzucać kamieni na pobocza i w rowy melioracyjne, ponieważ przez to przy pracy kosiarki dochodzi często do awarii sprzętu. Ekipy PGK Wierzbinek są w terenie każdego dnia, prowadzą prace porządkowe, by gmina prezentowała się jak najlepiej. Grabią, sprzątają, porządkują tereny zielone i przestrzenie publiczne. Ma być czysto, estetycznie i po prostu przyjemnie. Przyjemnie jest też spędzać czas z myślą o swoim zdrowiu. Gmina i miasto Tuliszków zaprasza mieszkańców na bezpłatne warsztaty aktywności fizycznej, które odbędą się w ramach projektu Razem dla Przyszłości. Międzypokoleniowa integracja i aktywizacja społeczna. Trzeba się zapisać i potem pojawić się w poniedziałki oraz czwartki w godzinach od 16 do 18 na terenie kompleksu edukacyjno-sportowego w Tuliszkowie, albo we wtorki od 10 do 12 w klubie Senior Plus, również w Tuliszkowie. Szczegóły na stronach miasta. Gmina Rychwał zakończyła realizację trzech ważnych zadań inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ramach drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbroszyn powstało 700 metrów kanalizy, 350 metrów rur wodociągowych oraz zamówiono 500 sztuk wodomierzy wyposażonych w system zdalnego odczytu. Realizacja całego tego projektu stanowiła duże wyzwanie organizacyjne ze względu na bardzo krótki czas przewidziany w umowie o dofinansowanie na wykonanie tych wszystkich zadań. Tymczasem już 23 maja odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców, organizacje społeczne oraz przedstawicieli lokalnych środowisk wokół najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju regionu. Turkowska Unia Rozwoju Tur zaprasza na sejmik regionalny powiatu tureckiego. W programie panele dyskusyjne dotyczące gospodarki, samorządu i spraw społecznych, rozmowy o przyszłości usług publicznych, demografii i gospodarce jutra, prezentacja lokalnych produktów i potencjału społecznego regionu oraz degustacje przygotowane przez koła gospodyń z tego obszaru. To wydarzenie ma znaczenie zwłaszcza dla przyszłości powiatu tureckiego. W czasie transformacji gospodarczej, zmian społecznych i wyzwań demograficznych potrzeba współpracy, dialogu i wspólnego myślenia o rozwoju lokalnym. Konferencja odbędzie się 23 od 10 do 15 w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Już pojutrze czwarty festiwal rzemiosła w Koninie. Młodzież będzie mogła wziąć udział w grze miejskiej pod hasłem Zobacz, spróbuj, zostań mistrzem. Chodzi o zaprezentowanie potencjału rzemiosła oraz jego oferty edukacyjnej, a także promowanie nauki realizowanej w formie przygotowania zawodowego na podstawie umowy o pracę. Podczas festiwalu poznamy bogactwo branż i usług świadczonych przez rzemieślników. Będą też warsztaty, misje młodego mistrza i to wszystko w czwartek. Szczegóły na stronie cechu rzemiosł różnych w Koninie. Tymczasem w piątek nietypowa akcja na rynku w Turku. Mieszkańcy będą mogli pochwalić się swoimi zdolnościami. Miejski Dom Kultury zapewni profesjonalne nagłośnienie, a ten, kto będzie chciał, będzie mógł w godzinach od 16 do 17.30 zaprezentować, jak śpiewa lub gra na jakimś instrumencie. Trzeba się tylko wcześniej zgłosić do turkowskiego MDK-u. Publiczność jak najbardziej mile widziana. A z Turku tylko 20 minut drogi dzieli nas od jednej z największych atrakcji w byłym województwie konińskim. Zespół nowych szybkich zjeżdżalni, ogród wodny, czyli laboratorium zabawy z eksponatami naukowymi, nauka jazdy elektrycznymi mini-jeepami dla najmłodszych, ekologiczne łódki elektryczne, zewnętrzny klub fitness, strefa relaksu z plażą trawiastą oraz zielony labirynt. I to wszystko w wielkim skrócie nowości w Uniejowie. O hektar rozbudowano tam kompleks termalny, otwarcie już w sobotę. Przewidziano koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i zespołu Zakopower.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Spoglądamy jeszcze do naszego sanktuarium w Licheniu. Otóż w ostatnią niedzielę to miejsce wypełniło się niezwykłym patriotycznym duchem. Przybyli pielgrzymi na południową mszę świętą stali się świadkami poruszającego widowiska, bowiem ponad 150-metrowa flaga narodowa niesiona przez młodszych i starszych powoli przesuwała się w stronę bazyliki. Gdy z jej balkonów rozbrzmiały uroczyste dźwięki trąb, wstęga zatrzymała się na placu, gdzie harcerze w geście hołdu złożyli symbolicznie

0: znicze przy brzozowych krzyżach upamiętniających bitwy i potyczki oraz bezimienne mogiły bohaterów narodowych. To właśnie tam flaga stworzyła żywy symbol pamięci i jedności, inaugurując uroczystość zorganizowaną z okazji 163-lecia rocznicy bitwy pod Ignacewem, stoczonej 8 maja 1863 roku, jednego z najważniejszych starć powstania styczniowego w naszym regionie.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: FM. Konin FM.
1: Zbliża się godzina 18. Jeszcze szybka informacja ze Słupcy, bowiem tam na promenadzie Niepodległości można już napić się wody. Po sezonie zimowym ponownie zainstalowano specjalne poidełka dla mieszkańców oraz ich czworonożnych upili. Tak jak mówiłem, godzina 18 się zbliża, więc kończy się moje dzisiejsze spotkanie z Wami. Program Popołudnie w dobrym rytmie jutro wystartuje ponownie o 15. I na to jutrzejsze spotkanie już teraz zapraszam, dziękując za wspólnie spędzone bardzo miło popołudniowe majowe 3 godziny. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, bye bye.
0: Tunin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Odliczamy czas do Nocy Muzeów w Koninie, na zamku na osiedlu Gosławice, ale także w Dworku, Spichlerzu i skansenie etnograficznym będzie można naprawdę przenieść się w czasie. Muzeum Okręgowe zapowiedziało pokazy rekonstruktorskie. Za ich sprawą poczujemy, jak wyglądało życie 600 lat temu. Odbędziemy podróż w czasie prosto do epoki biskupa Andrzeja Łaskarza, fundatora zamku w Gosławicach. Dzięki pracowni alchemika oraz dzięki bractwu rycerskiemu ziemi sieradzkiej wejdziemy na dwór biskupa Łaskarza, poznamy życie średniowiecznego duchowieństwa, zobaczymy ceremonialne stroje i nawet poczujemy zapach historycznych kadzideł, które przeniosą nas wprost do tamtych czasów. Ale to nie wszystko. Będzie też można zajrzeć do kuchni biskupiej i zobaczyć przy żywym ogniu, jak powstawały dawne potrawy według staropolskich receptur. Poznamy też tajemnicę zamku. Najmłodsi będą mogli zbudować własny model takiej warowni. I nie tylko biskup Łaskarzec przeniesie nas do dawnych czasów. W chałupie koło skansenu każdy będzie mógł przebrać się w stroje ludowe, zapozować do zdjęć w klimatycznej przestrzeni oraz otrzymać pamiątkowe fotografie wykonane przez fotografa związanego z Koninem Macieja Sypniewskiego, wywodzącego się z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach fotograficznych. O przygotowanie autentycznych, zgodnych z tradycją strojów zadba Lidia Maksym, 21-letnia mieszkanka Konina zajmująca się popularyzacją kultury ludowej. W swojej działalności koncentruje się ona na oryginalnych strojach, dawnym rzemiośle i muzyce, unikając uproszczeń oraz estetyki kostiumowej. Jej podejście opiera się na możliwie wiernym odtwarzaniu realiów tradycyjnej kultury. Zapraszamy w sobotę do Muzeum Okręgowego w Koninie od godziny 17. Zabawa taneczna będzie gwoździem programu festynu rodzinnego, który odbędzie się w parku w Osieku Małym w powiecie kąskim. Wydarzenie współorganizuje koło gospodyń wiejskich, ale będzie też wystawa zabytkowych samochodów, będą służby mundurowe i przejażdżki konne. Nie zabraknie także sportu. W programie znalazł się drugi turniej tenisa stołowego. Do tego dmuchańce, loteria fantowa i piana party. Będzie też bezpłatny popcorn, waca cukrowa, zupa oraz grill. Festyn w Osieku 30 maja w godzinach od 16 do 20, a od 20 rozpocznie się zabawa taneczna, zagra DJ Graba. Teraz kilka słów o wydarzeniach ważnych dla osób wierzących. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na spotkanie pełne inspiracji pod tytułem Piękna Matka, Piękna Kobieta, które skierowane jest nie tylko do mam, bo ma to być przestrzeń dla każdej kobiety, niezależnie od wieku oraz etapu życia. Odbędzie się ono 17 maja od 11 do 15 w programie konferencje, integracja oraz dzielenie się doświadczeniem. Tymczasem Stowarzyszenie Razem dla Łężyna wraz z parafią świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Koninie zaprasza również w najbliższą niedzielę na koncert pełen refleksji. Wystąpi tam chór Kantata pod dyrekcją Mirosława Grzanki. Początek o 10:30. Na organizację imprez można nie tylko szukać dotacji i pieniędzy od sponsorów, można też na przykład zbierać śmieci. Przykładem jest tu społeczność konińskich Gosławic. Dzięki 240 kg złomu oraz 145 butelek dołożono kolejną cegiełkę do organizacji pierwszego Dnia Gosławic i Dnia Dziecka. Jeśli ktoś chciałby się dorzucić w postaci takich odpadów, będzie kolejna okazja. Jeszcze jedna osiedlowa zbiórka zostanie przeprowadzona 23 maja w godzinach od 9 do 12. Szczegóły oraz numer telefonów do panów Arka i Darka są na Facebooku Stowarzyszenia Nasze Gosławice. A wspomniany pierwszy w historii Dzień Gosławic odbędzie się 13 czerwca. Wtedy od godziny 15 warto zajrzeć na parking przy Szkole Podstawowej nr 10, czyli przy ulicy Stafa. Będą występy lokalnych artystów oraz dzieci, będą biegi dla najmłodszych oraz darmowe dmuchańce. Do tego stoisko z żurkiem gosławskim i domowymi ciastami oraz inne atrakcje dla całych rodzin. A wieczorem odbędzie się kolejna edycja towarzyskiego biegu w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Rywalizacja będzie rozgrywać się na dystansie 7, 12 oraz 21 km. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Mata Zbierskiego, chłopca, który zmaga się z afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Już pojutrze koncert galowy Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu. To będzie 28. edycja takiego wydarzenia, za którego sprawą możemy poznać nasze talenty i zobaczyć, czego zdolna młodzież nauczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Wystąpią orkiestra oraz zespoły. Zapraszamy w czwartek, 14 maja na godzinę 17 do Konińskiego Oskardu. Wstęp jest wolny. Tymczasem w niedzielę 17 w godzinach od 11 do 15 na placu przed dzwonnicą na terenie sanktuarium w Licheniu odbywać będzie się festyn z polską wieprzowiną smacznie i zdrowo. Będzie promocja lokalnych produktów, degustacje potraw i wyrobów ze świni, konkurs kulinarny oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Zaprasza Wielkopolska Izba Rolnicza. Wtedy będzie odbywała się także wojewódzka pielgrzymka rolników. Przy okazji przypominamy, że od początku maja zwiększono liczbę autobusów PKS-u, które wyjeżdżają ze Starego Konina dalej przez Dworzec do Lichenia i zatrzymują się po drodze na przystankach także w gminie Kramsk. Wynegocjowano niższą cenę biletów do Lichenia. To już nie 20 zł, ale 4,80. Z początkiem sezonu pielgrzymkowego warto pojechać tam także, by poprzebywać nad jeziorem czy w sanktuaryjnych ogrodach. Można też wjechać na 30-piętrową, ponad 100-metrową wieżę bazyliki, gdzie znajduje się najwyższy punkt widokowy w całym województwie wielkopolskim. Konińska policja prowadzi działania jednoślad. Cieplejsza pogoda sprawia, że na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów, użytkowników hulajnóg oraz osób korzystających z urządzeń wspomagających ruch i urządzeń transportu osobistego. To grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego bezpieczeństwo każdego z nich jest szczególnie ważne. Kilka dni temu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie przeprowadzili działania pod nazwą jednoślad. Funkcjonariusze przeprowadzili 36 kontroli rowerów oraz 6 kontroli hulajnóg. Łącznie ujawnili 24 wykroczenia. Pamiętajmy o wzajemnej ostrożności i odrobinie wyrozumiałości na drodze. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na jednoślady, a rowerzyści i użytkownicy hulajnóg zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu. W tym sezonie w Koninie nie ma już hulajnóg, które za niewielką opłatą można było wypożyczyć na aplikację. To one co roku powodowały największe zagrożenie. Przejawiało się ono zwłaszcza nieodpowiedzialnym parkowaniem, często w taki sposób, że na przykład jadący rowerzysta na drodze dla rowerów, wyjeżdżając zza zakrętu, bywał zaskakiwany pozostawioną na środku hulajnogą. Bywało też, że tacy sporadyczni użytkownicy hulajnóg traktowali te wypożyczone po macoszemu, szalejąc na nich i nie zważając na ewentualne kolizje czy co gorsza wypadki, zwłaszcza wjeżdżając z dużą prędkością na ulicę.
2: Konin FM.
0: Konin FM.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz

0: oferty próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Reklama.
3: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany powiedział, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu. Podkreślił dziś Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alaves. A co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną też wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd te spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski. A wśród potencjalnych kierunków znalazła się Portugalia, o czym więcej Mateusz Stanicki.
5: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grają też trzej inni reprezentanci Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu. Ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire. Zdaniem hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
4: Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. Ostatnim laureatem spoza PSG był Alexandre Lacazette z Olympique Lyon w 2015 roku. Po raz drugi z rzędu najlepszym młodym piłkarzem ligi został uznany Désiré Doué, też z PSG. Natomiast Pierre Sage z ekipy Lens zdobył nagrodę dla najlepszego trenera. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia Sorana Cârstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Iga Świątek o półfinał zagra jutro wieczorem, jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula.

0: FM.
1: Regionalne podsumowanie dnia.
2: Do 22 maja na terenie naszego województwa odbywają się szkolenia żołnierzy. W związku z tym na terenie Wielkopolski można zauważyć osoby z bronią lub jej replikami. Taki komunikat pojawił się m.in. na stronach internetowych gminy Wierzbinek w powiecie konińskim. Brzmi poważnie, jednak prosimy, aby nie siać paniki i nie utrudniać wojsku realizacji ćwiczeń. Przypomnijmy, że niebawem widok żołnierzy w naszej okolicy będzie codziennością, bo w Kleczewie oraz w Turku mają powstać bazy Wojsk Obrony Terytorialnej. Tymczasem sprawdźmy, co z naszymi marzeniami o elektrowni jądrowej. Wiceminister energii i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapowiedział na ten miesiąc aktualizację ważnych dokumentów. Mają one uwzględniać przewidziany proces podejścia do budowy drugiej elektrowni atomowej w zakresie konkurencyjnego przetargu dla dostawcy technologii. W toku rozmów z potencjalnymi dostawcami pojawiły się istotne elementy modyfikujące pierwotne podejście. Chodzi m.in. o samą lokalizację, wciąż niewybraną, i dostosowanie jej do partnera technologicznego. W ramach tego postępowania ocenione zostanie local content i finansowanie. Rosną więc szanse na to, że wybór lokalizacji drugiej atomówki nie będzie zależał od widzimisię premiera Donalda Tuska czy prezesa Polskiej Grupy Energetycznej albo protestów związkowców z Bełchatowa, ale od tego, gdzie łatwiej i taniej będą gotowi postawić taką elektrownię, na przykład Amerykanie czy Francuzi. I pod tym względem rosną szanse Konina, ponieważ mamy do takiej inwestycji bardziej gotowe warunki. Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew-Konin w miejscowości Władimirów. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza, czyli główny wykonawca tego zadania, informuje, że już od nadchodzącego poniedziałku, 18 maja, rozpoczną się prace związane z realizacją tej drogi w gminie Kazimierz Biskupi i w poniedziałek zostanie wprowadzona czasowo zmieniona organizacja ruchu. Planowany termin zakończenia robót to końcówka października. Tymczasem orkiestry dęte z okolic Konina zaprezentują się na festiwalu w Środzie Wielkopolskiej. Już w najbliższą niedzielę wystąpią tam muzycy z Koła oraz ze Słupcy. Wszystko zacznie się 17 przed 14 wymarszem na Stary Rynek. Festiwal, na którym zagra w sumie 5 orkiestr, potrwa do godziny 18. Z kolei w niedzielę 24 maja w godzinach od 11 do 17 na bulwarze Nadwarciańskim w Starym Koninie ma odbywać się kwiatowy festyn miejski. A w sobotę, tę najbliższą w naszym mieście, będzie można zobaczyć kolejną wystawę w kinie. Koniński Oskard zaprasza na filmową podróż do londyńskiego muzeum. Na najnowszą ekspozycję z okazji 250. rocznicy urodzin dwóch gigantów brytyjskiego malarstwa. Dokument scenionej serii Wystawa w kinie prezentować będzie splecione losy pejzażystów Turnera i Constantla oraz ich arcydzieł pokazanych w zbliżeniach. Przewodnikami po tej fascynującej historii będą wybitni eksperci, którzy w przystępny sposób odsłonią kulisy pracy obydwu artystów. Spotkanie przed wielkim ekranem w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard już 16 o 14. W osadzie Janaszkowo w gminie Ślesin prace idą pełną parą. Rozbudowa kompleksu Fundacji Podaj Dalej z Konina nad jeziorem w Wąsoszach trwa już pełne 4 pory roku. Budynek A, w którym znajdować będą się mieszkania wspomagane, szykowany jest do wielkiej zmiany wizualnej. Ma już okna, położone są instalacje podłogowe i zaczyna pojawiać się elewacja. Budynek B z mieszkaniami treningowymi zyskuje wewnątrz instalacje elektryczne i teletechniczne. Trwają także prace na klatce schodowej, by była ona bezpieczna i spełniała wszelkie wymogi. Coraz wyraźniej kształtów nabiera też salon przylegający do mini tarasu, gdzie będzie strefa relaksu. Fundacja Podaj Dalej niemal wszystkie swoje usługi na rzecz osób poruszających się na wózkach realizuje bezpłatnie. Działa dzięki dotacjom i darowiznom. Tymczasem w Koninie Akademia Nauk Stosowanych przygotowuje się do rekrutacji. Nabór ruszy 22 czerwca, ale już teraz jedyna publiczna uczelnia w okolicy przypomina tegorocznym maturzystom z Konina, Turku, Koła i Słupcy, że po wykształcenie nie trzeba jeździć do Poznania. Nasza Akademia przewiduje przyjąć nowych studentów na ponad 20 kierunkach. Wśród nich m.in. pielęgniarstwo, automatyka i robotyka, czy psychologia i komunikacja w zarządzaniu. Można zdobyć licencjat albo zostać magistrem i inżynierem. Co roku WNS kształci się około 1800 studentów. Sprawdźmy, gdzie w tym tygodniu będzie można oddać krew. Jutro akcja od 8.30 rano w budynku przychodni przy Szpitalnej w Słupcy. W piątek od 16 do 19 na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście koło Konina. W niedzielę od rana w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku w powiecie kolskim, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszłowie koło Ostrowitego w powiecie słupeckim oraz w remizie we Władysławowie w powiecie tureckim. A w poniedziałek 18 maja w klubie Barburka w Turku. Sprawdźmy od razu jeszcze listę postoju mamobusów w tym tygodniu. Jutro badania przed galerią nad jeziorem na Konińskim Zatorzu, w czwartek przed amfiteatrem w Kramsku oraz przy Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej koło Skulska, w piątek przy Urzędzie Gminy w Osieku Małym w powiecie kolskim, przed stadionem w Tuliszkowie w powiecie tureckim oraz w Krzymowie w powiecie konińskim. Numery telefonów do rejestracji na poszczególne terminy można zdobyć ze strony poznańskiego oddziału NFZ-u w zakładce profilaktyka. A i przy okazji zdrowia polecamy kolejny spacerek po zdrowie z PTTK. Wystarczy mieć dwa bilety po 4,80 na autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nie w tę najbliższą, tylko w następną sobotę, czyli 23 maja o 10:00 odjedziemy specjalną linią MZK Spacer z dworca PKP i odwiedzimy Grąblin, Rudzice oraz Laskowiec. Wędrówka po urokliwych wsiach gminy Kramsk liczyć będzie około 4 km długości, a potem już w Koninie na osiedlu Laskowiec przewidziano zwiedzanie kolekcji motocykli u jednego z lokalnych pasjonatów motoryzacji. Dokładny rozkład autobusu oraz program wycieczki jest na profilu klubu PTTK Konin. Dwie duże imprezy pod patronatem Radia Konin FM. 30 i 31 maja polecamy wybrać się na boisko piłkarskie przy ulicy Parkowej w Malanowie na bardzo pozytywną imprezę. W tych dniach odbędzie się kolejna edycja Dni Malanowa. Wszystko zacznie się w sobotę 30 o godzinie 17. Na sam początek wystąpią lokalni artyści, potem o 19.30 na scenie pojawi się Folk Music Show, czyli zespół Redlin. Po tym występie przewidziano podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a o 21.00 koncerty zespołu After Party, po którym aż do 2.00 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. Następnego dnia, w niedzielę 31 maja w południe, sprawowana będzie tradycyjna msza w intencji mieszkańców gminy Malanów. Potem o 16.00 zaczną się występy lokalnych artystów, a o 20.30 gwiazdę zespołu Daj to głośniej. O godzinie 22.00 pokaz Fire Show, po którym zacznie się kolejna nocna plenerowa dyskoteka. W czasie Dni Malanowa obecne będzie także Wesołe Miasteczko, będą liczne punkty gastronomiczne i handlowe, strefa profilaktyczna, edukacyjno-artystyczna, będą animacje i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, loteria fontowa oraz piana party. Zapraszamy na Dni Malanowa w ostatni weekend maja. Z kolei 20 i 21 czerwca czekają nas Dni Sąpolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów z konkursem na Sołtysa Roku. Program imprezy prezentuje się bardzo ciekawie. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Dębowiacy, potem o 17 oficjalne otwarcie Pikniku Sołtysów, a o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni. Następnie przewidziano rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski Wschodniej, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 czerwca o 15.00 w Sąpolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18.00 Junior to my, a o 19.30 gwiazda Dni Sąpolna Kasia Moś, która zaśpiewa przy akompaniamencie Sąpolnieńskiej Orkiestry Dentej. Na finał przewidziano kolejną zabawę taneczną. Zapraszamy już w drugiej połowie czerwca na Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz Dni Sąpolna.

0: Konin FM 104.1. Pogoda.
1: Wieczór i noc z przelotnym deszczem w większości kraju. Deszczowe chmury zostaną z nami także jutro i to w całej Polsce. Do tego nadal chłodno.

0: Chłodno od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
1: Konin FM 104.1.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Seniorzy ustalili trasę przejazdu nowej linii autobusowej. MZK Konin podało przebieg 60+. Najmniejszy z możliwych w naszej flocie pojazdów ma wyjeżdżać z ulicy Magnetytowej i zatrzymywać się kolejno na przystankach przy Rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicy ulicy Bema, następnie przy klasztorze i cmentarzu na ulicy Kolskiej, na Waleta Rejwy, trasie warszawskiej, alejach 1 Maja koło Starostwa Powiatowego i przy dworcu PKP, a w drodze powrotnej na trasie warszawskiej, na Grunwaldzkiej, Walet Rajwy, w pobliżu ulicy Żwirki i Wigury, przy markecie w okolicy ulicy Bema i przy Rondzie Kamińskiego. Nie będzie więc zatrzymywać się na wszystkich przystankach po drodze. Chodzi głównie o to, by lokatorzy domu seniora i tej części nowego osiedla na górce w Starym Koninie mogli szybko dotrzeć do najważniejszych miejsc lub przesiąść się na inne linie.
2: Linia ta będzie kursowała regularnie. Dwa kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i dwa kursy tam i z powrotem, po szczycie popołudniowym oraz dwa kursy w sobotę i w niedzielę. Zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe.
1: Mówiła prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Magdalena Przybyła. Wydajemy miliony na budowę dróg rowerowych w Koninie, tymczasem część rowerzystów i tak nie chce z nich korzystać. Nie ma godziny, by nie zauważyć cyklisty, który jadąc między Starym a Nowym Koninem próbuje przeciskać się przez wąski chodnik wzdłuż mostu żelaznego. W tym przypadku mowa nawet o utrudnianiu ruchu pieszego, za co policja powinna wystawiać mandaty do 300 zł. Jednak na ogół pozostaje bierna, nawet jeśli przy żelaznym moście stoi patrol, który powinien na takie naruszenia reagować. Droga dla rowerów biegnie bowiem po wschodniej stronie żelaznego mostu i to z niej cykliści mają obowiązek korzystać. To tak jakby kierowcy samochodów jeździli w niektórych miejscach drogami dla rowerów, tłumacząc, że przecież muszą, bo tak krócej. Na przykład trasą dla jednośladów i pieszych za starym cmentarzem w Morzesławiu, czy nową kładką nad kanałem Ulgi. Na szczęście kierowcy odbierający rowerzystom ich prawa na ich własnych drogach dla rowerów zdarzają się tylko incydentalnie, czego nie można powiedzieć o rowerzystach, nagminnie odbierających prawa pieszym, a to również stwarza zagrożenie, choć nie wzbudza tak wielkiego oburzenia. Inne z wielu przykładów to ulica Kleczewska na odcinku od Ronda przy przeprawie do skrzyżowania przy kościele Maksymiliana. Wydano wiele pieniędzy, by po zachodniej stronie zbudować szeroki ciąg pieszo-rowerowy. Tymczasem część cyklistów porusza się wąskim chodnikiem po przeciwnej stronie ulicy, bo nie chce im się przejechać na drugą stronę, mimo że na tym odcinku przy przejściach dla pieszych są przejazdy dla rowerzystów. W Koninie zdarzają się nawet sytuacje, w których cykliści, mając własną drogę, jak chociażby wzdłuż ulicy Kolejowej, jadą jezdnią dla samochodów. Za to także grozi mandat, bo każdy rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeśli taka w danym kierunku została wyznaczona. Ten przepis najczęściej łamią sportowcy na kolarzówkach, czując się specjalnie uprzywilejowanymi. Nic bardziej mylnego, przepisy ruchu drogowego nie uwzględniają takich wyjątków. Niestety i w tej kwestii policja pozostaje najczęściej obojętna i nie potrafi stanąć po stronie kierowców samochodów. A to po prostu niesprawiedliwe. Dlatego warto, by prawo o ruchu drogowym ze wzajemnym szacunkiem do innych uczestników respektowali zarówno kierowcy, piesi, jak i rowerzyści. Prawie 13 milionów złotych dla w sumie 10 gmin z terenów 4 powiatów – Tureckiego, Kolskiego, Słupeckiego i Konińskiego – przekazał Samorząd Województwa Wielkopolskiego na przydomowe oczyszczanie ścieków. Celem takiej pomocy jest poprawa efektywności oraz jakości funkcjonowania kanalizy na taką, która jest przyjazna środowisku i spełnia obowiązujące wymogi techniczno-prawne z wyeliminowaniem nieklasyfikowanych oraz przestarzałych zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. Są wsie, do których zwyczajnie nie opłaca się ciągnąć sieci kanalizacyjnej, bo są one albo za daleko od oczyszczalni ścieków, albo są słabo zaludnione. Na liście beneficjentów znalazły się także samorządy z okolic Konina.
3: Dwie gminy z powiatu konińskiego, a więc gmina Kramsk i gmina Rychwał, otrzymują wsparcie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Każda gmina po 1,5 miliona złotych, w sumie 3 miliony złotych. I każda gmina wybuduje też po ponad 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. To ważne zadania, zwłaszcza w tych terenach rozrzuconych, oddalonych od głównych miejscowości, bo to jedyna szansa na to, żeby tam powstały oczyszczalnie ścieków. Więc rozwój tych małych miejscowości jest dla nas również bardzo istotny i cieszę się, że te środki z Unii Europejskiej trafiają również na te oddalone od centrów miejscowości.
1: W naborze w skali całego województwa złożono 30 wniosków, po których weryfikacji formalnej i merytorycznej przyznano wsparcie dla 26 gmin o wartości ponad 33 milionów złotych. Dofinansowanie ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych do maksymalnie 75%. Tymczasem ruszyła kolejna edycja programu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
3: Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. To wsparcie wynosi do 12 tysięcy złotych na projekt, a pula środków wynosi 700 tysięcy złotych. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w tym konkursie. Nabór trwa do 29 maja. W ten sposób realizujemy misję, o której mówimy już od dawien dawna, a więc zrównoważonego rozwoju w każdej części Wielkopolski, a tutaj swoje możliwości i potrzeby mogą wypływać właśnie z organizacji pozarządowych. Także serdecznie Państwa zachęcam do udziału w tym konkursie, a szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej umww.pl w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Od niedawna w pobliżu wieży widokowej w Paprotni są już nowe drzewa. Punkt zieleni połączony jest ze ścieżką edukacyjną, a na niej informacje o segregacji i czasie rozkładu różnych odpadów oraz o bioróżnorodności. Jeśli chodzi o drzewka, tych w Paprotni przybyło 76 sztuk.
4: Jarząb pospolity 17 sztuk, klon polny 22 sztuki, brzoza 20 sztuk i grab pospolity 17 sztuk. Tomasz Ręc, budżet może tak to nazwę, całego projektu opiewał na 43 tysiące złotych.
5: Po wstępie w tej rozmowie tutaj z panem dyrektorem, kiedy przyszedł z propozycją, że na terenie gminy, gdzie mieści się firma, chciałby zrealizować taki projekt, ja się z radością do tego przychyliłam, wskazując właśnie trudny teren, trudny, przy wieży widokowej w Paprotni i zaproponowałam, żeby uczestnikami byli uczniowie ze szkół publicznych z terenu gminy Krzymów, jak również warsztaty terapii zajęciowej, które wytwarzają elementy, które są elementami tej ścieżki edukacyjnej, bo właściwie przy okazji nasadzań pojawiły się również tablice edukacyjne, pojawiają się bardzo ciekawe pojemniki w kształcie kredek na zbieranie odpadów, takie selektywne zbieranie odpadów, pojawią się ławeczki, domki dla owadów, to wszystko jest w trakcie i również realizatorami tych elementów są właśnie warsztaty terapii zajęciowej w Paprotni. Zostało to tak przemyślane, żeby powstała taka oaza zieleni, bo to jest takie troszeczkę pustkowie, są rodzime tutaj rośliny, drzewa, które jak widać posadzone, utrzymują się przez lata, są coraz większe. No ale myślę, że chata grillowa, tutaj jednocześnie siłownia zewnętrzna i wieża widokowa i przy okazji ta ścieżka edukacyjna, wszystko się fajnie wpisuje i będzie to fajny walor taki turystyczny, nie tylko dla mieszkańców gminy Krzymów, bo jak ja pojawiam się tutaj dość często, to widzę, że być może ze względu na dobry dojazd z drogi 92 z tego terenu korzysta bardzo dużo osób.
1: Mówiła w wypowiedzi dla gminnego serwisu krzymów.pl wójt Danuta Mazur. Przypomnijmy, że wieża widokowa w Paprotni jest w tej chwili jedyną tego typu czynną atrakcją w okolicy. Ta na szczycie najwyższego wzniesienia w powiecie konińskim Złotej Góry pozostaje wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Drewno po raz drugi zaatakowały szkodniki. Naprawa nie ma sensu. Samorząd chce znaleźć pieniądze na budowę nowej, tym razem już metalowej wieży. Tymczasem zachęcamy, by wspinać się na otwarty bez ograniczeń punkt widokowy w Paprotni tuż za Brzeźnem przy drodze na koło. Pierwsze zabytki w mieście Kole skorzystają z dofinansowania przeznaczonego na remont cennych obiektów. Dokumentacja techniczna oraz wymagane pozwolenia zostały już złożone. Realizacja prac rozpocznie się w najbliższym czasie, a mowa o Kościele Ewangelickim oraz o klasztorze Bernardynów. W tegorocznym naborze wpłynęły właśnie te dwa wnioski. Oba obiekty należą do najcenniejszych zabytków Koła. Dla ojców Bernardynów trwa szczególny rok. Wspólnota obchodzi jubileusz 560-lecia istnienia klasztoru w Kole, a planowane prace konserwatorskie stanowią ważny element tych obchodów. Z kolei parafia ewangelicko-augsburska z Konina podejmuje pierwsze kroki w kierunku ratowania swojego zabytkowego kościoła w Kole. A teraz zaproszenie na sztukę w wykonaniu naszych lokalnych artystów. Teatr Kościuszki 13, czyli grupa aktorów amatorów działająca w ramach Miejskiego Domu Kultury w Turku, pracuje właśnie nad nową komedią zatytułowaną Amant w szafie. Premiera 2 czerwca o godzinie 20 w turkowskim MDK-u. Z kolei młodzieżowy teatr Zamieszanie, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, zaprasza na spektakl Sztuka Przetrwania. To młodzi mieszkańcy z okolic Głodna, Smulnika, Ślesina i Brzeźna. Przedstawienie w ich wykonaniu będzie można obejrzeć dokładnie za tydzień, we wtorek 19 maja o 10.30 oraz 20 i 21 maja o 9 i 11 w sali widowiskowej GOKU w Brzeźnie. Wstęp jest wolny.
6: Konin FM.
0: Konin FM.
6: Naturalnie, że...

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni rozegrają w tym tygodniu decydujące dwa mecze o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Do kadry po długiej przerwie i licznych kontuzjach wraca Szymon Sićko.
6: Trochę czuję się jakby pierwszy raz był na zgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. To fajne uczucie, czuję się trochę jak nowy zawodnik. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji.
5: Pierwszy mecz z faworyzowaną Austrią jutro w Gracu.
6: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
5: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest w tabeli trzeci. Na dwie kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia mundialu w Ameryce Południowej. Meksykańscy kibice nie mogą się doczekać.
7: Jestem podekscytowany, będziemy gospodarzami, więc musimy zrobić dobre wrażenie, zadbać o ulicę. Przede wszystkim jestem podekscytowany, że to wszystko się zaczyna.
5: Niektórzy kibice uważają jednak, że jeszcze nie wszystko zapięte jest na ostatni guzik.
7: Szczerze mówiąc, uważam, że żadne Mistrzostwa Świata, żadne miasto nie jest naprawdę gotowe, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie. Ale myślę, że tak jak zawsze, Meksyk ostatecznie zawsze wszystko robi dobrze i jak się da, ale dobrze.
5: Mundial ruszy 11 czerwca na dwóch meksykańskich stadionach. W stolicy gospodarze podejmą RPA, a w Guadalajarze Korea Południowa zagra z Czechami. Jonathan Narváez z UA i Team Emirates wygrał czwarty etap wysiłku klasyckiego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.

0: Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Mieszkańcy znów pokazali, że w grupie siła. Na strażnicy OSP w Sławsku w gminie Żgów zamontowano zewnętrzny defibrylator AED. Każdy może z niego w razie potrzeby skorzystać. To ważny krok dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Od teraz urządzenie, które może uratować ludzkie życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, pełni służbę w intuicyjnie najlepszym miejscu. Zakup i montaż AED był możliwy dzięki ogromnemu wsparciu wszystkich mieszkańców oraz parafian ze Sławska. Do zbiórki dorzuciły się także firmy z regionu. Druhowie mają nadzieję, że użycie defibrylatora nigdy nie będzie potrzebne, jednak wiedza o tym, jak z niego skorzystać, jest absolutnie niezbędna. Wkrótce strażacy ruszą ze szkoleniami dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy. Tymczasem kolejna gmina w powiecie konińskim chce zachęcić mieszkańców do życia w wolności i świadomości. Wkrótce odbędzie się 6. rajd rowerowy bez uzależnień. Wyprawa na dwóch kółkach wystartuje 23 maja o 15 sprzed budynku urzędu w Wierzbinku. Meta po 17 kilometrach w Różkowie. A już 2 godziny wcześniej zacznie się znakowanie rowerów z konińską policją. Na zakończenie na uczestników rajdu czekać będzie poczęstunek. Organizatorzy profilaktycznej wycieczki czekają na zgłoszenia jeszcze równo przez tydzień, do 19 maja. W regionie trwają remonty kolejnych świetlic wiejskich, czyli centrów życia kulturalnego i społecznego mniejszych miejscowości. W Domaninie w powiecie kolskim, to gmina Dąbie, odświeżane są ściany, wymieniane drzwi i modernizowana jest łazienka. Taki obiekt w tej wsi ważny jest zwłaszcza dla druhów OSP oraz koła gospodyń. Remont świetlicy ruszył także w powiecie tureckim w Ogorzelczynie pod Tuliszkowem. Tam mowa o dużo kosztowniejszych pracach, które sięgają ponad 1 000 000 zł. Lista zadań jest długa. Wymieniane są instalacje elektryczne, będzie zbiornik na deszczówkę, wentylacja odzyskująca ciepło i inne rozwiązania, które mają wpłynąć na ekologię oraz ekonomię. Chodzi o to, by takie obiekty mogły tanio funkcjonować przez cały rok. Tymczasem zerknijmy na plany dotyczące nowych inwestycji, a w zasadzie marzenia, których rząd nie chce spełnić. Niedawno mówiliśmy, że w gruzach legł pomysł trasy Via Pomerania, którą konienianie mogliby szybko dojechać do Ustki. Budowę ekspresówki poparła Rada Miasta, ale ostatecznie Ministerstwo Infrastruktury zlekceważyło pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej i takiego połączenia o dobrych parę metrach póki co nie będzie. Za to samorządy z 4 województw chcą budowy S15, która miałaby połączyć Olsztyn z Opolem, otwierając nowe możliwości rozwoju dla Inowrocławia, Konina, Kalisza czy Ostrowa Wielkopolskiego. Z doniesień serwisu InvestMap oraz portalu samorządowego wynika jednak, że i tu obecny rząd nie będzie po naszej myśli. W ten sposób Wielkopolska Wschodnia zostanie pozbawiona marzeń o 2 ekspresówkach na północ kraju. Na szczęście faktem staje się rozbudowa drogi krajowej nr 25 na południe. Słuszne spostrzeżenia płyną z północy powiatu konińskiego, które warto wdrożyć w każdej gminie. Wiosna to czas, w którym w miarę możliwości i posiadanych środków samorządy starają się porządkować pasy drogowe i łatać dziury w jezdniach. Właśnie teraz przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Wierzbinku oczyściło już kilka chodników i zebrało przydrożne śmieci. Zaczęto także łatać dziury. Gmina zwraca się do mieszkańców kolejny raz z prośbą, by nie wyrzucać kamieni na bocza i w rowy melioracyjne, ponieważ przez to przy pracy kosiarki dochodzi często do awarii sprzętu. Ekipy PGK Wierzbinek są w terenie każdego dnia, prowadzą prace porządkowe, by gmina prezentowała się jak najlepiej. Grabią, sprzątają, porządkują tereny zielone i przestrzenie publiczne. Ma być czysto, estetycznie i po prostu przyjemnie. Przyjemnie jest też spędzać czas z myślą o swoim zdrowiu. Gmina i miasto Tuliszków zaprasza mieszkańców na bezpłatne warsztaty aktywności fizycznej, które odbędą się w ramach projektu Razem dla przyszłości. Międzypokoleniowa integracja i aktywizacja społeczna. Trzeba się zapisać i potem pojawić się w poniedziałki oraz czwartki w godzinach od 16 do 18 na terenie kompleksu edukacyjno-sportowego w Tuliszkowie, albo we wtorki od 10 do 12 w klubie Senior Plus, również w Tuliszkowie. Szczegóły na stronach miasta. Gmina Rychwał zakończyła realizację trzech ważnych zadań inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ramach drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbroszyn powstało 700 metrów kanalizy, 350 metrów rur wodociągowych oraz zamówiono 500 sztuk wodomierzy wyposażonych w system zdalnego odczytu. Realizacja całego tego projektu stanowiła duże wyzwanie organizacyjne ze względu na bardzo krótki czas przewidziany w umowie o dofinansowanie na wykonanie tych wszystkich zadań. Tymczasem już 23 maja odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców, organizacje społeczne oraz przedstawicieli lokalnych środowisk wokół najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju regionu. Turkowska Unia Rozwoju Tur zaprasza na sejmik regionalny powiatu tureckiego. W programie panele dyskusyjne dotyczące gospodarki, samorządu i spraw społecznych, rozmowy o przyszłości usług publicznych, demografii i gospodarce jutra, prezentacja lokalnych produktów i potencjału społecznego regionu oraz degustacje przygotowane przez koła gospodyń z tego obszaru. To wydarzenie ma znaczenie zwłaszcza dla przyszłości powiatu tureckiego. W czasie transformacji gospodarczej, zmian społecznych i wyzwań demograficznych potrzeba współpracy, dialogu i wspólnego myślenia o rozwoju lokalnym. Konferencja odbędzie się 23 od 10 do 15 w Auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku. W Koninie trwają przygotowania do Międzynarodowego 10. Festiwalu Piosenki i Tańca. Finałową galę na terenie Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu poprzedzą konkursy w domach kultury. Znamy już jurorów części wokalnej. W jury zasiądą znakomici muzycy, kompozytorzy, wokaliści i pedagodzy. Przewodniczącym komisji artystycznej będzie kompozytor Jerzy Petersburski Junior. Obok niego będą pedagog i dyrygent Beata Stanisławska-Zielak, wokalistka Katarzyna Idzikowska oraz wokalistka Joanna Januszewska. Sekretarzem jury będzie Krystian Weber. Przesłuchania wokalistów rozpoczną się w czwartek 11 czerwca o godzinie 9.30 w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. Wokalistom w starszych kategoriach wiekowych towarzyszyć będzie orkiestra festiwalowa pod kierownictwem Pawła Zielaka. Natomiast konkursowe występy tancerzy z Polski i ze świata będą oceniane w tym samym czasie w budynku Konińskiego Centrum Kultury, czyli w dawnym Kadeku. Tymczasem powiedzmy o wydarzeniu, które czeka nas już w najbliższy piątek. Dom Kultury w Kowalewku w gminie Żgów zaprasza na uroczystość z okazji urodzin i imienin związanej z naszym powiatem pisarki Zofii Urbanowskiej. Zacznie się od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą, a potem będzie tradycyjna część artystyczna. W trakcie tego wydarzenia dojdzie też do podsumowania konkursu plastycznego Zaczarowana Zakładka, a na koniec przewidziano jak zawsze spotkanie przy kawie. Zapraszamy 15 maja na godzinę 11 do Kowalewka, czyli do miejscowości, z której pochodziła tworząca potem w Koninie pisarka.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie. The DJ give you the spin.

0: FM.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: Cappuccino. Caffè latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry

0: Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Reklama.
1: Pogoda.
2: W całym kraju przydadzą się jutro parasole, do tego chłodno, od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
3: Konin FM.

0: co dalej z rządowym pakietem obniżającym ceny paliw. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla podejrzanego o wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, a potem o zdjęciu wygenerowanym przez AI, które postawiło na równe nogi służby.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
0: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie najprawdopodobniej po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek jego obrońcy i uchylił podejrzanemu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
3: Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
0: Mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian decyzję sądu skomentował tak.
4: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy funkcjonariuszy policji oraz prokuratury. To postępowanie wolne już jest od zagrożeń.
0: Decyzja sądu jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód kierowany przez podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rolnicy szykują się do kolejnego protestu. 20 maja chcą przyjechać do Warszawy. Rolnicza Solidarność alarmuje, że sytuacja w polskich gospodarstwach w związku z suszą i przymrozkami jest dramatyczna i domagają się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
5: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zdjęcie niedźwiedzia przy ulach wygenerowane przez sztuczną inteligencję postawiło na nogi podkarpackich urzędników i służby. Nieprawdziwa fotografia, która miała być żartem, wywołała zamieszanie w gminie Niebylec, 15 km od Rzeszowa. Urząd gminy potraktował sprawę poważnie i zawiadomił służby. Strażacy sprawdzali teren dronem, a policję poproszono o dodatkowe patrole.
6: Ustaliliśmy osobę, mieszkańca Połomi, która wykonała to zdjęcie w formie żartu, jednak bez intencji jego publikowania.
0: Mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński z policji w Strzyżowie. Zdjęcie zostało później rozesłane do innych i to w efekcie doprowadziło do fałszywego alarmu. Autorowi wygenerowanego zdjęcia tym razem się upiekło, ale policja ostrzega, że publikując taki fałszywy alarm, można odpowiadać za wprowadzenie służb w błąd. Ósmoklasiści napisali dziś egzamin z matematyki. Co było i na jakie wyniki liczą?
7: Procenty, geometria dużo.
8: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
7: No z 80%.
0: Jutro ostatni egzamin z języka obcego. Dla większości ósmoklasistów będzie to język angielski. Wyniki egzaminów 3 lipca.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Do 22 maja na terenie naszego województwa odbywają się szkolenia żołnierzy. W związku z tym na terenie Wielkopolski można zauważyć osoby z bronią lub jej replikami. Taki komunikat pojawił się m.in. na stronach internetowych gminy Wierzbinek w powiecie konińskim. Brzmi poważnie, jednak prosimy, aby nie siać paniki i nie utrudniać wojsku realizacji ćwiczeń. Przypomnijmy, że niebawem widok żołnierzy w naszej okolicy będzie codziennością, bo w Kleczewie oraz w Turku mają powstać bazy Wojsk Obrony Terytorialnej. Tymczasem sprawdźmy, co z naszymi marzeniami o elektrowni jądrowej. Wiceminister energii i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapowiedział na ten miesiąc aktualizację ważnych dokumentów. Mają one uwzględniać przewidziany proces podejścia do budowy drugiej elektrowni atomowej w zakresie konkurencyjnego przetargu dla dostawcy technologii. W toku rozmów z potencjalnymi dostawcami pojawiły się istotne elementy modyfikujące pierwotne podejście. Chodzi m.in. o samą lokalizację, wciąż niewybraną, i dostosowanie jej do partnera technologicznego. W ramach tego postępowania ocenione zostanie local content i finansowanie. Rosną więc szanse na to, że wybór lokalizacji drugiej atomówki nie będzie zależał od widzimisię premiera Donalda Tuska, czy prezesa Polskiej Grupy Energetycznej, albo protestów związkowców z Bełchatowa, ale od tego, gdzie łatwiej i taniej będą gotowi postawić taką elektrownię, na przykład Amerykanie czy Francuzi. I pod tym względem rosną szanse Konina, ponieważ mamy do takiej inwestycji bardziej gotowe warunki. Odliczamy czas do Nocy Muzeów w Koninie. Na zamku, na osiedlu Gosławice, ale także w Dworku, Spichlerzu i skansenie etnograficznym będzie można naprawdę przenieść się w czasie. Muzeum Okręgowe zapowiedziało pokazy rekonstruktorskie. Za ich sprawą poczujemy, jak wyglądało życie 600 lat temu. Odbędziemy podróż w czasie prosto do epoki biskupa Andrzeja Łaskarza, fundatora zamku w Gosławicach. Dzięki pracowni alchemika oraz dzięki Bractwu Rycerskiemu Ziemi Sieradzkiej wejdziemy na dwór biskupa Łaskarza, poznamy życie średniowiecznego duchowieństwa, zobaczymy ceremonialne stroje i nawet poczujemy zapach historycznych kadzideł, które przeniosą nas wprost do tamtych czasów. Ale to nie wszystko. Będzie też można zajrzeć do kuchni biskupiej i zobaczyć przy żywym ogniu, jak powstawały dawne potrawy według staropolskich receptur. Poznamy też tajemnicę zamku. Najmłodsi będą mogli zbudować własny model takiej warowni. I nie tylko biskup Łaskarzyc przeniesie nas do dawnych czasów. W chałupie koło skansenu każdy będzie mógł przebrać się w stroje ludowe, zapozować do zdjęć w klimatycznej przestrzeni oraz otrzymać pamiątkowe fotografie wykonane przez fotografa związanego z Koninem Macieja Sypniewskiego, wywodzącego się z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach fotograficznych. O przygotowanie autentycznych, zgodnych z tradycją strojów zadba Lidia Maksym, 21-letnia mieszkanka Konina, zajmująca się popularyzacją kultury ludowej. W swojej działalności koncentruje się ona na oryginalnych strojach, dawnym rzemiośle i muzyce, unikając uproszczeń oraz estetyki kostiumowej. Jej podejście opiera się na możliwie wiernym odtwarzaniu realiów tradycyjnej kultury. Zapraszamy w sobotę do Muzeum Okręgowego w Koninie od godziny 17. Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew-Konin w miejscowości Władimirów. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza, czyli główny wykonawca tego zadania, informuje, że już od nadchodzącego poniedziałku, 18 maja, rozpoczną się prace związane z realizacją tej drogi w gminie Kazimierz Biskupi i w poniedziałek zostanie wprowadzona czasowo zmieniona organizacja ruchu. Planowany termin zakończenia robót to końcówka października. Tymczasem orkiestry Dęte z okolic Konina zaprezentują się na festiwalu w Środzie Wielkopolskiej. Już w najbliższą niedzielę wystąpią tam muzycy z Koła oraz ze Słupcy. Wszystko zacznie się 17 przed 14 wymarszem na Stary Rynek. Festiwal, na którym zagra w sumie 5 orkiestr, potrwa do godziny 18. Z kolei w niedzielę 24 maja w godzinach od 11 do 17 na Bulwarze Nadwarciańskim w Starym Koninie ma odbywać się kwiatowy festyn miejski. A w sobotę, tę najbliższą w naszym mieście, będzie można zobaczyć kolejną wystawę w kinie. Koniński Oskard zaprasza na filmową podróż do londyńskiego muzeum na najnowszą ekspozycję z okazji 250. rocznicy urodzin dwóch gigantów brytyjskiego malarstwa. Dokument scenionej serii Wystawa w kinie prezentować będzie splecione losy pejzażystów Turnera i Constantla oraz ich arcydzieł pokazanych w zbliżeniach. Przewodnikami po tej fascynującej historii będą wybitni eksperci, którzy w przystępny sposób odsłonią kulisy pracy obydwu artystów. Spotkanie przed wielkim ekranem w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oscars już 16 o 14. Zabawa taneczna będzie gwoździem programu festynu rodzinnego, który odbędzie się w parku w Osieku Małym w powiecie kolskim. Wydarzenie współorganizuje koło gospodyń wiejskich, ale będzie też wystawa zabytkowych samochodów, będą służby mundurowe i przejażdżki konne. Nie zabraknie także sportu. W programie znalazł się drugi turniej tenisa stołowego. Do tego dmuchańce, loteria fantowa i piana party. Będzie też bezpłatny popcorn, waca cukrowa, zupa oraz grille. Festyn w Osieku 30 maja w godzinach od 16 do 20, a o 20 rozpocznie się zabawa taneczna, zagra DJ Graba. Teraz kilka słów o wydarzeniach ważnych dla osób wierzących. Sanktuarium Matki Bożej Lichańskiej zaprasza na spotkanie pełne inspiracji pod tytułem Piękna Matka, Piękna Kobieta, które skierowane jest nie tylko do mam, bo ma to być przestrzeń dla każdej kobiety, niezależnie od wieku oraz etapu życia. Odbędzie się ono 17 maja od 11 do 15 w programie konferencje, integracja oraz dzielenie się doświadczeniem. Tymczasem Stowarzyszenie Razem dla Łężyna wraz z parafią świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Koninie zaprasza również w najbliższą niedzielę na koncert pełen refleksji. Wystąpi tam chór Kantata pod dyrekcją Mirosława Grzanki, początek o 10.30. W osadzie Janaszkowo w gminie Ślesin prace idą pełną parą. Rozbudowa kompleksu Fundacji Podaj Dalej z Konina nad jeziorem w Wąsoszach trwa już pełne 4 pory roku. Budynek A, w którym znajdować będą się mieszkania wspomagane, szykowany jest do wielkiej zmiany wizualnej. Ma już okna, położone są instalacje podłogowe i zaczyna pojawiać się elewacja. Budynek B z mieszkaniami treningowymi zyskuje wewnątrz instalacje elektryczne i teletechniczne. Trwają także prace na klatce schodowej, by była ona bezpieczna i spełniała wszelkie wymogi. Coraz wyraźniej kształtów nabiera też salon przylegający do mini terasu, gdzie będzie strefa relaksu. Fundacja Podaj Dalej niemal wszystkie swoje usługi na rzecz osób poruszających się na wózkach realizuje bezpłatnie, działa dzięki dotacjom i darowiznom. Tymczasem w Koninie Akademia Nauk Stosowanych przygotowuje się do rekrutacji. Nabór ruszy 22 czerwca, ale już teraz jedyna publiczna uczelnia w okolicy przypomina tegorocznym maturzystom z Konina, Turku, Koła i Słupcy, że po wykształceniu nie trzeba jeździć do Poznania. Nasza Akademia przewiduje przyjąć nowych studentów na ponad 20 kierunkach. Wśród nich między innymi pielęgniarstwo, automatyka i robotyka, czy psychologia i komunikacja w zarządzaniu. Można zdobyć licencjat albo zostać magistrem i inżynierem. Co roku WNS kształci się około 1800 studentów. Na organizację imprez można nie tylko szukać dotacji i pieniędzy od sponsorów, można też na przykład zbierać śmieci. Przykładem jest tu społeczność Konińskich Gosławic. Dzięki 240 kg złomu oraz 145 butelek dołożono kolejną cegiełkę do organizacji pierwszego Dnia Gosławic i Dnia Dziecka. Jeśli ktoś chciałby się dorzucić w postaci takich odpadów, będzie kolejna okazja. Jeszcze jedna osiedlowa zbiórka zostanie przeprowadzona 23 maja w godzinach od 9 do 12. Szczegóły oraz numer telefonów do panów Arka i Darka są na Facebooku Stowarzyszenia Nasze Gosławice. A wspomniany pierwszy w historii Dzień Gosławic odbędzie się 13 czerwca. Wtedy od godziny 15 warto zajrzeć na parking przy Szkole Podstawowej numer 10, czyli przy ulicy Staffa. Będą występy lokalnych artystów oraz dzieci, będą biegi dla najmłodszych oraz darmowe dmuchańce. Do tego stoisko z żurkiem gosławskim i domowymi ciastami oraz inne atrakcje dla całych rodzin. A wieczorem odbędzie się kolejna edycja towarzyskiego biegu w poszukiwaniu kwitnącej paprosi. Rywalizacja będzie rozgrywać się na dystansie 7, 12 oraz 21 km. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Mata Zbierskiego, chłopca, który zmaga się z afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Sprawdźmy, gdzie w tym tygodniu będzie można oddać krew. Jutro akcja od 8.30 rano w budynku przychodni przy Szpitalnej w Słupcy. W piątek od 16 do 19 na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście koło Konina. W niedzielę od rana w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku w powiecie kolskim, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszłowie koło Ostrowitego w powiecie słupeckim oraz w remisie we Władysławowie w powiecie tureckim. A w poniedziałek 18 maja w klubie Barburka w Turku. Sprawdźmy od razu razu jeszcze listę postoju mamobusów w tym tygodniu. Jutro badania przed Galerią nad Jeziorem na Konińskim Zatorzu, w czwartek przed Amfiteatrem w Kramsku oraz przy Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej koło Skulska, w piątek przy Urzędzie Gminy w Osieku Małym w powiecie kolskim, przed stadionem w Tuliszkowie w powiecie tureckim oraz w Krzymowie w powiecie konińskim. Numery telefonów do rejestracji na poszczególne terminy można zdobyć ze strony poznańskiego oddziału NFZ-u w zakładce profilaktyka. A i przy okazji zdrowia polecamy kolejny spacerek po zdrowie z PTTK. Wystarczy mieć dwa bilety po 4,80 na autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nie w tę najbliższą, tylko w następną sobotę, czyli 23 maja o 10, odjedziemy specjalną linią MZK Spacer z dworca PKP i odwiedzimy Grąblin, Rudzice oraz Laskowiec. Wędrówka po urokliwych wsiach gminy Kramsk liczyć będzie około 4 km długości, a potem już w Koninie, na osiedlu Laskowiec, przewidziano zwiedzanie kolekcji motocykli u jednego z lokalnych pasjonatów motoryzacji. Dokładny rozkład autobusu oraz program wycieczki jest na profilu klubu PTTK Konin. Już pojutrze koncert galowy Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu. To będzie 28. edycja takiego wydarzenia, za którego sprawą możemy poznać nasze talenty i zobaczyć, czego zdolna młodzież nauczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Wystąpią orkiestra oraz zespoły. Zapraszamy w czwartek, 14 maja na godzinę 17 do Konińskiego Oskardu. Wstęp jest wolny. Tymczasem w niedzielę 17 w godzinach od 11 do 15 na placu przed dzwonnicą na terenie sanktuarium w Licheniu odbywać będzie się festyn z polską wieprzowiną Smacznie i Zdrowo. Będzie promocja lokalnych produktów, degustacje potraw i wyrobów ze świni, konkurs kulinarny oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Zaprasza Wielkopolska Izba Rolnicza. Wtedy będzie odbywała się także wojewódzka pielgrzymka rolników. Przy okazji przypominamy, że od początku maja zwiększono liczbę autobusów PKS-u, które wyjeżdżają ze Starego Konina dalej przez dworzec do Lichenia i zatrzymują się po drodze na przystankach, także w gminie Kramsk. Wynegocjowano niższą cenę biletów do Lichania. To już nie 20 zł, ale 4,80. Z początkiem sezonu pielgrzymkowego warto pojechać tam także, by poprzebywać nad jeziorem czy w sanktuaryjnych ogrodach. Można też wjechać na 30-piętrową, ponad 100-metrową wieżę bazyliki, gdzie znajduje się najwyższy punkt widokowy w całym województwie wielkopolskim. Już pojutrze czwarty festiwal rzemiosła w Koninie. Młodzież będzie mogła wziąć udział w grze miejskiej pod hasłem Zobacz, spróbuj, zostań mistrzem. Chodzi o zaprezentowanie potencjału rzemiosła oraz jego oferty edukacyjnej, a także promowanie nauki realizowanej w formie przygotowania zawodowego na podstawie umowy o pracę. Podczas festiwalu poznamy bogactwo branż i usług świadczonych przez rzemieślników. Będą też warsztaty, misje młodego mistrza i to wszystko w czwartek. Szczegóły na stronie cechu rzemiosł różnych w Koninie. Tymczasem w piątek nietypowa akcja na rynku w Turku. Mieszkańcy będą mogli pochwalić się swoimi zdolnościami. Miejski Dom Kultury zapewni profesjonalne nagłośnienie, a ten, kto będzie chciał, będzie mógł w godzinach od 16 do 17.30 zaprezentować, jak śpiewa lub gra na jakimś instrumencie. Trzeba się tylko wcześniej zgłosić do turkowskiego MDK-u. Publiczność jak najbardziej mile widziana. A z Turku tylko 20 minut drogi dzieli nas od jednej z największych atrakcji w byłym województwie konińskim. Zespół nowych szybkich zjeżdżalni, ogród wodny, czyli laboratorium zabawy z eksponatami naukowymi, nauka jazdy elektrycznymi mini-jeepami dla najmłodszych, ekologiczne łódki elektryczne, zewnętrzny klub fitness, strefa relaksu z plażą trawiastą oraz zielony labirynt. I to wszystko w wielkim skrócie nowości w Uniejowie. O hektar rozbudowano tam kompleks termalny. Otwarcie już w sobotę. Przewidziano koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i zespołu Zakopower.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Reklama.

0: naturalnie, że lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Już 30 maja o godzinie 16 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie odbędzie się wyjątkowy koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Bezpłatne wejściówki można odebrać w portierni szkoły.
3: Ewa Pilarska-Banaszak, prezes zarządu Stowarzyszenia HALO, nauczyciel altówki w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie.
2: Dzień dobry, porozmawiamy sobie o koncercie wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Może najpierw pomówmy o samych warsztatach, na czym one polegały i kto w nich brał udział.
3: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, to bardzo miłe. Tak, trzecie warsztaty muzyki dawnej już trochę są dla nas wspomnieniem, ale cały czas żywo obecne w naszej pamięci i w naszych duszach. Trzeci raz były zorganizowane w Państwowej Szkole Muzycznej w Koninie dzięki wsparciu Centrum Edukacji Artystycznej. Zaprosiliśmy ponownie pedagogów z Akademii Muzycznych z całej Polski, wybitnych znawców w zakresie muzyki dawnej. Główną ideą i celem tych warsztatów jest to, aby młodzież, dzieci tak naprawdę przyjeżdżają już teraz z całego kraju do nas, mieli możliwość bez ingerencji, bez dużych nakładów takich czasowo, ale też często finansowych po prostu, w instrumenty, na których grają na co dzień w szkołach muzycznych, bo nie we wszystkich szkołach, to jest raczej mniejszość, że jest możliwość nauki na instrumentach dawnych, czyli na instrumentach, które mają jelitowe strony, inne smyczki, na klawesynach, pianoforty. To jest cały czas rzadkość. A jednak ten repertuar muzyki dawnej, czyli barok, klasycyzm, to jest podstawa repertuaru, którego nauczamy w szkołach muzycznych i pierwszego, i drugiego stopnia. A dla mnie, jako dla praktyka, który na co dzień gra na instrumencie historycznym i który też uczy, wydaje się to bardzo cenne, żeby i nauczyciele, i uczniowie mieli możliwość takiego wejścia po prostu w ten rodzaj muzyki bez zbędnego teoretyzowania. Po prostu spotkanie się ze strukturą i materią w najlepszym możliwym poziomie. Więc zapraszamy tutaj, no już teraz trzeci rok z rzędu, muzyków, którzy przywożą również swoje instrumenty, dzięki czemu mieliśmy możliwość, dzięki uprzejmości pani wykładowczyń z Akademii Muzycznej w Poznaniu, mieli możliwość grania na klawesynach, na pianoforte. Wszystkie instrumenty były przystosowane do stroju, który obecnie obowiązuje. On jest pół tonu wyższy niż to, jak grywano w XVIII wieku. Co jest również bardzo istotne, bo dzieci nie muszą przestrajać instrumentów, po prostu mają już gotowe narzędzia do tego, aby grać tak, jak grają na co dzień w szkołach. Warsztaty były dwudniowe. Uczniowie byli w klasach wiolonczeli, skrzypiec, altówek. Była klasa fletu w tym roku po raz pierwszy, z czego się bardzo cieszę. Byli również pianiści, byli organiści. Była również klasa gitary prowadzona przez lutnistę Macieja Kończaka. Także wiele różnych specjalności. No i to oczywiście zaowocowało najpierw jednym koncertem, który poprowadzili wykładowcy, a drugi koncert drugiego dnia był w wykonaniu uczestników warsztatów. Była wtedy zaprezentowała się też orkiestra warsztatowa, jak to też ma w zwyczaju corocznie. Więc tak wyglądały warsztaty muzyki dawnej w tym roku. No ale z racji, że to wspomnienie jest cały czas w nas żywe i jednak słychać było głośne głosy jednak niedostatku tego, ile było, że to jednak cały czas jest za krótko, że jednak można by było więcej. No to zdecydowaliśmy się wspólnie z wykładowcami przygotować jeszcze jeden koncert, który już będzie takim ostatnim chyba wspomnieniem tych warsztatów i ten koncert odbędzie się właśnie 30 maja w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Koninie.
2: Na który oczywiście serdecznie zapraszamy. Koncert jest w zasadzie dostępny dla wszystkich, a co będziemy na nim mogli usłyszeć?
3: Tak, udział w koncercie jest dla wszystkich Państwa bezpłatny, chociaż mamy ograniczenia ilościowe, ponieważ sala koncertowa ma konkretną pojemność.
2: No i tak, marzy nam się cały czas ta większa, konkretna sala, no ale to już chyba było blisko, a się niestety oddaliło.
3: Dokładnie tak, ale miejmy nadzieję, że marzenia są po to, żeby je spełniać, więc marzmy cały czas usilnie i dalej. Więc tych wejściówek, mamy po prostu bezpłatne bilety zaproszenia. One będą do odbioru w portierni szkoły i ja serdecznie Państwa zapraszam do tego, aby się nimi częstować. Koncert będzie o godzinie 16. A co usłyszymy? Usłyszymy tak naprawdę kompozycje bardzo kameralne. Będzie sonata na wiolonczele z klawesynem. Będzie zespół z fletem w roli głównej. Usłyszycie Państwo również Viole d'Amore. Więc dużo takich instrumentów, których na co dzień nie spotkamy w sali koncertowej, takiej typowej. Repertuar będzie się opierał głównie na repertuarze XVIII-wiecznym i tym razem, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej nie mamy zaplanowanych żadnych lekcji, będziemy wykonywać tę muzykę w stroju 415. Więc też coś, czego podczas warsztatów nie mogliśmy zrobić ze względów technicznych. Także mam nadzieję, że ten repertuar, który będzie bardzo różnorodny, bardzo kameralny, no tak naprawdę udało mi się zaprosić wszystkich wykładowców, którzy brali udział, więc będzie bardzo, bardzo kolorowo. Mhm.
2: Mówimy tutaj o muzyce dawnej, ale to jest muzyka właśnie ta dawna klasyczna. Nie mówimy tu o brzdękaniu, że tak powiem, ludowym, chociaż oczywiście ktoś się zaraz może obrazi, ale no chodzi mi jednak o tutaj tą skalę, ten poziom talentu gdzieś tam zaprezentowany, no to jest ten najwyższy, tak? Mówimy o Bachu chociażby, jakieś słyszę takie zdanie, nie wiem może, czy się pani pod tym podpisze, ale że no gdybyśmy mieli, gdyby artyści robili tak, że jak nie są w stanie stworzyć czegoś lepszego niż ten dawny, no to na Bachu byśmy skończyli muzykę po prostu.
3: No trochę tak jest, na pewno. No, jakby kunszt Bacha, myślę, że powstało wiele prac na ten temat i jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu. I jakby to pokazuje ogrom i wszechmiar tego repertuaru i to, jak on bardziej jest użytkowy. Oczywiście w tej muzyce dawnej, jak się dobrze przypatrzymy w te partytury i w te zapisy, które są, to znajdziemy wiele nawiązań do folkloru, ale fakt, że nie jest to czysty folklor w czystej postaci i te nawiązania do folkloru, myślę, że będą również silnie słyszalne w trakcie tego koncertu. Ja nie chcę jakby sprzedawać tego repertuaru, bo teraz jest wszystko dostępne, że tak powiem, w sieci, więc chcę zostawić tą nutkę niedopowiedzenia i tej ciekawości, ale to na pewno nie będzie koncert w takim ujęciu, na pewno nie będą się Państwo nudzić. O, tak. To będzie klasyczny, oczywiście, repertuar dawny, ale w wykonaniu bardzo takim żywym. Te instrumenty dawne mają to do siebie, że jednak to był repertuar pisany na ten instrument. I nie bez powodu wracamy do tych praktyk, nie bez powodu ten nurt wykonawstwa historycznego jest taki silny i tak silnie obecny w ogóle w kulturze muzycznej europejskiej teraz. Więc spróbujmy poczuć tę namiastkę tego. Ja jestem też przekonana, że wśród słuchaczy jest wiele osób, które były na poprzednich koncertach naszych w ramach warsztatów muzyki dawnej, ale my jako Stowarzyszenie Halo współpracujemy z Konińską Fundacją Per Musica, gdzie również wykonywaliśmy chociażby w tym roku Siedem Słów Chrystusa na Krzyżu Józefa Haydna, czy w ubiegłym roku Cztery Pory Roku Antoniego Vivaldiego, więc ci z Państwa, którzy byli wtedy, na pewno pamiętają tamten klimat i wierzę, że to już stworzy odpowiednią zachętę do udziału w tym koncercie najbliższym.
2: Mhm, do czego serdecznie właśnie zachęcamy. No jest to końcówka maja, ale czy to będzie taki koncert pod czarny krawat, czy raczej można przyjść wiosennie?
3: Można przyjść wiosennie. Pora jest również, myślę, że taka adekwatna, bo ja wiem, że się przyjęło, że te koncerty to muszą być wieczorem. Mhm. I potem człowiek jest w oczekiwaniu tak cały dzień i wychodzi z tego koncertu, a stwierdziłam, że będzie maj, będzie ciepło, więc ta godzina 16 będzie idealna. My też nie chcemy Państwa tutaj za wszelką cenę zamęczyć dźwiękami muzyki, więc myślę, że skończymy o odpowiedniej porze na to, aby pójść i potem gdzieś w lokalach gastronomicznych dalej kontynuować tą ucztę duchową.
2: Tak jest. Jeszcze raz przypomnijmy, kiedy i gdzie można wejściówki przede wszystkim zgarnąć.
3: Wejściówki są już dostępne w portierni Szkoły Muzycznej, także serdecznie zapraszamy. Tam panie na portierni na pewno wydadzą takowe wejściówki. Gdyby ktoś miał problem z tym, aby pozyskać taką wejściówkę, to zapraszam do kontaktu. Można się kontaktować z nami przez messengera naszego facebookowego. Obsługujemy i profil Capella Musica Gnezenensis, bo to jest orkiestra, którą prowadzimy jako stowarzyszenie, ale mamy również swój profil Stowarzyszenie Halo, także serdecznie zapraszam do kontaktu. Nie ma problemu, możemy również zarezerwować takie wejściówki dla kogoś, kto ma problem, aby dotrzeć po prostu wcześniej do szkoły. No i szkoła jest otwarta w konkretnych godzinach, między 8 a 20, więc to może być jedyne ograniczenie, no i w niedzielę jest również zamknięta, ale to myślę, że to nie będzie przeszkodą.
2: Myślę, że nie. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy. 30 maja o godzinie 16, sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie. Wstęp wolny, jak już wspomnieliśmy, tylko te wejściówki trzeba.
3: Tak, tak. Wydarzenie jest sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dzięki czemu udział dla Państwa w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Tym bardziej serdecznie zapraszam, bo nazwiska, myślę, że takie topowe, jeśli chodzi o wykonawstwo muzyki dawnej w Polsce, no chociażby na wiolonczeli Jarosław Thiel, kierownik Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Dagmara Tyrcha na klawesynie, Natalia Jerzak na klawesynie, Monika Woźniak, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Poznaniu, Maciej Kończak na teorbie, Karolina Zych, wykładowczyni Uniwersytetu w Warszawie i Akademii Muzycznej w Poznaniu. Myślę, że takie nazwiska osobistości, które ponownie, żeby ściągnąć do Kolina, mogą być bardzo trudno, więc tym bardziej serdecznie zapraszam, aby skorzystać z tej możliwości, tej okazji.
2: Tak, i my do tego zaproszenia się przyłączamy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
3: Dziękuję.
2: To będzie niepowtarzalna okazja, by usłyszeć wybitnych wykonawców muzyki dawnej i instrumenty, które rzadko goszczą na koncertowych scenach. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można odbierać w portierni Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie. Gmina Kleczew ponownie nawiązuje współpracę z Politechniką Poznańską, angażując studentów architektury w opracowanie koncepcji zagospodarowania lokalnych terenów rekreacyjnych. To szansa na świeże spojrzenie i innowacyjne pomysły dla przestrzeni publicznej tej gminy.
0: Gmina Kleczew po raz kolejny łączy siły z Politechniką Poznańską. Tym razem przyszli architekci zaprojektują nasze tereny rekreacyjne. Studenci architektury wezmą na warsztat dwa obszary w Kleczewie. Pierwszy za stadionem miejskim oraz drugi przy koparce SHRS 315. No i efektem, na co liczymy, mają być nowoczesne koncepcje, które uatrakcyjnią te miejsca, no a nam w przyszłości jako gminie pomogą w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na ich realizację. Pojechaliśmy 14 kwietnia do Poznania i w murach Politechniki Poznańskiej zaprezentowaliśmy w trakcie krótkiej prezentacji. Przybliżyliśmy młodym projektantom historię i specyfikę naszej gminy. Przedstawiliśmy Kleczew jako miasto warstw, miasto procesów, które bardzo dużo pamięta, ale jednocześnie nie boi się zmian i tworzy ponownie na nowo. W tym spotkaniu uczestniczyłem ja, a także pani kierownik inwestycji Marta Sobczak, jak również inspektor do spraw funduszy zewnętrznych pan Eugeniusz Kaczmarek. No i odpowiadaliśmy na pytania studentów, jaką mielibyśmy wizję na to, co w tych projektach powinno się znaleźć. No, krótko mówiąc, czego oczekujemy, żeby też ułatwić pracę studentom. Całość koordynuje pan profesor Krzysztof Borowski, który jest pomysłodawcą i koordynatorem całego programu. Wierzę, że już wkrótce otrzymamy kilkadziesiąt zróżnicowanych koncepcji, tak jak to pewnie zazwyczaj bywa, od skromnych budżetowo rozwiązań po naprawdę śmiałe wizje z dużym rozmachem. No i teraz plan mamy taki, aby z tych najlepszych pomysłów przedstawionych przez studentów, abyśmy mogli złożyć jedną, jakąś optymalną wersję końcową, która faktycznie trafi do realizacji. Uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ studenci nie projektują do szuflady, tylko mierzą się z takimi no, naprawdę konkretnymi problemami gospodarczymi, przestrzennymi, no bo to nie jest teoretyzowanie, oni po prostu muszą iść w teren, zobaczyć jak to wygląda i zastanowić się, co tam może powstać, a co jest po prostu nierealne. Nad wysokim poziomem prac czuwają oczywiście naukowcy Zakładu Urbanistyki pod kierunkiem profesora Adama Nadolnego. I coś, co jest równie ważne, nikt nie pracuje za darmo, ponieważ studenci otrzymają również gratyfikację finansową, bo to jest oczywiście forma konkursu, więc będą nagrody, ponieważ udało nam się w budżecie zarezerwować na to środki finansowe. Więc już wkrótce przekonamy się, jak młodzi architekci widzą przyszłość terenów przy stadionie i przy naszej industrialnej wizytówce, jaką jest koparka. I co ciekawe, wszyscy mieszkańcy będą mieć okazję zapoznać się z ich pracami, ponieważ zaprezentujemy je podczas tegorocznych Dni Kleczewa.
2: Nie tylko teren wokół wspomnianej koparki, ale i samą maszynę czeka modernizacja.
0: Ogłosiliśmy przetarg i przygotowujemy się do remontu naszej koparki wielonaczyniowej SHRS 315. Warto wspomnieć, że ta koparka z naszym regionem jest związana już od 61 lat, to znaczy w 1965 w maju, więc za momencik będziemy mieć rocznicę, rozpoczynała tutaj swoją pracę w czasie budowy wkopu udostępniającego na odkrywce Kazimierz Południe i była to główna maszyna wydobywająca węgiel na tej odkrywce. Warto wspomnieć, że ona wykopała niemalże połowę węgla, jaki na tej odkrywce był, czyli ponad 50, prawie 57 milionów ton węgla i zebrała ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nakładów. To są przeolbrzymie masy ziemi. No i przez lata ta koparka przeszła wraz z macierzystą odkrywką trasę aż od Kazimierza Biskupiego do Kleczewa, gdzie zakończyła pracę 22 października 2010 roku na odkrywce Kazimierz Północ. No i wtedy po wyprowadzeniu jej już z wyrobiska na powierzchnię maszyna została wyremontowana i przekazana miastu Kleczew. No więc po tylu latach najwyższy czas na kolejny remont naszego eksponatu. Ten remont będzie kompleksowy, to znaczy demontujemy i montujemy barierki na przeciwwadze, będziemy wymieniać blachy o grubości 3 mm zarówno na podstawie, jak i na podłodze przeciwwagi, a także na dachach rozdzielni, czyli no będziemy wymieniać te elementy, które uległy przez te ostatnie lata skorodowaniu. Bardzo nam zależy na tym, aby przede wszystkim osoby, które znajdują się, przebywają w pobliżu tej koparki, były bezpieczne, więc będziemy również weryfikować elementy konstrukcji i elementy nośne maszyny pod kątem zachowania statyki maszyny. Będziemy również przeprowadzać bardzo szczegółowe i specjalistyczne badania, badanie wizualne, badanie magnetyczno-proszkowe, a jeżeli osoby będące na miejscu, które będą dokonywać tych oględzin, stwierdzą, że potrzebne jest również specjalne badanie ultradźwiękowe spoin, to również jesteśmy na to przygotowani. Pracę skończymy na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji koparki, wykonamy piaskowanie i malowanie oraz zabezpieczymy liny wciągarki oraz liny stalowe. Termin realizacji zadania to 31 sierpień tego roku i szacujemy, że ta cała inwestycja będzie nas kosztować około 370 tysięcy złotych. No ja w tym momencie bardzo się cieszę, że koparka Dolores jest na terenie gminy Kleczew, ale że nie jesteśmy jej właścicielem, ponieważ skoro 370 tysięcy, nazwijmy to, na taką małą koparkę, to ja sobie nawet nie mogę wyobrazić, ile by kosztowało remont Dolores. Dla porównania, długość naszej koparki, tej małej, to 34,5 metra, a Dolores ma aż 118 metrów. Dolores jest również wyższa aż o 23 metry od naszej koparki, znaczy nasza ma 15, a Dolores 38. No i teraz nasza koparka jest 8 razy lżejsza, znaczy waży zaledwie 333 tony, a Dolores ponad 2690 ton. Więc mamy małą kopareczkę, którą traktujemy jako nasze dziedzictwo kulturowe, dbamy o nią, a nie sprzedajemy. A to jest też taka ciekawostka, bodajże ze 2 lata temu pojawiła się oferta, abyśmy sprzedali tą naszą koparkę. Wtedy potraktowałem to bardziej jako formę żartu, ale zadzwoniłem do człowieka, który nam przysłał maila do urzędu i się okazało, że to nie jest żaden żart, że faktycznie on chciałby ją odkupić, wywieźć do Kolumbii, gdzie ona dalej by pracowała. Na stole leżała bardzo atrakcyjna kwota, ale powiedziałem, że no ale to jest nasze dziedzictwo kulturowe, no my nie możemy tego sprzedać, bo to jest poza tym atrakcja turystyczna. Wtedy pan jeszcze zaoferował, że poza pieniędzmi dostarczy nam tutaj 2 helikoptery, które będą mogły być zwiedzane przez turystów. Ale mówię, no ale tutaj helikoptery, no co helikoptery mają wspólnego z Kleczewem? My tutaj kopalnia była, tej koparki potrzebujemy, a nie helikopteru, więc jak gdyby do transakcji nie doszło. Ale to mówię, taki bardzo, bardzo ciekawy epizod sprzed 2 lat. Warto jeszcze wspomnieć, bo uważam, że niewiele osób o tym wie, ale w regionie pracowała również bliźniacza koparka, która była bohaterką wyjątkowej operacji przeprowadzonej pod kryptonimem, uwaga, Przerzut. Tak nazwano transport koparki SHRS 315 z odkrywki Gosławice na odkrywkę Jóźwin i teraz uwaga, przez Jezioro Gosławskie. To się działo w dniach od 11 do 17 czerwca 1971 roku i była to pierwsza tego typu przeprawa w Europie. Czyli ważąca wtedy 342 tony koparka pokonała akwen na promie pontonowym. No i ten prom pontonowy został zbudowany przez wojsko, było wojsko angażowane do tej operacji. Wjazd na prom odbył się z takiego specjalnego pomostu przy pomocy wciągarek czołgowych. No i teraz na jeziorze prom wspierały takie wojskowe pchacze i kutry holownicze, a na lądzie takie no, czołgi roboty. Oś trasy, żeby było wiadomo, którędy dokładnie płynąć, wyznaczał promień lasera. I teraz łączna długość tego transportu, czyli pomiędzy odrywkami, wyniosła 7 km, z czego około 3 km przez przeszkody wodne, czyli przez jezioro, przez kanał i przez Strugę Biskupią, zamiast 30 km, które koparka musiałaby wtedy pokonać na własnych gąsienicach trasą lądową. Przeprowadzenie i przygotowanie całej operacji powierzono wojsku oraz pracownikom kopalni węgla brunatnego Konin. Także, jak więc Państwo widzicie, zarówno koparki, jak i sama kopalnia dostarczały nie tylko węgiel, ale również mnóstwo niesamowitych

0: Obecnie do Konina trafiły dwa najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Karsan. Autobus klasy Mini E-Jest oraz autobus klasy Midi E-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to 2 autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe.
1: Taką nowością jest ten maleńki autobus, który widzimy za pani plecami tutaj. Miałem okazję nim jechać. Powiem szczerze, że bardzo jest wygodny, zwłaszcza siedzenia mi się podobają. Jest naprawdę fajny, cichy i przyjemny. W upał jechałem, także bardzo miło też, jeśli chodzi o klimatyzację. Ale no, właśnie to taka nowość, jeśli chodzi o jego długość, o jego pojemność. Mimo wszystko ma dużo miejsc w środku, gdzie on będzie wykorzystywany.
0: Autobus ten mieści 20 osób, a w przypadku, gdyby był pasażer na wózku bądź mama z dzieckiem w wózku, to wówczas minus 4 miejsca, czyli finalnie 16 pasażerów może w bezpieczny sposób tym pojazdem podróżować. Chciałabym dodać, że udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te dwa maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza ten najmniejszy, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będzie można Jesta spotkać na linii nocnej 100.
1: Ta linia do domu seniora będzie jakoś regularnie kursowała? Jak to będzie rozwiązane?
0: Tak, linia ta będzie kursowała regularnie. Planujemy 2 kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i 2 kursy tam i z powrotem, po szczycie popołudniowym komunikacyjnym oraz 2 kursy w sobotę i w niedzielę. Trasa została bardzo dokładnie omówiona z mieszkańcami domu seniora, więc zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe, czyli w Auta Rejwy, ulica Grunwaldzka oraz centrum przesiadkowe przy dworcu PKP.
1: Czyli reasumując, razem z tym, co już tutaj jechało, od producenta z Turcji będziemy mieć 6 nowych autobusów elektrycznych, a jeśli chodzi w ogóle o ogół autobusów elektrycznych, czy i wodorowych razem wziętych, tych wszystkich alternatywnych paliw niż ropa, to ile mamy w tej chwili i ile będziemy mieć?
0: Finalnie będziemy mieć 63%. 29% jest kupowanych, bądź już dostarczonych, bądź w trakcie produkcji z tych dwóch projektów, o których wspominałam. Natomiast mamy jeszcze 8 pojazdów elektrycznych zakupionych ze środków ekologicznych Konin. To był program realizowany jeszcze przed pandemią. Oraz mamy ten pierwszy autobus wodorowy Solarisa.
1: Pani prezes, ekologia jest z tym związana, ale to nie do końca zawsze przemawia na mieszkańców, na pasażerów, ale ekonomia przemawia trochę bardziej. Czy możemy już jakieś porównania takie zauważyć, jeśli chodzi o to, jak wygląda jazda autobusem elektrycznym, a w dobie teraz tych podwyżek cen paliw autobusem spalinowym tradycyjnym?
0: Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy rozgraniczyć koszty na koszty operacyjne, a więc te w dużej mierze związane oczywiście z zakupem paliw, ale również na te koszty kapitałowe związane

0: zakupem środka trwałego, jakim są autobusy. Wspominałam Państwu, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim programie finansowanym ze środków KPO umożliwił nam pozyskać 100% kosztów. To jest naprawdę historycznie jedyne i najkorzystniejsze finansowanie floty zeroemisyjnej, więc to jest zysk nieporównywalny. A z drugiej strony proszę też pamiętać o tym, że zwłaszcza gdy zaczęły się dziać niedobre rzeczy w Zatoce Ormus, to sobie tak matematycznie wyliczyliśmy, że jeśli cena oleju napędowego wzrośnie jeszcze tylko o 50 groszy w tym szczycie, to 100 kilometrów przejechane pojazdem wodorowym będzie równoważne 100 kilometrom przejechanych pojazdem spalinowym. Niestety te wszelkiego rodzaju zawirowania i ta dynamiczna sytuacja, która jest na świecie, powoduje, że trzeba być przygotowanym na różne rozwiązania. I docelowo chcę, żeby flota Miejskiego Zakładu Komunikacji składała się w 1/3 z pojazdów elektrycznych, w 1/3 z pojazdów wodorowych i w 1/3 z pojazdów spalinowych.
1: Zakup był zrealizowany w ramach projektu Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Dofinansowano go w 70% z funduszy europejskich, a w 15% z budżetu państwa.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Po blisko 2 latach prac nowy most w Ślesinie został otwarty dla ruchu. Inwestycja, uznawana za jedną z najważniejszych drogowych realizacji w regionie w ostatnich latach, ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców oraz turystów.
4: Henryk Drzewiecki, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Doskonale się ten most się komponuje z piękną mariną, która jest tak licznie odwiedzana nie tylko przez mieszkańców subregionu konińskiego, ale przez turystów całej Polski. Ważna inwestycja, 24 miliony złotych, koszt kwalifikowany. 70% tych środków zostały przekazane przez Unię Europejską, a 30% przez Urząd Marszałkowski z panem marszałkiem Markiem Woźniakiem na czele. Z tego wynika, że Urząd Miasta i Gminy Ślesin nie podniósł z tego tytułu żadnych kosztów. Przede wszystkim ułatwi życie mieszkańcom, tym, którzy tutaj nie tylko mieszkają, ale tym okolicznym miejscowościom, które przez ten most muszą przejeżdżać w życiu codziennym. Ale turyści, którzy będą tutaj przyjeżdżać, nie będą się korkować, będą mogli bezpiecznie dotrzeć do tych pięknych ośrodków wypoczynkowych, które znajdują się na brzegu Jeziora Ślesińskiego.
1: Starosta koniński Katarzyna Fryza podkreślała, że w starostwie cieszą się z zakończenia tej inwestycji, również dlatego, że część dróg powiatowych, które służyły jako objazdy, wreszcie będą mogły zostać wyremontowane, z czym powiat musiał się póki co wstrzymywać.
5: I cieszymy się z tego powodu, bo droga wojewódzka 263 to jest ważna arteria przebiegająca przez centrum miasta Ślesina, przez całą gminę Ślesin. Most, który był remontowany, trochę podzielił gminę na 2 części, co przełożyło się bezpośrednio na utrudnienia w dojazdach, ale również na osłabienie ruchu turystycznego nad jeziorami naszymi. Natomiast w tej chwili oddanie tego mostu jest jakby otwarciem nowym oknem na świat. Będziemy mogli z perspektywy tego mostu również podziwiać piękno przyrody tutejsze. Komunikacyjnie niesamowicie ważne, bo droga wojewódzka, tak jak powiedziałam, łącząca przejazdowa od Kleczewa w stronę Sąpolna i dalej. Dla mieszkańców Ślesina również scentralizowanie, po prostu połączenie gminy, więc jakby potrójna okoliczność, bardzo pozytywna dla gminy Ślesin.
1: Starostwo konińskie ma już na oku kolejny most, ten w Biechowach.
5: Wniosek został złożony w terminie wymaganym przez Ministerstwo Infrastruktury. Wiemy, że w tej chwili trwa ocena formalna i merytoryczna tego wniosku. No i trzymamy kciuki, bo to dopóki nie mamy decyzji, że jest okej, to jesteśmy pewni. Natomiast dołożyliśmy wszelkich starań, żeby pełna dokumentacja była, żeby wszystkie warunki przewidziane naborem były spełnione, więc po prostu prostu czekamy na jak najszybszą decyzję. Mam nadzieję, że do końca maja już ją poznamy, bo przed nami postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy. No, chcielibyśmy 2 stycznia 2027 wbić łopatę. Połączyliśmy siły, zaczynając od największego naszego partnera, to jest Samorządu Województwa Wielkopolskiego, bo tutaj trzeba powiedzieć, że pan marszałek również dostrzegł tę inwestycję jako ważną z punktu widzenia planów przebudowy drogi wojewódzkiej i włączył się bardzo mocno w to finansowanie. Miasto Konin również, gmina Krams, gmina Krzymów, które zawsze deklarowały to wsparcie dla inwestycji i powiat kolski. No nie wspomnę o udziale również powiatu konińskiego, no ale jakby jesteśmy sprawcą tego pomysłu i tej inwestycji i chcemy ją zrealizować.
1: Choć część prac wykończeniowych potrwa jeszcze do lata, kierowcy już mogą korzystać z nowej przeprawy nad kanałem Warta-Gopło. Samorządowcy podkreślają, że inwestycja nie tylko usprawni komunikację, ale także przyczyni się do dalszego rozwoju gminy Ślesin i całego regionu. Konin jest wskazywany jako potencjalna lokalizacja drugiej elektrowni jądrowej, zarówno państwowej, jak i prywatnej. Władze na różnych szczeblach samorządu liczą, że to może być przełomowy projekt dla regionu.
6: Ale odchodząc od sesji, jeszcze na koniec zapytam pana radnego jako studenta energetyki na Politechnice Poznańskiej o te różne doniesienia, które się pojawiają odnośnie elektrowni atomowej w Koninie, bo tutaj słyszymy ze strony nie rządowej, ale ze strony prywatnej, czyli zapaku rodziny Solorzów. Z jednej strony o próbach dogadania się z Amerykanami albo o duży atom, albo o SMR-y. I jedna i druga rzecz jest brana przez spółkę ZEPAK pod uwagę, jest brana jak najbardziej oczywiście w kontekście lokalizacji Konina i no, może tak być, że niezależnie od decyzji o lokalizacji drugiej elektrowni atomowej, tej państwowej, to w Koninie jakaś forma atomu też powstanie, prywatna na przykład.
7: Na pewno jakaś forma powstanie, ja w to silnie wierzę, ponieważ Konin ma do tego najlepsze warunki. My też organizowaliśmy konferencję i poseł organizował i nasz Nowak, który zajmuje się energetyką i tutaj taką konferencję, która była tak dla energetyki, ale też zrzeszała tutaj region koniński. I mi się bardzo spodobało takie hasło, że jesteśmy lokalizacją lepszą niż dobrą. I myślę, że to hasło tak naprawdę mówi wszystko, ponieważ kiedy zaczęła się taka dyskusja Konin czy Bełchatów, to jasno pokazujemy, że nasza lokalizacja dla tej inwestycji jest lepsza pod każdym względem. Mamy dostęp do wody, co zawsze sprawia, że finalnie chłodzenie takiej elektrowni jest tańsze niż w przypadku po prostu w Bełchatowie jest okropna sytuacja hydrologiczna i tam tej wody nie będzie jeszcze bardzo długo. W Bełchatowie
6: nie
7: mamy
6: mają swoje argumenty.
7: Znaczy nie mają argumentów, bo na koniec będzie decydowała się będzie liczyć się cena, a takie chłodzenie wodą jest zawsze tańsze niż budowanie systemów otwartych. Jeśli chodzi o warunki też sejsmiczne, no regularnie słyszymy o trudnej sytuacji w Bełchatowie i o trzęsieniach ziemi czy pogórniczych z naprawdę, już nie pamiętam teraz jaka była ta skala wstrząsów, ile dokładnie, ale co, mówimy o poważnych wartościach. W Koninie nie mamy problemu z tą sytuacją. Ja tutaj nie chciałbym komentować już takiej prywatnej też sukcesji, która była...
6: Znaczy na wszystkie te argumenty odnośnie i sejsmiki, i hydrologii Bełchatów i państwowa spółka PGE mają swoje argumenty, że da się to wszystko...
7: Tak.
6: Że to mieści się w granicach, że
7: da się to zrobić,
6: tylko cena.
7: Tutaj. Tylko będzie drożej, a na koniec właśnie jaki problem mamy z budowaniem drugiej czy trzeciej energetyki jądrowej, ponieważ no to OZE, to zielone źródła energii, no one dobrze działają. W momencie, kiedy mamy jakieś stabilne jakiś taki centrum tego systemu. No i takim centrum wcześniej było węgiel, takim fundamentem. Teraz tego fundamentu nie chcemy mieć w postaci węgla, więc musimy wybrać atom. Jest to jasne dla drogi naszej energetyki. Jasne, oni mogą to wszystko zrobić, tylko to będzie o wiele droższe, a problem jest taki, że nas na to nie stać. Nie stać nas na elektrownie jądrowe, one są bardzo drogie, więc tutaj wybieranie jeszcze droższej opcji, no to nie rozumiem, jaki to ma sens. I chciałbym podkreślić, że jeśli chodzi o to państwowe wybieranie drugiej lokalizacji, to jeszcze decyzja nie została podjęta i też tutaj apelowałbym, żeby też nie ulegać takim, bo często przez to, że jest to temat bardzo głośny i bardzo klikalny, to gdy pojawia się jedna czy druga wypowiedź, niestety często polityczne lub takie niezwiązane ze środowiskiem ekspertów, a tutaj naprawdę eksperci, proszę mi wierzyć, będą dokonywać wyboru lokalizacji, więc na koniec ja bym poczekał jeszcze na wskazanie tej drugiej lokalizacji państwowej, ponieważ wierzę, że może być to Konin, a w kategoriach tych prywatnych szans dla naszego miasta, jeśli chodzi o energetykę, no to razem z panem tak naprawdę śledzę te doniesienia i liczę, że w jakiejś formie ta energetyka jądrowa do nas przyjdzie, ponieważ będzie to dla nas naprawdę spore wzmocnienie. Konin będzie o wiele na pewno bardziej atrakcyjny przez to, w jakich problemach mówimy ogólnie miast powiatowych, miastach średnich.
6: Dwa razy większy budżet.
7: No to Konin będzie bardzo atrakcyjny, bo będzie to miasto z pewną przyszłością i będzie na pewno lepiej postrzegane przez inwestorów.
6: Joachim Sikorski, radny miasta Konina, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
1: Spór o atom jeszcze prędko się nie zakończy. Zobaczymy, czy energetyka dalej pozostanie fundamentem, na którym stoi Konin. Ogólnopolskie Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego to wyjątkowa inicjatywa, która łączy rywalizację z nauką i doskonaleniem umiejętności ratowniczych. O kulisach ich powstania, rozwoju i znaczeniu rozmawiamy z organizatorami wydarzenia.
8: Piotr Maciejewski, koordynator medyczny Ogólnopolskich Mistrzostw Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego.
9: Hubert Graczyk, rzecznik prasowy Ogólnopolskich Mistrzostw KPP i Ratownictwa Medycznego.
8: Ja jeszcze może tutaj też wspomnę o samych zawodach. Sędziowie, którzy oceniają, wykładowcy, koordynatorzy zadań, cała obsługa techniczna, to są osoby, które sam, z którymi rozmawiałem, z którymi, które znam osobiście. To nie są osoby, które oceniają z góry, tak? W żadnym wypadku nie próbują krzyczeć, nie próbują w jakikolwiek sposób poniżać. Jeżeli nawet drużyna na zadaniu popełni jakiś błąd, to właśnie po to są te zawody i po to są tam ci sędziowie, że mają na tym czas po każdej z konkurencji, tłumaczą błędy, ale nie przez wytykanie tych błędów, tylko przez analizę i poprawienie ich na bieżąco, żeby jak największa wartość tutaj merytoryczna z tych przez te mistrzostwa przemawiała.
9: Tak, żeby właśnie wyciągnąć tą wiedzę, żeby potem móc to wykorzystać w realnych działaniach, więc wiadomo, jest tutaj rywalizacja, ale głównie chodzi tutaj o to, żeby się sprawdzić i ewentualnie zdobyć jakąś nową wiedzę, nową
8: i zintegrować, tak?
9: I zintegrować właśnie, bo to też jest bardzo ważne.
1: No jest to lipiec, więc taki okres wakacyjny, no przecież przy okazji można potraktować to jako swego rodzaju troszeczkę urlop.
9: Dokładnie, jak jednostki jakieś z dalszych okolic, to mogą właśnie tutaj region Wielkopolski Wschodni właśnie zwiedzić.
1: Tak, a jest co zwiedzać, zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym. Dużo pięknych jezior.
9: Tak,
1: więc jest z czego korzystać. No dobrze, chyba powiedzieliśmy o wszystkim, prawda? Tak,
9: daj
1: więc
9: mi się, że chyba
1: jeszcze
9: tak.
1: Raz zapraszamy serdecznie postronnych widzów, którzy no może macie jakąś taką godzinę do podpowiedzenia, no bo domyślam się, że na te nocne, no to tam raczej nie zjawią się widzowie, ale i czy jest jakiś taki moment, w którym osoby na przykład młodsze, które interesują się tą pracą, mogłyby przyjść i zobaczyć, jak to wygląda właśnie w praktyce, czy to jest coś dla mnie?
8: Na nocne również zapraszamy, dlatego że też będą podane lokalizacje, gdzie te nocne zmagania się odbywają, bo są one w miejscach publicznych, także każdy ma...
1: A może właśnie taka nocna nawet bardziej zaciekawi
8: kogoś. Ma dostęp. na parę dni przed rozpoczęciem mistrzostw, tak jak powiedziałem wcześniej, na naszych mediach społecznościowych zostanie wstawiony post z wszystkimi lokalizacjami, gdzie dokładnie one mają się odbywać. Plus jeszcze, jeżeli ktoś miałby takie życzenie i chciałby nas odwiedzić tutaj w Szyszłowie, to według wstępnych planów oficjalne rozpoczęcie mistrzostw i wyjazd drużyn na zadania dzienne jest to godzina 9. Zawsze to robimy, można by powiedzieć, z hukiem, dlatego że wszystkie jednostki wyjeżdżają naraz, są i sygnały świetlne, sygnały dźwiękowe, są kibice, którzy na wyjeździe...
9: Autografy będzie można zdobyć wtedy od strażaków i innych ratowników.
8: Dokładnie, na wyjeździe, przy wyjeździe dopingują swoich zawodników, będzie można w biurze mistrzostw również, jeżeli ktoś będzie miał takie życzenie, pobrać dokument z kodami QR, żeby bezpośrednio trafić we wskazany adres. Także możliwości jest tutaj wiele. Zachęcamy do przede wszystkim obserwowania naszych mediów społecznościowych, czy to TikTok, Instagram, czy tutaj Facebook. Zapraszamy również osoby, które chciałyby wesprzeć tutaj nasze przedsięwzięcie, czy to osoby prywatne, firmy, stowarzyszenia czy instytucje. Jesteśmy otwarci na każdą rozmowę, także wraz tutaj z rzecznikiem prasowym mistrzostw serdecznie zapraszamy 10-11 lipca do powiatu słupeckiego.
1: A ja wam, panowie, dziękuję za tą rozmowę, a uczestnikom tych mistrzostw już teraz życzymy powodzenia. Nie wiem, co można połamać przy okazji takich mistrzostw, no ale...
9: Nawet jak się coś połamie, to będzie tylu ratowników, że na pewno pomogą.
8: Tak, że pomoc będzie natychmiastowa. No przede wszystkim życzyć szczęścia. No, bo...
1: Także szczęścia w takim razie życzymy. Dziękuję bardzo.
9: Dziękujemy również.
1: Mistrzostwa to nie tylko sprawdzian umiejętności, ale przede wszystkim okazja do zdobycia cennej wiedzy i integracji środowiska ratowniczego. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych już 10 i 11 lipca do udziału w wyjątkowym wydarzeniu.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Kolorowy przemarsz ulicą Chopina, występy artystyczne i integracyjny piknik na Zatorzu. Tak w Koninie obchodzono Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie było okazją do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do pokazania, że osoby z niepełnosprawnością są ważną i aktywną częścią naszego społeczeństwa.
10: Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych Szansa w Koninie Maciej Kunecki. Co dla nas oznacza Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To dla nas bardzo dużo. To nie tylko nasi uczniowie i wychowankowie, ale przede wszystkim rodzice, którzy na co dzień są z tymi dziećmi. To również sąsiedzi, to również bliscy, ale to również nasi nauczyciele, wychowawcy. Pomocy wychowawców, którzy są na co dzień z tymi dziećmi, są na co dzień z osobami i z dziećmi, z dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie. To jest cała nasza społeczność. 5 maja zawsze, co roku obchodzimy ten Dzień Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym roku obchodzimy 7, bardzo hucznie, jak Państwo widzicie, z orkiestrą, z panem prezydentem miasta Konina, z naszymi zaprzyjaźnionymi placówkami. Chodzi o integrację, chodzi o to, żeby uczulić społeczeństwo na to, że te osoby są. Nie są pozamykane w szkołach, nie są pozamykane w domach, nie siedzą odcięte od społeczeństwa, ale wychodzą i mówią: tak, jesteśmy równoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. To nie tylko święto dla nas, dla ludzi, którzy związani są z niepełnosprawnością intelektualną, ale przede wszystkim dla ludzi ze społeczności lokalnej, żeby zobaczyli, że mają pośród siebie takich ludzi, nierzadko też sąsiadów. Bardzo często kiedyś, wiele lat temu, patrzono na te osoby z takim niedowierzaniem, troszeczkę z bojaźliwością. Dzisiaj już bardzo często zachęcam swoich współpracowników, żeby wychodzili z dziećmi na spacery, do kin, na lody, nie tylko siedzieli w murach, przy stoliczkach, ale jednak wyjść, pokazać się, że jesteśmy, ale również ma to służyć dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, aby poczuli się jak równoprawni obywatele. Z mojego ponad już 20-letniego doświadczenia w pracy z niepełnosprawnymi i dziećmi i dorosłymi stwierdzam, że absolutnie jest to zmiana in plus. Mamy 36 uczestników, wychowanków i uczniów. W naszej placówce mamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym znacznym ze sprzężeniem oraz z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.
1: Obchody zakończyły się w atmosferze otwartości przy muzyce granej przez orkiestrę KWB Konin, a symbolicznym akcentem było podświetlenie mostu imienia Józefa Piłsudskiego na pomarańczowo. Gmina Kleczew inwestuje w publiczne budynki. Świetlica we wsi Sławoszewek otrzyma nowe życie, a także wybudowany zostanie garaż dla OSP w Budzisławiu Kościelnym.
11: Budynek świetlicy wiejskiej w Sławoszewku już od wielu lat prosił się o odnowienie. No i właśnie będzie miał swoje 5 minut, ponieważ przejdzie gruntowną metamorfozę. Dzięki temu, że pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych, obiekt stanie się no, nie tylko ładniejszy, ale przede wszystkim nowoczesny i co dla mnie bardzo ważne, tanie w utrzymaniu. Rozstrzygnęliśmy przetarg na termomodernizację tego budynku. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Zestrzałkowa. No i właśnie ten wykonawca teraz będzie miał za zadanie zaprojektowanie, następnie przeprowadzenie wszystkich prac i to w terminie do 30 listopada tego roku. Koszt inwestycji przekracza nieco 2 miliony złotych. Warto dodać, że gmina Kleczew do tej inwestycji dołoży jedynie 20% wartości zadania, a cała reszta to dotacja pozyskana z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. W ramach takiego zadania, które się nazywa Wsparcie dla Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Jeżeli chodzi o zakres prac, no to on jest tak naprawdę przeogromny i dotknie niemalże każdy element budynku. To znaczy w planach mamy m.in. walkę z wilgocią i ocieplenie tego budynku, czyli będziemy termomodernizować przegrody zewnętrzne, co pozwoli nie tylko na zatrzymanie ciepła w środku, ale także rozwiąże problem wilgoci w tym budynku, z którym walczymy. No i wierzymy, że to bardzo mocno, bardzo znacząco przedłuży trwałość obiektu. W tym budynku pojawią się również nowoczesne instalacje, znaczy budynek zyska zupełnie nowe systemy ogrzewania oraz przygotowania, podgrzewania ciepłej wody. W świetlicy i w zapleczu kuchennym zamontowana zostanie taka specjalna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o rekuperacji, o sprawności minimum 85%, co po pierwsze zapewni bardzo duży komfort użytkowania tego obiektu, ale co ważne, również odbędzie się to bez strat energii. Ten obiekt będzie, można powiedzieć, miał swój prąd, to znaczy na dachu pojawi się instalacja fotowoltaiczna, a stare, w tej chwili energożerne lampy zostaną zastąpione energooszczędnym oświetleniem LED i co ważne, całością będzie zarządzał inteligentny system optymalizacji zużycia ciepła. Myślę, że to równie ważne, zwłaszcza dla osób, które gdzieś mieszkają w pobliżu tej świetlicy, a być może dla wszystkich mieszkańców Sławoszewka, ten obiekt zyska po prostu nowy wygląd, czyli wymienimy stolarkę okienną i drzwiową, powstanie tam nowy system odprowadzania wód opadowych, no a na koniec wszystkie pomieszczenia zostaną odmalowane. Więc ja się bardzo cieszę, bo w dobie rosnących kosztów utrzymania budynków takie inwestycje są po prostu kluczowe. Po pierwsze, dzięki prośrodowiskowym rozwiązaniom świetlica Sławoszewku stanie się obiektem niemal neutralnym dla klimatu, co idealnie wpisuje się w strategię transformacji naszego regionu, a po drugie, co dla mnie bardzo ważne, co już podkreślałem, po prostu nie oszukujmy się, ale ten obiekt po prostu będzie dużo tańszy w utrzymaniu. No a dla mieszkańców to przede wszystkim szansa na korzystanie z odnowionego, estetycznego i komfortowego miejsca spotkań, które głęboko w to wierzę, że wkrótce stanie się wizytówką całej miejscowości. Strażacy ochotnicy z Budzisławia Kościelnego to jedna z najbardziej aktywnych jednostek z naszej gminy, więc bardzo się cieszę, że już niedługo ich codzienną służbę wesprze nowe zaplecze. Mówimy tutaj o budowie garażu. No i muszę przyznać, że projekt został bardzo starannie przemyślany tak, aby możliwie jak najlepiej służyć strażakom w sytuacjach alarmowych, ale z drugiej strony, aby to była prosta konstrukcja, czyli stosujemy możliwie najprostsze rozwiązania, bez jakichś udziwnień. Ma to być po prostu funkcjonalne i nie przedrażać kosztów. Dlatego wybudujemy po prostu przestronną halę z dwoma stanowiskami postojowymi, co zapewni bezpieczne schronienie zarówno dla wozów bojowych, jak i dla sprzętu, który posiadają strażacy, no i pozwoli na ich sprawny wyjazd do akcji. Na łącznej powierzchni blisko 180 metrów kwadratowych zaprojektowaliśmy również takie nowoczesne zaplecze szatniowo-sanitarne, które ma, no krótko mówiąc, podnieść komfort pracy druhów, zwłaszcza po powrocie z akcji. Wybudujemy nowoczesny magazyn, w którym znajdzie się miejsce na specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Ale także zaprojektowaliśmy i wybudujemy taką specjalną antresolę nad częścią socjalną, która pozwoli na jeszcze lepsze zagospodarowanie przestrzeni, czyli krótko mówiąc chodzi o to, żeby wykorzystać optymalnie absolutnie każdy metr kwadratowy powierzchni. Wartość robót budowlanych wynosi ponad 1 000 000 zł brutto. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnej gminy Kleczew. No i zgodnie z umową prace budowlane mają potrwać do końca bieżącego roku, a ja nie ukrywam, bardzo się cieszę, ponieważ przetarg na tą inwestycję wygrała firma z gminy Kleczew, konkretnie z Trębów Nowych, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Bardzo się cieszę, że to nasz mieszkaniec, nasz przedsiębiorca będzie budował nowy garaż dla naszych druhów strażaków.
1: O szczegółach obu inwestycji informował burmistrz gminy Kleczew, Mariusz Musiałowski.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
12: Odkrywka Gosławice. Odkrywka Gosławice funkcjonowała w latach 1957-1974. Wydobyto z niej prawie 39 milionów ton węgla. Była pierwszą konińską odkrywką, na której zastosowano nowoczesne na owe czasy maszyny. Wielkogabarytowe koparki i zwałowarki o dużej wydajności. Unowocześniono także transport surowca. Na odkrywce pracowały dwie koparki nakładowe GZUT W750 oraz DS1120. Dwie koparki węglowe SCHRS 315 oraz RS400, a także zwałowarka AS1120. Zakupiono również lokomotywy elektryczne LEW. W dawnym wyrobisku powstało jezioro Czarna Woda o powierzchni 32,5 hektara. Teren wokół zbiornika został wyplantowany i obsadzony drzewami i krzewami. Sam akwen i jego otoczenie stanowi popularne miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Konina. Obok jeziora Czarna Woda znajduje się także mniejszy zbiornik 3,8 hektara, powstały w miejscu osadnika wody przemysłowej z brykietowni. Zagospodarowanie tego terenu stanowiło część powstającej strefy ochronnej rejonu przemysłowego Konina. Czytamy na kwpkonin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Skansen na Mrówkach cieszy się rosnącą popularnością. Nawet pomimo błędnie prowadzącej nawigacji Google'a, latem czy jesienią trafia tu mnóstwo turystów. Idealny cel rowerowej wycieczki, nad którym czuwa Muzeum Okręgowe z Konina, gdzie pracuje mój dzisiejszy rozmówca.
13: Krzysztof Gorczyca, dział archeologiczny Muzeum Okręgowego w Koninie. Od roku 77 już tutaj się tym zajmuję, także no trochę to trwało.
14: Więc jest doświadczenie, jest pasja. Co by nam pan mógł opowiedzieć o miejscu, w którym się znajdujemy? Jest to skansen na Mrówkach, niedaleko Wilczyna. Miejsce dosyć popularne turystycznie.
13: Nie zawsze tak było. To jakiś tam kilku... mastu może lat, to się coraz bardziej tak dociera do świadomości społecznej, tam coraz więcej tutaj tych turystów dociera. No, też jeszcze oczywiście wiadomo, nowe metody przekazu, więc to szerzej dociera. No, kiedyś to było absolutnie zapomniane miejsce. Archeolodzy się w ogóle dowiedzieli o tym obiekcie dopiero w latach 20. Zeszłego wieku. Nikt za bardzo nic na ten temat nie wiedział. Dokładnie dopiero w roku 1970 była dyrektor naszego muzeum, pani Lucja Pawlicka-Nowak z mężem Andrzejem. Zaczęli piersi tutaj te badania, te wykopaliskowe. To trwało bodajże 2 lata. W 1972 roku badania zostały zakończone i zaczęły się właśnie wtedy roboty nad rekonstrukcją tego obiektu. Okazało się, że to jest grudek XIV-wieczny, dosyć krótko użytkowany, powiedzmy ze 2 pokolenia, nie więcej. W ogóle tego typu obiekty są, nie są takie znowu rzadkie na naszym terenie, bo no weźmy w ogóle, no Grody, czyli miejsce ogrodzone, jak sama nazwa wskazuje, mają tradycję, no tak mniej więcej jak ludzkość istnieje, zawsze ktoś do kogoś miał jakieś tam pretensje, ewentualnie coś chciałby zabrać, w związku z tym te miejsca umocnione powstawały. Najstarsze takie umocnione miejsce to jest bodajże Jerycho, to jest 7 tysiąclecie przed naszą erą. Także tego było zawsze sporo. No ale tutaj w czasie średniowiecza pierwsze takie grody, jakie się pokazały, no to są te grody jeszcze z czasów plemiennych, ale one miały formę takich pierścieni, nieduże. Powiedzmy sobie tam średnicy do 50 mm maksymalnie. Mamy kilka tutaj na naszym terenie. No ale potem pojawiają się piastowie. Piastowie nie lubią konkurencji, robią porządek ze wszystkim, co się da. Wszystkie właściwie praktycznie te oprócz chyba Giecza. Wszystkie te grody, te tak zwane plemienne płoną, są niszczone i albo opuszczone, albo na ich miejscu powstają nowe już piastowskie grody. Potężne, z potężnymi wałami i tak dalej. No to tutaj to w Wielkopolsce, no to wiadomo, to jest, to są te Lądz, Poznań, Ostrów Lednicki, Giecz i wiele innych. Jest to krótkotrwała akcja, bo ostatnie badania dendrochronologiczne wykazały, że większość tych grodów była budowana w dosyć krótkim okresie czasu. Między rokiem, przynajmniej drzewa na budowę tych grodów były ścięte między rokiem 936 a 945. Także no, z tego wynika, że nie Mieszko budował potęgę tutaj na naszego państwa, tylko jego dziadek. No, Mieszko miał to szczęście, że załapał się do mediów, jako że zorganizował chrzest Polski, w związku z tym wszyscy na całym świecie to odnotowali. No, powiedzmy sobie, części świata odnotowali, w związku z tym Mieszek został zapamiętany. No ale on przyszedł na gotowe, on już miał to państwo no, właściwie zorganizowane. I cały czas te grody, te najstarsze tutaj na terenie Wielkopolski, Polski, były właśnie takie, można by powiedzieć, państwowe, nie? Czyli pod zarządem książąt, potem królów. No ale po Krzywoustym następuje rozdrobnienie dzielnicowe. Ci książęta są coraz, mają coraz mniej władzy. Coraz mniej mają do powiedzenia, można władcy najróżniejszego typu dochodzą do głosu. I w końcu wieku XIII pojawiają się pierwsze prywatne takie, no w tamtym rozumieniu to były zamki. No my jesteśmy przyzwyczajeni, że zamek no to jest coś takiego murowanego, z wieżą i tak dalej, nie? Ale w tamtym czasie zamek to było coś zamkniętego, obronnego, wcale nie musiało być murowane. Także obiekt tego typu, jak ten taki najbardziej typowy, czyli kopiec ziemny otoczony fosą, na szczycie wieża mieszkalno-obronna, jakiś jeszcze dodatkowy budynek mieszkalny. To jest najbardziej typowe. W gruncie rzeczy tanie, bo to jak było się właścicielem kilku wsi, no to wystarczyło tam, powiedzmy sobie, tam skrzyknąć chłopów w ciągu jednego sezonu, czy tam dwóch, usypali taki kopiec. Wieżę też można było w ciągu tam paru tygodni postawić, także to nie było takie znowu strasznie kosztowne. No ale było to potrzebne, bo to okres rozbicia dzielnicowego to, no to jest nie tylko tam, że tam książęta tam między sobą cały czas prowadzili jakieś tam wojny podjazdowe, żeby udowodnić, kto jest ważniejszy, tak? I komu się należą większe prawa, ale też można władcy miejscowi, nawet niekoniecznie można władcy, nawet zwykła szlachta się tłukła między sobą, a to tam o miedzę, o jakieś tam coś tam, no to ktoś coś powiedział nie tak, to.
15: Wiadomo, zawsze znajdzie się pretekst.
13: Zawsze się znajdzie pretekst, także tego typu obiekty, no, one się przydawały, bo kiedy przyszła rzeczywiście jakaś duża armia, z okazji jakiejś tam, powiedzmy, wojny albo jakiegoś większego konfliktu, no to wiadomo, że tu się to długo nie obroniło, bo to ile tu można było tych załogantów za tą palisadą schować, no, powiedzmy sobie z kilkudziesięciu maksymalnie. Jak przyszła większa grupa wojska, no to nie było do obronienia. Natomiast jak przyszedł sąsiad jeszcze podpity z kolegami i tam przyprowadził po parunastu jeszcze innych tam, no to wystarczyło zamknąć tutaj tą bramę, wystawić kuszę za palisady i tak. Masz odwagę, to podchodź, nie? No jak wytrzeźwiejesz, to ci przejdzie. A tego typu konfliktów było, no, jak się wydaje, całe mnóstwo, bo to jest takie piękne źródło do tego typu historyczne. To są przysięgi sądowe. Jeszcze w wieku XIV, początek XV, dowodem w sądzie była przysięga złożona przed sędzią. No i tam znajdujemy całe mnóstwo tego typu właśnie przysiąg, że tam nie to tak przysięgam na święty krzyż i tak dalej, i tak dalej, że nieprawdą jest, że tam Maćko tam jakiś, powiedzmy, tam z Szetlewka z pięcioma dobrymi jako i on i 120 godniejszego stanu naszedł tam Maćka z Bogdańca i tego zadał mu 10 policzków, 5 ran krwawych, zabrał mu konie, krowy i dom mu spalił. Nieprawdą to jest. I tego typu przysiąg jest całe mnóstwo w tych księgach właśnie sądowych. No, to świadczy, że to życie sąsiedzkie wtedy było dużo barwniejsze niż dzisiaj. No i takie tego typu siedziby się przydawały. To z czasem to schodziło, można powiedzieć, coraz niżej w hierarchii, powiedzmy, takiej ziemskiej, towarzyskiej i tak dalej, bo mamy tych takich, zagęszczenie tego rośnie, nie? Mamy tego typu grudki tutaj na terenie tych naszych czterech powiatów najbliższych, ponad 30. Najróżniejszego rozmiaru, najróżniejszego stopnia zachowania. No, mrówki mają to szczęście, że one zawsze były na uboczu, były w lesie, tam nikt tutaj właściwie tutaj no nic nie orał, nic nie kopał, nic tak, także one się uchowały. No, ale no jest tego w całej Polsce no, dużo. No najbliższy grudek tutaj to jest w sąsiedniej wsi Świętnem, identyczny taki, no troszkę mniejszy, ale z tego samego czasu podobną funkcję spełniał, z tym, że tamten był trochę lepiej przystosowany do obrony, bo tam jest gród z początku epoki żelaza, współczesny mniej więcej biskupinowi, i ten wał został wykorzystany jako dodatkowe umocnienie i tam w środku tego grodu został taki kopiec usypany. Także no było tego no rzeczywiście sporo. My i tak jesteśmy tutaj zapóźnieni, jeżeli chodzi o tego typu obiekty. One są znane na zachodzie Europy pod nazwą Motte z francuska. tego tam jest mnóstwo, ale tam to rozdrobnienie było dużo wcześniej i dużo na większą skalę, także Francja, Niemcy, Wielka Brytania, tych grudków jest też sporo i są dużo starsze. Tam na przykład w Anglii się pojawiają już tam w X wieku nawet. No u nas dopiero końcówka wieku XIII, także ciekawe, że za Bugiem tego typu obiektów nie ma. Tam cały czas władza była, tak jak i dzisiaj, trzymana przez państwo, dawniej przez cara, no teraz też rodzaj cara. Także tam nie było mowy o prywatnych jakichś tam zamkach, twierdzach i tak dalej. To wszystko było trzymane ostro garści. Są tego typu, pojawiają się tego typu obiektu na terenie tutaj zachodniej Ukrainy, trochę Białorusi, tam w granicach dawnej Rzeczpospolitej, nie? Dalej tam, gdzie sięgała kurczę twarda ręka Moskwy, tego nie
14: A to
13: było.
14: To ciekawe, że nie próbowali stawiać chociażby przed obroną, przed Tatarami, takie małe grody. Wiadomo, że te podjazdy tatarskie nieraz nie były jakieś duże.
13: Tak, były podobne stawiane, ale one nigdy nie były prywatną własnością. To było na zasadzie właśnie takiego, że tam car dał polecenie, postawili tu i tu w tym punkcie to mam rodzaj jakiegoś takiego, no powiedzmy dzisiaj jakiegoś tam no, bunkra czy coś w tym stylu, nie? Natomiast to służyło tylko starsza literatura i historyczna i archeologiczna wiązała to z jakimiś tam liniami obrony, że to były jakieś tam strażnice. To jeszcze w latach 50. niektórzy archeolodzy pisali, że tego typu grudki mogły pełnić funkcje strażnicze, ale kiedy zagłębiono się w źródła już pisane historycznie, się okazało, że to jest wszystko było prywatne, w prywatnych rękach.
14: Możemy gdzieś tutaj wnioskować, że w tym grodzie mieszkał jakiś mniej lub bardziej bogaty szlachcic, który posiadał gdzieś ziemię dookoła, tak? Tylko, a tu siedział i był chroniony przez te umocnienia, powiedzmy, że w bezpiecznym miejscu.
13: Tak, tyle, że no niestety źródeł bezpośrednich pisanych na ten temat nie mamy. Wiemy, że Wilczyn i okolica była w wieku, na początku wieku XV była w rękach rodziny Herbu Poraj, którzy później przyjęli nazwę Wilczyńskich. No to mocno rozrodzona rodzina, nawet Sechida bodajże mają stowarzyszenie tych Wilczyńskich, tam ileś tam tych ciotków, pociotków mają całe mnóstwo i organizują nawet zjazdy rodzinne. Natomiast grudek został spalony według no, mało precyzyjnego dosyć materiału archeologicznego, który został tutaj znaleziony, ale na podstawie tych znalezisk no, możemy określić, że w drugiej połowie wieku XIV, bliżej nie wiadomo kiedy, nie? Z tego czasu nie ma żadnych źródeł pisanych, nie wiadomo czyje to było. Być może też tych Porajów Wilczyńskich, ale no nie ma tej pewności. Później w wieku XV, następnych wiekach Wilczyńscy, oni rzeczywiście doszli do dużych godności, urzędów i tak dalej. To była rzeczywiście ważna tutaj na tym terenie i bogata rodzina. Natomiast no nie ma bezpośrednich dowodów, że w XIV wieku to było podobnie. Fosa jest, no w tej chwili sucha, no ale to wiadomo, jeziora wszystkie opadają. Jeszcze w latach 70. tutaj jeszcze wody było tak mniej więcej do pasa w tej fosie, no teraz to. Ho, ho, ho.
14: No tak, kawał
13: drogi do wody, nie? Także to.
14: Zwłaszcza, że te jeziora tutaj wiemy cierpią jednak na to suszenie. te lokalne, czy to na Mrówkach, czy Wilczyńskie, coraz gorzej to wygląda.
13: No to delikatnie powiedziane. Ja teraz ostatnio oglądałem takiego znajomy filmowiec, jest Krzysztof Palszyński z Poznania, który tu od wielu, wielu lat kręcił filmy krajoznawcze tutaj, między innymi te okolic, i on pokazywał mi tak przegląd, bo on również robi zdjęcia z helikoptera, robi zdjęcia z drona, pokazywał, jak z latami te jeziora się zmniejszają. No to tak z brzegu nie widać, ale z wysokości widać, że to są już w tej chwili kałuże, nie? W porównaniu z tym, co to kiedyś było. No, tu jesteśmy w tej chwili na szczycie tego kopca. Tak jak mówiłem, badania wykopaliskowe tutaj przez państwa Nowaków były prowadzone w roku 70-71. I na podstawie tych ich badań wykopaliskowych była zrobiona ta rekonstrukcja. Tu mamy dokładną rekonstrukcję wieży. Znaczy dokładną. Nigdy się nie dowiemy, jak ona naprawdę wyglądała, jaka była wysoka. Ale ten fundament pięcioboczny to jest właśnie to, co wyszło w czasie wykopalisk. Tam były po prostu ślady po spalonych belkach tego przyziemia. Ten bruk naokoło, który tutaj jest, to jest oryginalny. On też tam był. Jakie to były wysokie, tego to już się nie dowiemy. Przypuszczam, że chyba jeszcze jedno piętro było, bo z tych obiektów, które były na przykład murowane na zachodzie Europy, zachowane, to z tego wynika tak, że po prostu to pierwsze, znaczy parter, to były jakieś tam gospodarcze, powiedzmy sobie, pomieszczenia, piętro mieszkalne, drugie piętro również mieszkalne, trzecie piętro, częściowo jakieś tam magazyny, nie magazyny, jakieś tam spiżarnia i miejsce też dla straży i miejsce obronne do kontrolowania terenu. Pozostałe, jak to wyglądało bliżej, powiedzieć, ale my jesteśmy przyzwyczajeni przez te szczególnie filmy amerykańskie, nie, że jak zamek, to od razu tego wielkości Malborka przynajmniej, kurczę, albo Wawelu, nie, i że każdy, kurczę, tam koniecznie każdy rycerz musiał taki mieć, bo to inaczej to nie był rycerzem, nie, ale w tym wieku XIV, czy nawet jeszcze później, XV, wymagania ówczesnych możnowładców były dużo, dużo, dużo mniejsze. Właściwie całe to społeczeństwo, no, większość życia spędzało na dworzu, na powietrzu. Właściwie do takiego domu szło się spać, coś zjeść, ogrzać się w czasie zimy, a reszta życia to się pędziło na dworze. I to zresztą bardzo ładnie wychodzi ze źródeł pisanych, że na przykład tam sobie jest wzmianka, że tam wojewoda zmarł w swoim zamku w izbie czarnej, a miał tych izb dwie w swoim zamku, nie? Białą i czarną, nie? To świadczy o tym, że jakie to mniejsze wymagania i większe te budowle były. paręnaście lat temu były na Śródce w Poznaniu były prowadzone badania wykopaliskowe. Tam się okazało, że też był taki grudek, mniejszy trochę i niższy, który mieszkał biskup poznański w wieku tam koniec XIII, początek XIV. Dokładnie taki sam. Dokładnie takiej samej, nawet chyba jeszcze trochę mniejszy niż ten tutaj w Mrówkach. Cała różnica ta, że tamta wieża w Poznaniu miała jeszcze piwnicę. No tutaj piwnicy akurat nie było od razu.
14: A jak wiemy, biskupi to raczej z tych bogatszych byli.
13: No raczej, a szczególnie poznańscy, no bo to... Kiedyś jak tam zbierałem materiały do naszego biskupa Andrzeja Łaskarzyca z Gosławic, kiedy on właśnie był w XV wieku, na początku wieku XV przecież był biskupem poznańskim, no to on miał dochody z 300 iluś tam wsi i parunastu miast, nie? No to... No, XV wiek to jest troszkę jednak trochę inna bajka. To jednak i większe dochody, i większe możliwości finansowe. W związku z tym on sobie mógł postawić taki zamek jednorodzinny w Gosławicach, nie? Także stać go było na to. A inni, no, jak Wojciech...
14: Zdarzali się rycerze, którzy mieli jednak już te murowane, potężne jakieś warownie. No, czy to raczej tak na południu?
13: Rycerze to nie bardzo. Nie. Właśnie biskupi. Biskupi. No, Borysławice zamkowe, Besiekiery, to wszystko zamki, które budowali biskupi. No, że potem one się dostawały w ręce ich tam bratanków, niebratanków i innych tam krewniaków, to jest inna historia, ale to było budowane przez biskupów. No w końcu oni mieli największe dochody, największe możliwości. Większe niż tam, no bo wiadomo, taki urzędnik jakiś tam, powiedzmy sobie, wojewoda czy podkomorzy, to była funkcja czasowa, dochody były sobie takie, powiedzmy, względne, nie? Natomiast no, biskup, no to już były sumy liczone w tysiącach grzywien srebra, także to zupełnie inna bajka.
14: Wiemy, że tym miejscem zajmuje się Muzeum z Gosławic. Jakie być może imprezy okolicznościowe się tutaj odbywają? Co się dzieje tutaj na miejscu?
13: No to co roku jest to coś innego. No kiedyś były te właśnie te dni Wilczyna, tutaj się też odbywały się też po tej rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem, tu przyjeżdżało rycerstwo na różne tutaj pokazy rekonstrukcyjne. No teraz przez tą pandemię to trochę tam uległo przerwaniu, ale powolutku to się teraz odbudowuje. Teraz 13 będzie właśnie tego sierpnia będzie tego typu impreza, też będzie, będą pokazy rycerskie i tym podobne historie. Także no powoli no, życie po tej pandemii, która no właściwie to pozamykała wszystko, nie? No jakoś to powoli wraca. No, a wracając do tego, tutaj do tej budowy, no, chata stoi też w tym miejscu, gdzie stała tam poprzednia, ten budynek, to jakiś mieszkalny. Jak ona wyglądała, też nie wiemy, no bo to jest w tej chwili rekonstrukcja. No i wiadomo, że tutaj w tej części, gdzie jest pusto w tej chwili, tam była jeszcze taka mała kuźnia, nie? Jako że no, do gospodarstwa tego typu, dwory tego typu były no, samowystarczalne, zresztą musiały być samowystarczalne. W związku z tym tu trzeba było i coś tam sobie naprawić, konia podkuć, tym podobne rzeczy. No, najlepiej pokazuje te znaleziska, które tutaj były w czasie wykopalisk wykopane, pokazują te różne aspekty tego życia, nie? Bo część uzbrojenia, fragment kopii, uprzęż końska, strzemiona, ostrogi, groty od strzał od kuszy. To wszystko pokazuje, że to była rodzina rycerska, no bo to wiadomo. Ale oprócz tego jeszcze był na przykład naziona szalka wagi, takiej niedużej, która służyła do ważenia jakichś cenniejszych materiałów, więc być może też jakiś taki element handlu też tu się pojawia. No poza tym na resztę, cała masa różnych przedmiotów, znaczy w tej drugiej połowie tego wieku XIV ten grudek został spalony. Nie wiemy też, prawdopodobnie znowu jakieś tam sąsiedzkie pora

0: jakiś toporek. No, czyli tutaj nie
1: narzędzia
0: tylko...
1: Narzędzia pracy.
0: Takie narzędzia pracy, czyli tutaj nie tylko się mieszkało, ale też coś tam trzeba było zrobić. No tam ta kuźnia pokazuje, że też to coś tam było podkuć, wykuć, przekuć. No coś tego, no wiadomo, jak zawsze cała masa potłuczonych garków, bo to wszędzie to jest, nie? Ale ciekawe, że był też na naczynie, fragment naczynia z głową konia, tak zwane aquamanile, co już świadczy, że to, no powiedzmy sobie, to znaczy... Tego typu naczynia się raczej wiążą z osobami duchownymi, ale to jak to wytłumaczyć tutaj, no nie wiem. No niestety zostały nam tylko zdjęcia, jako że paręnaście lat temu mieliśmy tutaj włamanie i takich tutaj paru miejscowych bezdomnych wzięło i czy to. Byli na tyle pijani, że nawet nie pamiętali, gdzie wyrzucili te bo No, ukradli tam koc przeciwpożarowy, gaśnicę, no bo to można sprzedać. No, wygarnęli wszystko z gablot, ale potem stwierdzili, że tego się nie da sprzedać i gdzieś wyrzucili, ale nie pamiętali gdzie. Żeśmy nie odzyskali tego. A szkoda, bo to były fajne rzeczy, na przykład były ostrogi dziecięce. Absolutna rzadkość na terenie Polski, w bardzo dobrym stanie. Zostały tylko zdjęcia. Reszta zniknęła, nie? Poza tym też było znaleziono zwykłe śmieci, wydawałoby się, czyli kości, czyli resztki obiadowe. Ale jak się okazuje, z tego też można się coś dowiedzieć, nie? Z tych śmieci, bo się okazało, że no wiadomo, no kości, czyli to, co było jedzone. No, czy no, przede wszystkim no, krowa, świnia, owca, no żadne zdziwienie, nie? Ale też były pojedyncze kości żubra. Znaczy się, że no, tutaj w tych lasach, w tym wieku XIV te zwierzęta jeszcze tutaj krążyły. Były no, kości ptaków, no to żadne zdziwienie, tutaj ptactwo wodne, ryby też żadne zdziwienie. No i są też kości jeleni i saren. I tu no, też żadne zdziwienie, lasów mamy naokoło pełno, ale kolega, który się zajmuje właśnie tą archeozoologią, mi wytłumaczył, że to jest też ciekawa informacja, bo te dwa gatunki się absolutnie wykluczają. Że na terenie, gdzie są jelenie, nie ma sarny, bo zwalczają się nawzajem, nie? I odwrotnie, tam, gdzie są sarny, nie ma jeleni, nie?
1: Nawet nie wiedziałem.
0: Ja też nie wiedziałem. Człowiek się tym takim rzeczami nie interesuje, nie? I tego. I się okazało, że one zajmują różne tereny, dosyć odległe od siebie, nie? Z tego wynika, że właściciele tutaj tego grudka polowali na bardzo dużym terenie, że to nie było, że tutaj sobie wyszedł z domu i tam coś tam sobie upolował, nie? Bo żeby ten drugi gatunek upolować, musiał jechać parę dziesiąt kilometrów stąd, żeby tam zapolować, nie? Także, no, wydawałoby się z takich no, mało istotnych, ważnych znalezisk, można ciekawe informacje znaleźć.
1: Dobrze, myślę, że temat dosyć tutaj rozbudowanie omówiliśmy. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i zapraszamy wszystkich do zwiedzania tego miejsca. Nie wszyscy mogą wiedzieć, że lokalnie, blisko mamy tak piękny grudek. Rowerzystów zwłaszcza tutaj są świetne drogi, więc na taką wycieczkę rodzinną serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Murowana Goślina w powiecie poznańskim. Murowana Goślina to gmina położona 20 km na północ od centrum Poznania. Cechy ją wyróżniające to młode społeczeństwo.

0: bezpieczeństwo, nowoczesność, wspaniałe walory przyrodnicze i mieszkaniowe. Murowana Goślina to miasto cieszące się swoją indywidualnością na tle dużych jednostek miejskich i korzystające ze swoich lokalnych dóbr i wartości. Nie może być inaczej, skoro należy do ruchu Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Ciekawostkę stanowi fakt, że miejscowość posiada dwa rynki i dwa ratusze. Gmina znalazła się na liście tygodnika Wprost wśród 100 najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w Polsce. Celem nadrzędnym w strategii gminy jest rozwój mieszkalnictwa. Na terenie gminy działa 10 przedszkoli i punktów przedszkolnych, 5 szkół podstawowych, zespół szkół zawodowych. W mieście znajduje się hala widowiskowo-sportowa z pełnowymiarowym boiskiem przystosowanym do rozgrywania wielu dyscyplin sportowych oraz trybunami na ponad 400 miejsc. W jej murach odbywały się tak duże imprezy jak 10. Memoriał Siatkarski imienia Arkadiusza Gołasia czy Ogólnopolski Turniej Tańca. Na co dzień w hali trenuje pierwszoligowy żeński klub siatkarski Murowana Goślina. Dzięki modernizacji linii kolejowej Poznań-Wągrowiec podróż szynobusem z Murowanej Gośliny do centrum Poznania zajmuje tylko 35 minut. Murowana Goślina żyje wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Od kilku lat dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców wystawiane są wielkie widowiska plenerowe o tematyce historycznej. Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski Murowana Goślina wystawiła w 2016 roku widowisko o początkach państwa polskiego. Inne duże wydarzenia to największy w Wielkopolsce jarmark Świętego Jakuba, odbywający się co roku w lipcu, festiwal muzyczny Muzyka Sakra, Muzyka Profana, czy międzynarodowy plener rzeźbiarski w Puszczy Zielonka. Co roku na otwarcie sezonu organizowany jest ogólnopolski maraton rowerowy, który gromadzi setki uczestników z całego kraju. Ze względu na sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka prężnie rozwija się turystyka rowerowa. Kalendarz imprez pieszo-rowerowych to około 50 wydarzeń w roku, w których uczestniczą setki pasjonatów dwóch kółek. Oznakowane szlaki rowerowe liczą ponad 500 km długości. Wszystko to sprawiło, że Murowana Goślina w 2012 roku otrzymała certyfikat Gmina Przyjazna Rowerzystom, nadany przez Zarząd Główny PTTK. Wokół puszczy wiedzie szlak kościołów drewnianych z przepięknym XVII-wiecznym kościółkiem w Długiej Goślinie. Atrakcyjny pobyt przez cały rok oferuje turystom 18 hoteli i gospodarstw agroturystycznych. Miłośnicy kąpieli mogą wybrać ofertę kąpielisk w Kamińsku, Okońcu i Wojnówku. Wyjątkowy na nizinach rezerwat Śnieżycy Górskiej, Śnieżycowy Jar w Starczanowie w okresie wiosennym urzeka turystów białym dywanem kwiatów. Na potrzeby planowania rozwoju gminy opracowano 66 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ułatwiających lokowanie inwestycji. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Profesjonalną obsługę gwarantuje wykwalifikowany pracownik samorządowy. Specjalnie wydzielona goślińska strefa przemysłowa, znajdująca się na obrzeżach miasta w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 192 Poznań-Wągrowiec, posiada pełne uzbrojenie, co skutecznie przyciąga inwestorów. Tereny pod inwestycje wyznaczono również przy obwodnicy miasta. Wchodząca w skład metropolii poznańskiej Murowana Goślina to połączenie otwartych ludzi, nowoczesnego myślenia, sąsiedztwa wielkiego miasta z wypoczynkiem, bezpieczeństwa mieszkańców i wielkim bogactwem przyrody. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Obszar Powidzko-Bieniszewski zajmuje powierzchnię 2547 hektarów. Stanowi istotne ogniwo ekologiczne systemu ochrony ze względu na największą w regionie koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych. Obejmuje on południową część Pojezierza Gnieźnieńskiego z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej oraz częściowo tereny leśnictwa Wilczyn, Kazimierz Biskupi, Głodów i Bieniszew. Obszar ten jest najważniejszym ogniwem ekologicznym systemu ochrony ze względu na największą koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych i rekreacyjnych. Swym zasięgiem obejmuje fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego, połączony ciągiem wzgórz Moreny Czołowej z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Jest atrakcyjny również pod względem morfologicznym. Jego rzeźba młodoglacjana związana jest z ostatnim północnopolskim zlodowaceniem. Cechuje go ogromne bogactwo form, to jest rynny polodowcowe, wzgórza moreny czołowej, płaska i falista powierzchnia moreny dennej, formy szczelinowe i równina sandrowa z trzema poziomami zasypania. Wzgórza moreny ciągną się od Powidza do Konina. Osiągają wysokość do 125 metrów nad poziomem morza, przy wysokościach względnych dochodzących do 20 metrów i spadkach terenu do 30 stopni. Mają one zróżnicowaną rzeźbę, od wyraźnych wałów o płaskim szczycie po wznoszący się szereg pagórków. Budowa geologiczna moren jest zróżnicowana. Na zainteresowanie zasługują rynny polodowcowe, które mają strome i wysokie krawędzie dochodzące do 10-15 metrów. Tworzą one system długich, równoległych obniżeń. Kontrastują z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi moreny dennej o nieregularnych kształtach. Obszar Powidzko-Bieniszewski wykorzystywany jest zarówno jako teren wypoczynkowy, jak i rekreacyjny. Przebiegają tędy różne szlaki turystyczne. Strefa chroniona łączy się z Doliną Warty ciągiem wzgórz Moreny Czołowej przez Puszczę Bieniszewską i Dolinę Mężny ze sztucznym zbiornikiem na północ od Słupcy. Puszcza stanowi resztki dużego kompleksu leśnego, zachowanego do dnia dzisiejszego w części rynny Głodowsko-Pątnowskiej. Wśród pagórków leśnych znajdujemy licznie rozmieszczone małe jeziora. Występuje tu duże zróżnicowanie siedliskowe. Na południowym wschodzie dominuje grunt bogaty. Na południowym i północnym zachodzie znajdziemy bór mieszany, z kolei w centralnej części występuje grunt ubogi, łęk jesionowo-olszowy i ols. W obszarze Puszczy Bieniszewskiej utworzono rezerwaty leśne. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Dopiewo w powiecie poznańskim. Gmina Dopiewo położona jest przy zachodniej granicy Poznania i jest z nim doskonale skomunikowana. Dojazd do centrum zajmuje niespełna 20 minut, do lotniska Ławica zaledwie 10. Ponadto w pobliżu znajdują się węzły autostrady A2 Bóg 9 km i Głuchowo 6 km. Urokliwe zabytki architektury świeckiej i sakralnej i naturalne piękno przyrody, m.in. rezerwat ornitologiczny w Trzcielinie czy Żarnowieckie Źródełko, w harmonijny sposób łączą się tu z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego. Centrum Życia Społecznego i Kulturowego stanowi od ponad 60 lat Gminna Biblioteka Publiczna, proponując różnorodny program wydarzeń, m.in. koncerty, spotkania autorskie czy imprezy plenerowe. Wśród osób ceniących sobie aktywne spędzanie czasu uznaniem i popularnością cieszy się boisko Orlik 2012, nowoczesna hala sportowa, siłownia i sala do aerobiku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca do pieszych i rowerowych wędrówek. Działania proinwestycyjne związane z ochroną środowiska i edukacyjne podejmowane przez gminę Dopiewo zostały zauważone i docenione w ogólnopolskich konkursach m.in. gmina Fairplay, Przyjaźni Środowisku czy Teraz Polska. Czytamy na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Brama Poznania. Opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej. Nie znajdziecie tu muzealnych eksponatów. Brama przedstawia historię w nowoczesny sposób z wykorzystaniem multimediów i światła. Brama Poznania jest miejscem dostępnym i otwartym. Ekspozycja dostosowana jest dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok organizuje mnóstwo wydarzeń, takich jak warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych, czy konferencje naukowe. Pracowników tej instytucji inspiruje nie tylko historia Wyspy Katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca. Bo Brama Poznania to również przestrzeń spotkań nad rzeką, gdzie można odpocząć i złapać oddech. Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą. Łączy ona ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest Poznańska Wyspa Katedralna, bezpośrednio z tym miejscem. Wydarzenia, których Wyspa Katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii naszego państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzy to, co jest i buduje to, co będzie. Zwiedzając Bramę Poznania, poznajemy własną historię i fakt, że jesteśmy u siebie. Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest unikatowa ekspozycja znajdująca się w minimalistycznym budynku, a drugim spacer po Wyspie Katedralnej. Audioprzewodnik dostępny jest w aż 8 wersjach językowych. Polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Możliwe są różne warianty zwiedzania dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi. Czytamy o tym na www.bramapoznania.pl.
2: Konin FM.

Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.

the energy, 나를 위로.